0: szczęśliwy finał poszukiwań 11-latki w Śląskiem. Jak poinformowała policja w Raciborzu, Sara L. została odnaleziona. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, udostępnianie komunikatu oraz przekazywanie informacji, które pomogły w poszukiwaniach. Czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Policja apeluje też o usunięcie zdjęć dziewczynki z postów, relacji oraz innych miejsc w mediach społecznościowych i z zasobów internetowych. Biuro Informacji Kredytowej oferuje pomoc osobom pokrzywdzonym w wielkim wycieku danych z MyDR, z firmy obsługującej gabinety lekarskie. Skradzione zostały dane 19 milionów Polaków. Oszuści mogą je wykorzystywać na przykład do próby zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. W jaki sposób Biuro Informacji Kredytowej ma pomóc poszkodowanym, to wyjaśni nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
1: BIK wprowadza na 90 dni bezpłatne alerty kredytowe. Działają w ten sposób, że jeśli ktoś będzie chciał zawrzeć umowę w oparciu o nasze dane, dostaniemy alert.
2: Wiadomości SMS, które są wysyłane, gdy ktoś próbuje wykorzystać nasze dane do zaciągnięcia kredytu, pożyczki, zakupów z odroczoną płatnością lub podpisania umowy, na przykład na abonament telefoniczny.
1: Wyjaśnia prezes Biura Informacji Kredytowej Mariusz Cholewa. By skorzystać z tej opcji, trzeba zarejestrować się na stronie BIK do końca sierpnia.
0: Donald Trump polecił ograniczenie wspólnych ćwiczeń wojskowych USA i Korei Południowej. Amerykański prezydent tłumaczył to dobrymi relacjami z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Trump stwierdził też, że Seul odmówił działania udziału w amerykańskiej operacji przeciwko Iranowi. Coroczne ćwiczenia Ultra Freedom Shield zaplanowane są od dziś do 27 sierpnia. Władze w Pjongjangu regularnie potępiają te manewry, określając je jako bezpośrednie przygotowania do zbrojnej inwazji na Koreę Północną. Niedawno Korea Północna zagroziła podniesieniem środków odstraszających do nowego poziomu. Tymczasem Ministerstwo Obrony Korei Południowej zapewniło przed chwilą, że manewry wojskowe z USA przebiegają normalnie. Pozostajemy za granicą, ale zmieniamy tematykę. Teraz piłka nożna. Piłkarze Arsenalu nowy sezon rozpoczęli od zdobycia trofeum. Wczoraj na Wembley sięgnęli po tarczę wspólnoty. Kanonierzy 3-0 pokonali Manchester City. To spotkanie śledził Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Pewne zwycięstwo. Pierwsza bramka zdobyta już po 25 sekundach. Piłkarze Arsenalu rozpoczęli mecz, wymieniali podania przed polem karnym Manchesteru City. W końcu świetne zagranie do Calafioriego i Włoch otworzył wynik spotkania. No a gdy kilka minut po przerwie trzeciego gola dla kanonierów strzelił Odegaard, to już właściwie było po meczu. Drużyna z Manchesteru chyba uświadomiła sobie, że tego wygrać się po prostu nie da. Ten mecz to jest takie symboliczne otwarcie piłkarskiego sezonu w Anglii. W kolejny weekend grać już będzie Premier League.
0: A więc kanonierzy już z trofeum na początek nowego sezonu. Dar Młodzieży, który zakończył historyczną wyprawę do Nowego Jorku na obchody 250-lecia Stanów Zjednoczonych, zamiast ruszyć od razu w dalszą podróż, trafi teraz do stoczni. Najprawdopodobniej właśnie podczas pobytu pod Nowym Jorkiem uszkodzone zostały płaty śruby. Nasz reporter Stanisław Pawłowski przeżył tę nawałnicę na pokładzie. Jak ją wspomina?
4: Na kotwicowisku było ciasno, a wszystko wydarzyło się w kilka chwil. Pamiętam gwałtowny przechył Daru Młodzieży i rzeczy spadające z biurka. Następnego ranka rozmawiałem z komendantem Michałem Sadowskim.
5: Uderzenie było dosyć nagłe, szybkie. Było widać, że idzie szkwał, dlatego też natychmiast zamówiliśmy silniki, które były w gotowości.
4: Wokół stało wiele innych żaglowców, które również zaczęły wlec kotwicę i dryfować. Miejsca na manewrowanie było bardzo mało.
5: Tutaj bardzo ważna jest precyzja, żeby tak manewrować między tymi statkami, żeby nie doszło do żadnej kolizji. A sam pan widzi, jak dużo tych statków tu jest, jak one się ustawiają. Nie zawsze ustawiają się w tym samym kierunku.
4: Kolizji udało się uniknąć, ale później wykryto uszkodzenie śruby, dlatego dziś po przepłynięciu Atlantyku Dar Młodzieży trafi w Szczecinie do stoczni na naprawę.
6: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Spacer po lesie to wielka przyjemność. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jakich? Oto nasz reporter pytał Annę Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
7: Często możemy złapać kleszcza, ale nie tylko w lesie. Oczywiście jeśli chodzimy po jakiejś gęstwinie, po wysokich trawach w lesie, prawdopodobieństwo przyniesienia kleszcza z lasu do domu jest wysokie, ale to również się może zdarzyć na skwerze w mieście, gdzieś na jakichś terenach zielonych. Dlatego ubierzmy się odpowiednio, nie dopuszczając do tego, że ten kleszcz wgryzie nam się w ciało. A jeżeli wracamy do domu, to zwykła taka rolka do ubrań. Możemy obczyścić swoje ubranie, sprawdzić taką rolką do ubrań. I taki kleszcz, jeśli jeszcze nie jest wgryziony w ciało, możemy go usunąć z ubrania. Wytrzepmy też ubranie przed wejściem do domu lub na przykład w łazience i obejrzyjmy ciało tak, żeby nie dopuścić do długotrwałego przebywania tego kleszcza na ciele, na skórze, ponieważ im dłużej taki kleszcz jest wgryziony w skórę, tym większe niebezpieczeństwo, na przykład boreliozy.
8: Dlaczego z psem trzeba być na smyczy? No przecież to tak fajnie, on sobie pobiega po lesie, cóż złego może się stać?
7: Nawet jeśli uważamy, że nasz pies jest bardzo spokojny, że to typowy kanapowiec, rzadko przejawia jakąś nadmierną energię, to pamiętajmy, że jest to zwierzę i może się odezwać instynkt. Instynkt łowcy, który na przykład widząc chociażby sarnę, czy jakieś inne dzikie zwierzę, nagle zacznie gonić za tą sarną.
8: Coś ucieka, trzeba to gonić.
7: No właśnie.
8: I co się wtedy stanie?
7: Może dojść na przykład do pogryzienia przez naszego psa takiej sarny. Może być tak, że długo goniąc to zwierzę, będzie ono zamęczone. Ale może być też tak, że ten pies bez smyczy biegający po lesie wypadnie na szosę, która przebiega niedaleko lasu i po prostu wpadnie pod samochód. Więc i dla bezpieczeństwa dzikich zwierząt, i dla bezpieczeństwa psów, idźmy do lasu z psem na smyczy.
8: Jeżeli zgubię się w lesie, panikować?
7: No pierwszą reakcją może być oczywiście panika, ale spróbujmy zachować spokój. Często właśnie tylko spokój może nas uratować. Możemy przyjrzeć się liniom energetycznym i iść wzdłuż nich. Możemy odnaleźć jakąś ścieżkę i iść wzdłuż niej, oczywiście w jednym kierunku, cierpliwie, bo wcześniej czy później ta ścieżka wyprowadzi nas z lasu. Może do zabudowań, możemy też stanąć i posłuchać sobie, czy w oddali nie słychać jakiegoś ruchu kołowego.
8: Odwróćmy się tyłem do tego parkingu. Udawajmy, że nie ma tego parkingu z tyłu. I teraz jesteśmy w lesie. I jak się tu odnaleźć?
7: Na przykład mamy tutaj taką przed nami ścieżkę, taki leśny.
8: I możemy sobie tą ścieżką pójść, tak? Jeżeli będziemy iść ścieżką, co nam to da?
7: Albo po pierwsze dojdziemy gdzieś do krańca lasu, albo dojdziemy do podziału oddziałów leśnych.
8: Cóż to jest podział oddziałów?
7: Do granicy oddziałów, na którym będzie słupek oddziałowy.
8: Takie betonowe małe słupki, które są jakby na rogu ścieżek.
7: No właśnie, ten betonowy słupek to jest trochę jak tabliczka z adresem na bloku, czyli taki leśny adres. Patrząc na te numery, każdy oddział ma swój numer, patrząc na numery napisane, narysowane na takim słupku oddziałowym, pozwolą nam zlokalizować, oczywiście my się nie musimy na tym znać, chyba że mamy odpowiednie aplikacje w telefonie, ale jeśli nawet się nie znamy, no gdzie jesteśmy, widzimy ten adres, ale nie wiemy nadal, gdzie jesteśmy, możemy zadzwonić do służb ratunkowych, czyli na numer 112, albo najlepiej do wpisanego w telefonie numeru do leśniczego lub do nadleśnictwa ogólnie, podając taki numer ze słupka oddziałowego, każdy leśnik będzie doskonale wiedział, gdzie jesteśmy i przyjdzie nam z pomocą.
8: A jeżeli idę jakąś boczną, cienką ścieżką, tutaj nie widać żadnego słupka, jak sobie radzimy?
7: No w lasach państwowych wcześniej czy później, idąc taką ścieżką, dojdziemy do takiego
8: słupka. Czyli iść w jednym kierunku.
7: Tak, nie panikujmy, no właśnie.
8: Nie zawracać, nie kluczyć.
7: Nie kluczmy. Tak, idźmy prosto tą ścieżką. Wcześniej czy później albo dojdziemy do skraju lasu, albo do takiego słupka oddziałowego, no mówimy oczywiście o lasach państwowych, albo też czasem nie musimy znaleźć słupka. Idąc taką ścieżką, może natkniemy się na stos drewna, a na tym stosie drewna są takie tabliczki, czyli jeżeli mamy taką tabliczkę...
8: Mały kawałek plastiku przytwierdzony do drewna.
7: Tak. I ta tabliczka zawiera również informacje, w jakim leśnictwie się znajdujemy, więc też
8: tam jest
7: uratowani.
8: Tylko jakiś numer.
7: Tak, to jest dla nas, dla osoby postronnej, to jest jakiś nic nie mówiący numer.
8: Czyli
7: ale...
8: jeżeli się zgubię w lesie i widzę stos drewna, podejść do tego stosu, znaleźć plastikową tabliczkę, zadzwonić na numer 112, powiedzieć, zgubiłem się w lesie, ale stoję przy stosie drewna i tu jest numer 74 i tak dalej. I operator 112 będzie wiedział, co z tą wiedzą zrobić?
7: Myślę, że tak, że skontaktuje się z nadleśnictwem. lasem, na terenie którego będziemy, i leśnik już pomoże tym służbom ratunkowym nas odnaleźć. Także pan redaktor namalował jakby w wyobraźni to, co powinniśmy zrobić, i to jest taki najlepszy, spokojny sposób na to, żeby odnaleźć powrotną drogę do lasu, być może z pomocą tych właśnie służb ratunkowych lub leśników, ale po to też leśnicy są, między innymi i strażnicy leśni, aby służyć pomocą.
8: A tutaj słychać gdzieś w tle, nie wiem, czy mikrofon to zbiera, słychać piłę, tam jest jakaś wycinka, też możemy próbować iść na słuch?
7: Jak najbardziej, czyli i odgłosy tego ruchu kołowego mogą świadczyć o tym, że niedaleko jest szosa, a więc też jakiś ratunek, ale również piły. No, są ludzie, którzy prawdopodobnie wiedzą, gdzie się znajdują i pomogą nam wyjść z tego lasu.
8: Często się zdarzają takie zaginięcia?
7: Na szczęście nie, ale nawet jeśli ktoś uważa, że bardzo dobrze zna dany las i wybierze się na grzyby, powinien po pierwsze poinformować bliskich przed wyjściem do lasu, gdzie idzie. Też nie wychodźmy za późno, żeby zmierzch nas nie zastał, i nawet czasami, jeśli bardzo dobrze znamy dany kompleks leśny, może się zdarzyć, że zagubimy tę drogę. Gdzieś zapatrzymy się, czy za jagodami, czy za grzybami. Dlatego warto mieć naładowany telefon przy sobie, nawet powerbanka, wodę, jakiś prowiant, żeby w razie czego po prostu wyjść w lepszej kondycji z tego lasu.
8: Już są jagody?
7: Są jagody już. Grzyby nawet już są. Już widzieliśmy prawdziwki, także można...
8: Już prawdziwki?
7: Tak, mimo tego, że jest sucho w lesie, ale kilka tygodni temu trochę padało. W związku z tym grzyby już są.
8: Prawdziwki? Co jeszcze?
7: Ja widziałam tylko prawdziwki, ale może tutaj słuchacze już widzieli na przykład pieprznika jadalnego, czyli tak zwaną kurkę.
8: A kurka lubi piasek.
7: No tak, są siedliska ulubione przez dane grzyby.
8: Kurki nie szukamy w cieniu.
7: Tak, raczej słonecznie, gdzie jest odsłonięty teren, wśród muchu często się rzuci ta kurka, także możemy czerpać z bogactwa lasów na różne sposoby.
8: No już żółciaki widziałem gdzieniegdzie.
7: Całkiem możliwe.
0: Usłyszał Dominik Smaga od Anny Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Czego pan od niej chce? Zastanowił się. Porozmawiać o śmierci jej przyjaciółki sprzed lat, wyjaśnił. Kobieta nie wydawała się zaskoczona. Mogę dać panu jej numer, ale muszę najpierw zapytać ją o zgodę. Dobrze. Zamknęła drzwi. Zamoyski słyszał, jak krząta się po domu, a potem doszły go odgłosy przytłumionej rozmowy. Po kilku minutach stanęła w progu. Może pan z nią porozmawiać. Najlepiej teraz. Tu ma pan numer. Podała mu złożoną na pół kartkę. Później idzie na popołudniową zmianę. Dziękuję pani bardzo. Kiedy znalazł się w samochodzie, od razu wybrał numer Marii. Odczekał kilka sygnałów i usłyszał zziajany głos po drugiej stronie. Przedstawił powody, dla których dzwoni, a ona wysłuchała go z uwagą. Milczała. A gdy wreszcie zabrała głos, brzmiała, jakby znów była zagubioną 16-latką. Przyjaźniłam się z Dominiką i będę z panem szczera. Gdyby mnie poprosiła, skłamałabym dla niej przed rodzicami. Kryłabym ją, gdyby powiedziała im, że idzie do mnie, a spotykałaby się z chłopakiem. Ale tamtego dnia naprawdę się widziałyśmy. Trochę wypiłyśmy, no niedużo, odrobinę dla lepszego humoru. Bardzo przeżyłam jej zaginięcie, a potem byłam wstrząśnięta, kiedy się dowiedziałam, że znaleźli jej ciało. Westchnęła głęboko. Rodzice zaprowadzili mnie do psychologa, bo kiepsko sobie radziłam. Wylądowałam na terapii. To był dla mnie trudny czas. I może nie powinnam tego mówić, ale cieszę się, że oprawca Dominiki nie żyje. Wiem, że się zabił. I wcale nie jest mi go szkoda. Rozmawiałem z panem Okulskim. Powiedział mi, że podejrzewa, że Dominika kogoś miała. Podobno nie była przesadnie towarzyska, a niedługo przed śmiercią częściej wychodziła z domu. Widywałyśmy się regularnie, ale nie jestem w stanie stwierdzić, czy Dominika okłamywała rodziców. Jeśli pyta pan, czy kogoś miała, odpowiem zgodnie z prawdą. Nie wiem, ale jej ojciec kiedyś przyszedł do mnie i także o to pytał. Powtarzał, że musiała się z kimś spotykać, bo nagle zaczęła wychodzić z domu. Powiedziałam mu to samo, co panu, ale potem zaczęłam się nad tym zastanawiać. Dominika rzeczywiście nie była przesadnie towarzyska. Wolała spędzać czas sama. Taka była i już. Po drugiej stronie zapadło milczenie. Aleksander słyszał, jak Maria przełykała ślinę. Kiedy jednak o tym myślałam, przyszło mi do głowy, że Okulski mógł mieć rację. Skąd takie wnioski? Najwyraźniej wciąż się wahała. Milczała, jakby zastanawiała się, czy zacząć mówić. Musiała jednak dojść do wniosku, że to, co chciała powiedzieć, jest na tyle ważne, by podzielić się tym z detektywem. Oto chrząknęła. Kiedyś podejrzałam jej telefon, powiedziała. To było bardzo dziwne, bo Domi miała Motorola. Tamtego dnia czekała na mnie przed szkołą. Musiałam zostać po lekcjach na zaliczenie z niemieckiego. Gdy wyszłam, czekała na ławce przy głównym wejściu i z kimś pisała, ale nie na Motorola, tylko na jakimś starszym modelu.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywierzysko Kingi Wójcik.

0: Aleksander Zamojski i Roma Sułecka na tropie lokalnych tajemnic. Wywierzysko w RMF FM.
1: Miała dwa telefony? Zaszłam ją od tyłu i zobaczyłam, że pisze z kimś, kto był podpisany Błazen. Nic mi nie mówiła ta ksywa. Zapytałam ją o to, a ona odparła, że stary telefon jej się zepsuł i szybko ten schowała. Co nie miało sensu, bo następnego dnia przyszła do szkoły z Motorolą. Błazen, powtórzył Aleksander. Nikt ze szkoły nie miał takiej ksywy? Nie, jestem pewna. Nie przywiązywałam do tego większej wagi, bo byłam przejęta zaliczeniem. Ledwo udało mi się wyciągnąć na dwóje. Byłam strasznie zestresowana. Zapytałam, z kim pisała, a ona odparła, że z nikim i zmieniła temat. Nigdy później nie wspominała o błaźnie, więc uznałam, że to nikt ważny. Zamojski zerknął w tylne lusterko i dostrzegł, że na jego czole pojawiła się pionowa zmarszczka. Dziękuję, że mi pani o tym powiedziała. Zastanawiałam się, czy opowiedzieć o tym panu Okulskiemu, ale to było już po tym, kiedy musiał popełnił samobójstwo. Nie jestem zresztą pewna, czy ów błazen rzeczywiście spotykał się z Dominiką. Uznałam, że nabrała powietrza do płuc. Nie chciałam mieszać jej rodzicom w głowach. Dość wycierpieli. Morderstwo Dominiki to był dla nich wielki cios. Poza tym Okulski mówił, że był na policji i opowiedział o swoich podejrzeniach, ale go zbyli. Doszłam do wniosku, że to, co powiem, nie będzie miało wpływu na śledztwo, bo gliniarze je zamknęli i nikomu nie będzie się chciało wracać do starej sprawy. Aleksander poczuł, że rozmowa z Marią może pchnąć śledztwo na nowe tory. Nie wiedział jeszcze, kim jest błazen, ale liczył, że szybko się to zmieni. Dwie piętnastolatki siedziały przy kuchennym stole i bawiły się plecionymi bransoletkami na nadgarstkach. Miały spuszczone głowy, a ich blond włosy zakrywały twarze. Unikały wzroku siedzącej naprzeciwko policjantki, jakby bały się spojrzeć jej w oczy. Kiedy Roma zjawiła się w domu Oli Kosowskiej i poprosiła rodziców o zgodę na rozmowę z córką, okazało się, że będzie miała okazję porozmawiać z obiema dziewczętami. Karolina Majewska akurat była u Oli. Przyjaźniłyście się z Ingą, odezwała się. Wiem, że chciałyście ją chronić i kryć. Tak robią prawdziwe przyjaciółki, prawda? Nastolatki pokiwały zgodnie głowami. Ale wiecie, co się stało z Ingą, ciągnęła. I musicie wiedzieć, że jeśli cokolwiek zataiłyście, to jest to najlepszy moment, by powiedzieć prawdę. Marian Kosowski, który przysłuchiwał się tej rozmowie, mlasnął przeciągle. Nie był zadowolony z wizyty policjantki. To żona namówiła go, by wpuścili ją do środka. On, jak sądziła Roma, najchętniej zatrzasnąłby jej drzwi przed nosem. Teraz na jego twarzy błąkał się cyniczny uśmieszek. Tylko czekał, aby wykurzyć ją z domu. Moja córka by nie kłamała, powiedział ochrypłym głosem. Nigdy. Nie wiem, dlaczego pani ją męczy. Maniek, upomniała go stojąca w progu żona. Spuścił wzrok. Sułecka znała takich typów. Mocniej w gębie, ale gdy przychodzi co do czego, kładą uszy po sobie.
0: Kinga Wójcik, wywierzysko, trzymający w napięciu kryminał tylko w RMF FM.

0: Dowiedziałyście wszystko, co wiecie? Zapytała. Po twarzy Oli przemknął cień zaniepokojenia. Spojrzała na koleżankę, jakby szukała u niej wsparcia, ale Karolina milczała. W końcu dziewczyna odchrząknęła. Nie chciałyśmy źle, zapewniła, naprawdę. Wierzę, odparła zgodnie z prawdą Roma. Każdy kryłby sekret koleżanki. Dzieci, musicie powiedzieć, jeśli coś wiecie, włączyła się matka dziewczyny, opasana kuchennym fartuchem. Na gazie bulgotał gulasz. Ktoś zrobił Indze krzywdę i jest na wolności. Nie możemy dopuścić, żeby zabił więcej dziewcząt. To dla waszego dobra. Nie powiedziałyśmy całej prawdy, wypaliła Ola i zgarnęła wściekłe spojrzenie koleżanki. Bałyśmy się, że Inga się wścieknie, a potem, jak się okazało, że ona nie żyje. Karolina mówiła, że wsadzą nas do więzienia za ukrywanie mordercy. Bo tak będzie, warknęła Majewska, a ty kłapiesz ozorem. Hej, hej, zawołał Kosowski. Nie można się tak odzywać. Przepraszam. Dziewczyna skuliła się na krześle. Roma najchętniej przywaliłaby temu facetowi. Działał jej na nerwy, ale musiała skupić się na nastolatkach. O co chodzi? Zapytała. Inga spotykała się z jakimś chłopakiem. Mimo karcącego spojrzenia koleżanki, dziewczyna mówiła dalej. Pytałyśmy, kto to jest, ale nie chciała powiedzieć. Upierała się, że nie może. Aż w końcu się wkurzyłam i powiedziałam, że moim zdaniem go zmyśliła i on tak naprawdę nie istnieje. Strasznie się wkurzyła. I wtedy pokazała mi jego zdjęcie. Rozpoznałabyś go? Ola zastanowiła się nad odpowiedzią. Może? Odparła. Nie wiem. Sułecka wyciągnęła telefon i odszukała w internecie odpowiednią fotografię. Przedstawiała progresję wiekową Macieja Hazela. Powiększyła obraz, a potem pokazała go dziewczynie. Podobny, powiedziała, ale w jej głosie zabrakło pewności. Chociaż to zdjęcie jest komputerowe, prawda? Tak. Ola nachyliła się nad ekranem smartfona. To może być on, stwierdziła i obróciła się do Karoliny. Zerknij i powiedz, co myślisz. Majewska niechętnie spojrzała na telefon. Zmarszczyła brwi. Ja bym powiedziała, że to ten sam, odparła, opadając na oparcie krzesła. Skrzyżowała ramiona na piersi, dając wyraz swemu niezadowoleniu. Sułecka poczuła, jak krew w jej żyłach przyspieszyła. To ważny trop, pomyślała, chowając komórkę. Zanim jednak wcisnęła ją do kieszeni, aparat brzęknął. Wyciągnęła go z powrotem i sprawdziła, kto wysłał SMS. Nadawcą był Aleksander Zamojski. Błazen, spytaj przyjaciółek Ingi, czy kojarzą kogoś, kto miał taką ksywę. Roma przez krótką chwilę wpatrywała się w treść wiadomości. Dziękuję wam za rozmowę, powiedziała. Bardzo mi pomogłyście. Chciałabym tylko zadać jeszcze jedno pytanie. Położyła otwarte dłonie na stole. Kojarzycie kogoś, kto miał ksywkę Błazen? Dziewczyny spojrzały na siebie. Nie, odparły zgodnie. Błazen? Odezwał się ojciec Oli. Dlaczego pani o to pyta? Niestety nie mogę powiedzieć, ale to istotna informacja dla śledztwa, które... Urwała w pół słowa, bo przecież przestała prowadzić sprawę śmierci Ingi. Nad którym pracujemy.
1: Czy bijące źródła mogą zabijać wywieszysko w RMF FM?

0: RMF FM, pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, wywierzysko.
1: Marian Kosowski wstał i włożył dłonie do kieszeni spranych dresów. Stał tyłem do okna. Za jego plecami kilka razy zamigotała uliczna lampa. Ja znam kogoś, na kogo tak wołali, powiedział. Ale to było dawno. O kim pan mówi? Zapytała Roma. Zwlekał z odpowiedzią, jak gdyby delektował się, że zyskał chwilową władzę. Wyjął ręce z kieszeni i przeciągnął dłonią po twarzy. Panie Kosowski, jeśli coś pan wie... Błażej Kraszewski, powiedział. To on miał ksywkę Błazen. Arek Namirski zaparkował przed okazałym piętrowym domem z lat 60. Omiótł wzrokiem okolice. Było to podmiejskie osiedle domów jednorodzinnych, na którym budynki wyglądały niemal identycznie. Pod bramą z numerem 5 stało kartonowe pudło wypełnione elektrośmieciami, a obok ktoś postawił pożółkłą pralkę. Namirski pchnął furtkę. Wszedł na posesję, rozglądając się, czy nie obszczeka go jakiś pies, ale na stercie drewna dostrzegł jedynie zwiniętego w kłębek kota. Do głównych drzwi prowadziły wysokie schody, a na niektórych stopniach płytki były połamane lub całkiem odpadły. Zapukał, nasłuchując dźwięków wewnątrz, ale nikt nie otwierał. Pomyślał, że to dziwne, bo na podjeździe stało utrzymane w niezłym stanie Volvo S60. Nie zniechęcił się i zapukał ponownie. Dopiero po krótkiej chwili dostrzegł światło w piwnicznym okienku. Zszedł ze schodów, pochylił się i zapukał w szybę. Facet, który był w środku, obejrzał się przez ramię. Przez ułamek sekundy na jego twarzy Arek dostrzegł strach. Szybko się jednak zreflektował i zmarszczył brwi. Wskazał w lewą stronę i zniknął za ścianą. Namirski poszedł w tamtym kierunku. Drzwi od strony podwórza się uchyliły. Dzień dobry, powiedział gospodarz. Był wysokim facetem z widoczną nadwagą. Kraciasta koszula opinała sporych rozmiarów brzuch. Szuka pan kogoś? Pan Kowalski? Aha. A więc szukam pana. Facet pogładził się po brzuchu. Przyszedłem w sprawie pańskiej żony, wyjaśnił Namirski.

woń wilgoci i stęchlizny. Z pomieszczenia na prawo dolatywał zapach palonego drewna. Dostrzegł tam duży piec. Kowalski zaprowadził go do garażu. Przystanął, wodząc wzrokiem po ustawionych na metalowym regale pudłach. Znalazł właściwe i ściągnął je na dół. Kiedy położył je na podłodze, w górę uleciała mgiełka kurzu. To są dokumenty mojej żony, wyjaśnił. Nigdy nie mówiła, nad czym pracuje. Pokazywała mi artykuły dopiero, kiedy się ukazały. Przyznam też, że nie bardzo się interesowałem jej śledztwami. Miałem dużo własnych zajęć. Prowadzę warsztat samochodowy, a pracy mam od cholery. Dobry mechanik zawsze w cenie. Podobno. Kowalski wytarł dłonie w koszulę.

0: Zbliża się godzina trzecia, to czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Dziś powinna zapaść decyzja o terminie kontroli firmy transportowej po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. To ważny krok w kierunku pokoju na Bliskim Wschodzie, tak Donald Trump komentuje porozumienie obronne Turcji, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu. W faktach także odliczanie. Do końca wakacji zostały już tylko 2 tygodnie. Firma transportowa, której autokar brał udział w tragicznym wypadku na terenie Węgier, przejdzie kontrolę. Jak przekazał RMF FM, pełniący obowiązki zastępcy głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski, kontrole w tej firmie były prowadzone już wcześniej.
2: 11 razy kontrolowaliśmy autobusy tego przewoźnika i w 2 przypadkach inspekcja transportu drogowego zanotowała naruszenia przepisów prawa, które zakończyły się i mandatem, i wszczęciem postępowania administracyjnego. Natomiast chciałbym to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Znakomita większość przewoźników ma do dyspozycji

0: kondycji dobrej klasy, autobusy w dobrej kondycji technicznej i tutaj naprawdę nie chciałbym wywoływać psychozy strachu. Doszło do dramatu, doszło do katastrofy, natomiast z roku na rok poprawia się kultura poszanowania przepisów prawa i autobusy, które przewożą dzieci, młodzież, osoby starsze do różnych miejsc docelowych, są w coraz lepszym stanie technicznym, statystyki nie kłamią.
1: W tragicznym wypadku poprzedniej nocy zginęło 12 osób, a 10 jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalu na Węgrzech. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Pasażerowie pochodzili z Podkarpacia. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Hiszpańska minister zdrowia wygwizdana w Ceucie. Podczas wizyty na hiszpańskim terytorium w Afryce Północnej część lekarzy i mieszkańców wyraziła swój sprzeciw wobec działań rządu. Ceuta od 2 tygodni zmaga się z kryzysem migracyjnym. Na ulicach i plażach przebywa nawet kilka tysięcy nielegalnych migrantów. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w mieście? To sprawdzał nasz specjalny wysłannik do Ceuty, Beniamin Kubiak-Piłat.
2: Monika Garcia między innymi spotkała się z władzami Ceuty i omówiła sytuację zdrowotną w autonomicznym mieście. Wykluczyła wystąpienie zapaści systemu zdrowia w hiszpańskiej eksklawie, choć przyznała, że istnieją obszary szczególnie obciążone, takie jak oddziały ratunkowe oraz oddziały chorób wewnętrznych i chirurgii. Przedstawicielka rządu została wygwizdana między innymi przez grupę medyków, która domaga się polepszenia sytuacji w mieście. Od początku kryzysu migracyjnego szpitale i przychodnie w Ceucie udzieliły pomocy ponad 5800 migrantom. Jak podają hiszpańskie media, policja prowadzi również śledztwa dotyczące napaści seksualnych na nastoletnie migrantki, które pod koniec lipca przekroczyły granicę. Ceuta, Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Donald Trump jest zadowolony z porozumienia obronnego Turcji, Arabii Saudyjskiej i Pakistanu. Państwa podpisały w Mekce umowę zakładającą, że atak na jedno z nich będzie traktowany jak atak na wszystkie. Trump ocenił, że to ważny pierwszy krok w kierunku pokoju i większej współpracy na Bliskim Wschodzie. Porozumienie ma wzmacniać bezpieczeństwo sygnatariuszy i, jak podkreślają jego uczestnicy, nie jest wymierzone przeciwko żadnemu konkretnemu państwu. Przed nami 2 ostatnie tygodnie sierpnia. W miniony weekend w Faktach sprawdzaliśmy, czy już czujecie zbliżający się powoli koniec wakacji.
4: Już czuję, że jest coraz to bliżej września. Pracuję w edukacji i już mam coraz to...
5: Już zebrania, już przygotowania?
4: Tak. Za 2 tygodnie już się zacznie. Są zebrania, będą rady. Tak,
5: kiedy
4: tak,
5: ta pierwsza rada?
4: No pod koniec sierpnia będzie.
5: Ale jeszcze wakacje.
4: No jeszcze by tak, no oczywiście chciałabym jeszcze poczuć wakacje do końca sierpnia w zasadzie.
6: Zobaczymy jeszcze, jak plany się rozwiną. Ja myślę, że czas jeszcze pokaże
4: i od września zacząć z pełną parą, że tak powiem.
1: Usłyszał od mieszkanek Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ruch to zdrowie, powtarzamy za lekarzami, ale jak bezpiecznie rozpocząć aktywność fizyczną, żeby nie skończyło się kontuzją? Oto doktora Jana Paradowskiego, specjalistę ortopedii i chirurgii, pytała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
7: Chcę rozpocząć wiosenną aktywność fizyczną. Wstaję z kanapy, ubieram coś wygodnego, idę pobiegać. Czy to dobry pomysł?
8: To jest generalnie wspaniały pomysł i każdemu jak najbardziej polecam. Pamiętajmy tylko, żeby wszystko robić z głową, żebyśmy nie rzucali się od razu na bardzo głęboką wodę, czyli na długie dystanse. Zacznijmy stopniowo, powoli, ale oczywiście zacznijmy.
7: A jakie jest zagrożenie, jeżeli tak po prostu wstanę i pobiegnę po takiej przerwie zimowej?
8: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli, rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht, raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe. Gdyby one się pojawiły, powinniśmy spytać o konsultację fizjoterapeutę bądź ortopedę sportowego.
7: Czy większe zagrożenie jest w momencie, kiedy biegałam, ale zrobiłam sobie przerwę na czas jesienno-zimowy, no bo nie było motywacji, bo krótkie dni, wiadomo. Czy jeżeli nagle zdecydowałam, że jednak muszę coś ze sobą zrobić i postanowiłam, że będę biegała? Która sytuacja jest większym zagrożeniem? No i jak się do jednej i drugiej przygotować?
8: Osoby, które wcześniej uprawiały sport, oczywiście mają mniejsze ryzyko wystąpienia kontuzji. Mamy taką pamięć mięśniową, ścięgnistą. Nasze tkanki są przyzwyczajone do wysiłku. Natomiast osoby, które nigdy sportu nie uprawiały, to wspaniale, że chciałyby zacząć. Wiosna jest do tego świetnym czasem, ale muszą ostrożnie i bardziej stopniowo rozpoczynać swoje aktywności.
7: W takim razie co radzimy jednym i drugim? To znaczy, jeżeli już biegałam, wystarczy jakaś krótka rozgrzewka, trening. Co zrobić, żeby wrócić do tej aktywności?
8: przede wszystkim zacznijmy. To jest w ogóle najważniejsze i wszystkich bardzo do tego zachęcam. Ruch to jest podstawa naszej egzystencji. Wpływa na cały ustrój, na cały organizm, a nie tylko na mięśnie czy na ścięgna. Natomiast pamiętajmy o tych podstawowych zasadach. To znaczy zacznijmy powoli, stopniowo, zawsze zróbmy rozgrzewkę, rozciągajmy się i pamiętajmy o prawidłowym żywieniu, o dobrej dietetyce, o zdrowej żywności, jak również o nawadnianiu.
7: A jeżeli w ogóle do tej pory nie było tej aktywności fizycznej, no załóżmy tego biegania, to zacząć od czego? Od spaceru, od truchtu?
8: To oczywiście zależy od naszego wieku, od masy ciała i tak dalej, i tak dalej. Ale w największym skrócie powiedziałbym, że zacznijmy od chodu, ewentualnie od drobnego truchtu albo mieszanki chodu i truchtu. To powinno być bezpieczne i tym samym w kilka tygodni powinniśmy stopniowo przyzwyczaić nasz organizm do wysiłku. Zwróciłbym też uwagę, że przecież nie tylko mamy bieganie, jest też rower, który z definicji jest raczej takim bezpieczniejszym sportem. Oczywiście tylko pamiętajmy o założeniu kasku i odpowiednich lampek, żebyśmy byli dobrze widoczni i dobrze zabezpieczyli, zwłaszcza głowę.
7: Czy na rower też można tak wsiąść po prostu i pojechać, nawet po takiej dłuższej przerwie?
8: Oczywiście tak, ale jeżeli miałaby to być nasza taka codzienna aktywność albo regularna aktywność, to proponowałbym, żeby w sklepie rowerowym osoba, która potrafi, zna się, dobrała nam odpowiednio rower, odpowiednio go ustawiła, przygotowała, żebyśmy mieli oczywiście poza sprawnością samego sprzętu, ale dobrze dobraną ramę, wysokość siodełka, ustawienie kierownicy, bo to zmniejszy obciążenia, a będziemy mieli większą wydolność podczas jazdy. Uważa się, że rower jest bardzo zdrowym ruchem i rzeczywiście tak jest. Natomiast mogą być trochę przeciążane, my to nazywamy przedni przedział stawów kolanowych, jak również troszeczkę bok biodra i plecy. To bardzo zależy od ustawień roweru. Generalnie nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Jeżeli nie mamy żadnych objawów, to możemy jeździć i powinniśmy jeździć. Bardzo do tego zachęcam. Zdecydowanie polecam bieganie i rower. Z tego punktu widzenia, że pobudzamy układ krwionośny, zwiększamy akcję serca, regulujemy masę ciała, a mięśnie również świetnie pracują.
7: Wracając jeszcze do biegania i do tych ćwiczeń, które powinniśmy wykonać, co to powinno być?
8: Przede wszystkim ćwiczenia rozciągające oraz tak zwane rolowanie, czyli taki automasaż. Bardzo łatwo można sprawdzić to w internecie, bądź poprosić fizjoterapeutę o taki instruktaż raz, dwa razy, żeby nam specjalista pokazał, jak to wykonywać.
7: Jest może tak, że właśnie źle biegamy, źle stawiamy nogi, źle poruszamy rękoma, że widać, że ten bieg nam może bardziej zaszkodzić niż pomóc.
8: Tak, oczywiście, to jest bardzo częste, natomiast najczęściej nie prowadzi do dużych uszkodzeń, a przynajmniej nie prowadzi do tych uszkodzeń, gdy nie nadużywamy tego, czyli nie zaczynamy rzeczywiście bardzo intensywnie biegać, startować w zawodach i tak dalej. Ale to rozmawiamy już o czym innym. Czym innym jest taka amatorska aktywność fizyczna, biegowa, umiarkowana, a czym innym już rzeczywiście wzrost intensywności i wówczas jak najbardziej powinniśmy się do tego przygotować, wytestować, dobrać odpowiednio obuwie, często się dodatkowo regenerować u fizjoterapeuty, prowadzić dodatkowy trening wokół tego biegania, a nie tylko samo bieganie, ale to już powoli zaczynamy wchodzić w taki sport zawodniczy.
7: W takim razie bieganie jest stosunkowo bezpieczne, ale co może nam grozić?
8: Początkowo to są zwykłe zakwasy i nimi chyba jakoś bardzo nie musimy się przejmować. One są łatwe do rozprowadzenia, czy to we własnym zakresie, kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia. Dochodzi do takich urazów na przykład w obrębie bocznej części uda, z taśmą biodrowo-piszczelową i wówczas te ćwiczenia rozciągające czy rolowanie powinno wystarczyć. Natomiast gdyby nie wystarczało, nie pomagało albo gdyby te dolegliwości nawracały, wówczas powinniśmy poprosić o ocenę specjalistę.
7: Jak odróżnić ból związany z zakwasami od bólu, którym warto się zainteresować, który warto skonsultować?
8: Zakwasy na pewno każdy z nas je kiedyś miał. To jest ostry ból ewidentnie po wysiłku, najczęściej gdy nie byliśmy do tego wysiłku przygotowani, przyzwyczajeni. Natomiast jeżeli ból stopniowo narasta, powtarza się dzień po dniu, trwa tydzień, dwa tygodnie, wówczas raczej nie mamy do czynienia z zakwasami, tylko sumującymi się mikroprzeciążeniami, mikrourazami i wówczas powinniśmy poprosić o pomoc ortopedę sportowego bądź fizjoterapeutę sportowego.
7: Czy warto wykonywać jakieś badania w ogóle przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, zwłaszcza jeżeli nie mieliśmy z nią do czynienia?
8: Ogólnie zdrowa osoba nie musi się w sposób specjalny przygotowywać. Bardziej dbałbym na przykład o nawodnienie prawidłowe, zwłaszcza jeżeli temperatury będą się zwiększać. Natomiast jeżeli osoba ma problemy kardiologiczne, bądź dietetyczne, bądź cukrzycowe, bądź tarczycowe, oczywiście to jest grupa osób, która powinna przed rozpoczęciem aktywności sportowej być prawidłowo skonsultowana, oceniona i powinna mieć wydane zalecenia, co wolno, w jakiej ilości wolno, jak się przygotować, co zrobić, żebyśmy mogli bezpiecznie ten sport uprawiać.
7: Czyli najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, to to, że bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
8: Tak, zdecydowanie, tak z takiej codziennej pracy w gabinecie ortopedyczno-sportowym widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę zdecydowanie za mało. Stąd cały czas zwracam uwagę, żebyśmy spróbowali jednak się zaktywować, wyjść na zewnątrz, pobiegać, pojeździć na rowerze. W zdecydowanej większości przypadków nie powinniśmy mieć z tym problemów, a gdyby coś się działo, są od tego specjaliści, na pewno sobie poradzimy.
1: Tłumaczył i radził dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Konturek-Ziębą.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. To ja teraz proponuję poruszać się do najlepszej muzyki, bo w poniedziałek ta kawa, pierwsza kawa, powinna być mocniejsza. Tym bardziej, że ostatnie dwa tygodnie do wakacji, więc dajemy głośniej. Anita Janczak, cześć. Get money twice, I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

I tak dodajemy wam energii na pierwszej nocnej zmianie w tym tygodniu. Tu pierwsza kawa z RMF FM. Dziś nieco mocniejsza, bo poniedziałek, wiadomo, 24 minuty po trzeciej, zaglądam do kalendarza. I proszę, prawie bym zapomniała, dziś imieniny Jacka i Anity. A do tego dzień pozytywnie zakręconych i wszystko się zgadza, bo trzeba być nieco zakręconym, żeby lubić pracować w takich godzinach. To najlepszego dla nas.

Jesteście w trasie, my jesteśmy z wami i prowadzimy bezpiecznie. Mamy najnowsze informacje o utrudnieniu na drodze krajowej numer 16. Chodzi o odcinek Augustów Sejny w okolicach miejscowości Przewięź. Tam samochód uderzył w drzewo. Nie przejedziecie tą drogą. Z tego co widzę, utrudnienia mogą potrwać do 6.

0: Tu pierwsza kawa z RMF FM i temat numer jeden, niestety bardzo smutny, bo poprzedniej nocy autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3.
1: Tragiczny wypadek. 12 osób zginęło, 10 osób jest w stanie bardzo ciężkim. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia. Pasażerowie wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Wieczorem specjalny rządowy samolot dotarł do Budapesztu i mamy nowe informacje. Dziś mają zapaść pierwsze decyzje dotyczące możliwego transportu do Polski części rannych.
0: A czy znamy wstępne przyczyny tego wypadku?
1: Wciąż nie są znane. Wiemy jedynie, że jeden z kierowców został zatrzymany przez węgierską policję.
0: Na pewno jeszcze jeden istotny fakt znamy, szczególnie dla rodzin poszkodowanych.
1: Zgadza się. Informacje dla poszkodowanych i ich rodzin, tak jak wspomniałaś, można uzyskać pod numerami Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Teraz podamy te numery. 17 867 12 38 i drugi 17 867 18 64.
0: To ja pozwolę sobie powtórzyć. 17 867 12 38 i drugi numer 17 867 18 64.

kierowcy. Mamy niespokojną noc. Kolejne utrudnienie na S5, dokładnie na odcinku między węzłami Gniezno Południe i Łubowo. Doszło tam do pożaru ciężarówki. Jeden pas w kierunku Poznania jest zablokowany. My to dla Was sprawdzamy i na pewno wrócimy w Faktach RMF FM punktualnie o 16:00.

0: na zegarach czwarta. Słuchamy faktów RMF FM, na które zaprasza Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem. Rządowy samolot wieczorem wylądował w Budapeszcie. Specjalny zespół oceni stan zdrowia poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Później ważne wieści dla kierowców. Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest Krajowa Szesnastka w Podlaskiem. Za chwilę szczegóły. Będą też doniesienia ze Śląska. W kanale Gliwickim pojawiły się śnięte ryby. Po wczorajszym tragicznym wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami, którzy wracali z sanktuarium w Medjugorje do Polski, doleciał wieczorem zespół pomocy humanitarnej. Ma ocenić stan zdrowia poszkodowanych i w porozumieniu z lekarzami węgierskimi podjąć decyzję o transporcie rannych do Polski. Tak mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
2: Będziemy się starać w pierwszej kolejności lokować pacjentów jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli w województwie podkarpackim, w Rzeszowie, ale po ocenie przez naszych medyków stanu zdrowia i możliwości transportu. Również mamy do dyspozycji ośrodki wysokospecjalistyczne, jeżeli zajdzie taka potrzeba. To jest szpital MSWiA w Warszawie w pierwszej kolejności i szpital wojskowy Instytut Medyczny, szpital na Szaserów również w Warszawie.
1: Powiedziała wiceminister. Zapewniła, że wszyscy Polacy, którzy ucierpieli, otrzymają pomoc państwa. Oprócz zespołu medycznego będzie też pomoc konsularna. W tym tragicznym wypadku zginęło 12 osób, a 10 jest w stanie bardzo ciężkim i przebywa w szpitalach na Węgrzech. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia.

0: Mamy kierowców teraz na Krajowej 16 w Podlaskiem. Jedna osoba nie żyje po tym, jak osobówka uderzyła w drzewo na odcinku Augustów-Sejny w pobliżu miejscowości Przewięź. Droga jest tam teraz zablokowana. Utrudnienia także na S5 w Wielkopolsce. Na węźle Gniezno-Południe pali się ciężarówka. Zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Poznania. Jedźcie ostrożnie. Śnięte ryby pojawiły się w kanale Gliwickim. Od początku sierpnia w wodach kanału wzrasta liczebność złotej algi. Wdrożone zostały działania, które mają zapobiec śnięciu ryb. O szczegółach Anna Kropaczek.
1: Wczoraj 34 kg, dziś rano 157 kg śniętych ryb odłowiono z 6 sekcji kanału Gliwickiego. Informacje podały Wody Polskie w Gliwicach. Kanał Gliwicki oraz zbiornik Dzierżno-Duże są pod stałą obserwacją. Badania wykazały bowiem dynamiczny wzrost liczebności złotej algi od początku sierpnia. Ograniczony został przepływ wód w dół kanału, wstrzymano do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Są to działania zgodne z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu do Spraw Odry. Kolejne posiedzenie tego zespołu jest zaplanowane na wtorek.
0: Te fakty zebrała nasza reporterka Anna Kropaczek.
2: Wakacyjne fakty RMF FM.
0: Jeżeli wypoczywacie pod Tatrami, zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przypomina policja. Jakie są największe grzechy turystów?
3: Nieprzygotowanie do wyjścia w góry, wychodzenie bardzo późno, wychodzenie w klapkach, japonkach na szlak tatrzański. Bardzo często brak właściwego nadzoru nad dziećmi. Codziennie poszukujemy kilkoro dzieci. Więc ja cały czas apeluję do Państwa, wybierając się do miejscowości turystycznych, nie tylko Zakopanego, ale do każdej innej, pamiętajmy o tym, żeby sprawować właściwy nadzór nad dziećmi, które pozostają pod naszą opieką.
0: Apelował rzecznik zakopiańskich policjantów Roman Wieczorek. A teraz w faktach doniesienia ze świata medycyny. Szansa na skuteczne leczenie, większa precyzja podczas zabiegu i krótszy pobyt w szpitalu. Tempo rozwoju urologii jest ogromne. Rewolucja dokonała się w walce z dwoma największymi przeciwnikami mężczyzn. Rakiem prostaty i rakiem pęcherza moczowego, podkreśla urolog profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w rozmowie z naszą dziennikarką Ewą Kwaśnej.
4: Panie profesorze, czy są jakieś nowe, obiecujące terapie w leczeniu raka prostaty czy pęcherza moczowego?
5: Bezwzględnie tak. Dynamika rozwoju urologii, zwłaszcza urologii małoinwazyjnej w ostatnich czasach, a jednocześnie badania naukowe zmierzające do zastosowania leczenia metodą immunoterapii, stwarzają podstawy, by z przekonaniem wyrazić opinię, że żyjemy w czasach, w których ewolucja w dziedzinie leczenia chorób o potencjale onkologicznym dotyczącym raka gruczołu krokowego i raka pęcherza już się dokonała. I jest jedną z większych w dziejach sytuacją, w której ten przełom nastąpił. W dziedzinie raka gruczołu krokowego, w dziedzinie leczenia chorych na raka gruczołu krokowego dysponujemy fantastycznymi metodami chirurgicznymi z wykorzystaniem robotów chirurgicznych, tak zwanych telemanipulatorów, pozwalających przeprowadzić operacje małoinwazyjne w sposób bezpieczny, skuteczny, z krótką hospitalizacją, z niewielką utratą krwi, a jednocześnie z precyzją, której do tej pory żadne techniki, w tym manualna laparoskopia, nie oferowały. Wreszcie u tych samych pacjentów, u których choroba jest zaawansowana, bądź też doszło do ryzyka progresji, czyli dalszego rozwoju problemu, dysponujemy lekami hormonalnymi nowej generacji, które są w stanie zatrzymać postęp choroby do tego stopnia, że na raka gruczołu krokowego w XXI wieku umiera zdecydowanie mniej niż to się działo jeszcze 20 lat temu. Jeżeli chodzi o raka pęcherza moczowego, to również leczenie chirurgiczne z możliwością odtworzenia ciągłości dróg moczowych u tych, u których choroba jest zaawansowana, naciekająca, to już jest standard również z wykorzystaniem technik znikomo inwazyjnych. Wreszcie różnego rodzaju formy immunoterapii dopęcherzowej, no i okołooperacyjne leczenie również oparte na immunoterapii stwarza dużą szansę na uzyskanie doskonałej miejscowej kontroli i wydłużenia życia u przeważającej większości tych, którzy są przez nas leczeni.
4: Jeżeli mielibyśmy mieć takie rady właśnie, no mówimy tu o mężczyznach, Idzie mężczyzna do lekarza, robi PSA, które powinien robić no przynajmniej po 40, tak?
5: Ja uważam, że po 40 obowiązkowo, zwłaszcza ten, u którego w rodzinie, w relacji ojciec-syn, brat-brat, wystąpił rak gruczołu krokowego. Natomiast w każdym innym przypadku po 50 roku życia raz w roku oznaczenie stężenia PSA powinno być standardem. Przy czym musimy pamiętać też o tym, że PSA nie jest markerem nowotworu prostaty. To nie jest marker nowotworowy. PSA jest markerem prostaty, czyli różne stany znajdujące się w obrębie gruczołu krokowego, w tym łagodny rozrost, w tym powiększenie, które jest wynikiem łagodnego rozrostu, wreszcie wiek, ryzyko obecności stanów zapalnych, zarówno gruczołu krokowego, jak i układu moczowego, mogą wywierać wpływ na wartość tego testu. Innymi słowy, istnieje pewna grupa mężczyzn z podwyższonym stężeniem PSA, o których nie stwierdza się zmian o potencjale onkologicznym, a też istnieje pewna grupa mężczyzn, u których stężenie PSA mieści się w granicach normy laboratoryjnej i mają oni raka. Co zrobić, żeby zwiększyć czułość tego testu, a nie ograniczać swoistości? No przede wszystkim PSA jest testem, który musi być skojarzony z badaniem fizycznym, z badaniem urologicznym i w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specjalnie z punktu widzenia klinicznego, wsparty badaniem metodą rezonansu magnetycznego gruczołu krokowego. Wówczas na tej podstawie urolog podejmuje decyzję, czy mamy do czynienia z kandydatem, u którego diagnostykę trzeba rozszerzyć o pobranie próbki z gruczołu krokowego, czyli na przykład biopsji. I wówczas wyłącznie na podstawie badania mikroskopowego skrawków, które uzyskuje się w wyniku biopsji, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zawierają one bądź nie komórki o potencjale onkologicznym.
4: Czyli ta ścieżka takiej właśnie osoby, takiego mężczyzny, który ma podwyższone PSA, powinna wyglądać w ten sposób, że wykonuje kolejne badania, prawda?
5: Tak, absolutnie tak. To znaczy,
4: żeby wykluczyć, że nie ma złośliwych komórek, tak?
5: Oczywiście. Z tym, że musimy też pamiętać o tym, jaki jest cel biopsji gruczołu krokowego, bo u części mężczyzn biopsję wykonujemy z intencją wykluczenia problemu. U części mężczyzn wykonujemy biopsję z intencją poszukania problemu, mając głębokie przesłanki uzyskane na podstawie badań pozostałych, że ten problem istnieje. Wreszcie istnieje niewielka, ale jednak grupa chorych, u których kliniczne cechy, czyli zarówno badanie laboratoryjne, jak i badanie fizyczne, jak i badanie obrazowe, silnie sugerują wystąpienie procesu zaawansowanego. Wówczas ta biopsja ma na celu potwierdzenie choroby.
4: I wtedy co dalej?
5: No wszystko zależy to od tego, w jakim stopniu, jeżeli wynik jest korzystny i nie pokazuje na obecność choroby, to wcale nie oznacza, że w toku kolejnego badania nie zaistnieją wskazania do powtórnej biopsji gruczołu krokowego.
4: Czyli taka osoba co jakiś czas powinna robić właśnie te badania?
5: Wtedy już zostaje pod opieką urologiczną i serwis, który otrzymuje, jest wprost proporcjonalny do tego, w jaki sposób ta obserwacja dalej przebiega. Natomiast znalezienie choroby o potencjale onkologicznym w obrębie gruczołu krokowego, znalezienie raka, nie oznacza wyroku w żaden sposób, bo to też trzeba dobitnie podkreślić, że biologia raka gruczołu krokowego, biologia nowotworu prostaty jest biegunowo odmienna od biologii guzów nerki, pęcherza moczowego czy guzów jądra. Tam, jeżeli szybko nie zastosujemy agresywnego leczenia zmierzającego do wyeliminowania problemu, to odległe wyniki nie są satysfakcjonujące. Rak gruczołu krokowego, czyli rak prostaty, to jest nowotwór, z którym w cudzysłowie możemy porozmawiać. Dlatego, że jego rozwój jest powolny. Jeżeli jest ograniczony
4: powolny,
5: do narządu...
4: Powolny to znaczy, jaki czas ma pacjent?
5: Od postaci,
4: miesiąc, rok?
5: Od postaci mikroskopowej do postaci jawnej klinicznie mija często bardzo wiele lat. Oczywiście wypadkową takiego stanu rzeczy również jest jego potencjał onkologiczny określony według kryterium Międzynarodowego Towarzystwa Patologów Urologicznych jako stopień pierwszy, drugi, czy trzeci, dawniej określany w skali Glisona, która też miała określać potencjał onkologiczny. No więc Są sytuacje, w których obecność nowotworu gruczołu krokowego, jeżeli jest on ograniczony do narządu, jest on ograniczony do prostaty, nie wychodzi na zewnątrz, a ma niski potencjał onkologiczny, pozwalają z przekonaniem zaproponować postępowanie jakby w cudzysłowie wyczekujące, jakby w cudzysłowie nic nie robienie, a nazywa się to aktywnym nadzorem, czyli obserwowaniem ewentualnego ryzyka progresji, która stworzyłaby konieczność zastosowania operacji. Innymi słowy, rak gruczołu krokowego w niskim stopniu złośliwości ograniczonym do narządu u mężczyzn starszych bardzo często powoduje to, że po latach odejdą oni z nim. A nie na niego, nie z jego powodu. U mężczyzn młodszych istnieje duża szansa uniknięcia radykalnego leczenia chirurgicznego z ryzykiem, w chwili obecnej bardzo niewielkim, co podkreślam szczególnie dobitnie, ale jednak z ryzykiem pewnych zaburzeń czynnościowych i lub możliwości odroczenia tego leczenia na czas późniejszy.
0: Tłumaczył urolog profesor Piotr Chłosta w rozmowie z Ewą Kwaśny.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: I mamy 12 minut po czwartej, to jest poniedziałek, 17 sierpnia. Kto po drugiej stronie, kto już kończy nocną zmianę, a kto zaczyna ten piękny dzień, dajcie znać pod 3322. Anita Janczak z wami. Najlepsza muzyka też wystartowała. Daj to na początek.

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra na dobry początek tego tygodnia, tak żeby lepiej się wracało do pracy po miesięcznym urlopie. Maciek pozdrawia z trasy. Marcin natomiast już nie śpi od pierwszej, a do pracy ma na szóstą. No, to jest pracownik tygodnia. Na zegarze mamy 24 minuty po czwartej. No, chłopak nie może się doczekać i już przebiera nogami. My to rozumiemy, przybijamy kubek z pierwszą kawą w RMF FM i jedziemy dalej z najlepszą muzyką.

Jeszcze miasto śpi, jeszcze spokojnie, jeszcze ten tydzień nie ruszył pełną parą, więc nastrajamy się najlepszą muzyką. Kamil Bednarek, to za nami, 4:31, a jeśli mierzycie się teraz, no takie macie dylematy, o poranku już można powiedzieć, jak się ubrać, czy ten parasol warto dziś do plecaka pakować? Powiem, nawet trzeba, bo dziś za wyjątkiem północnego wschodu i południa będzie deszczowo, burze mogą pojawić się w okolicach Zielonej Góry i na Dolnym Śląsku, a na termometrach tak od 19 stopni na północy przez 24 w centrum do 28 w Rzeszowie, a od czwartku no to już będzie bardzo przyjemnie.

0: Bardzo nastrojowo wam gramy, demonowe RMF FM. Tak do pierwszej kawy, 18 minut do piątej. No to teraz, żeby podkręcić trochę tempo, to informacje ze świata sportu.
1: A dokładnie piłki nożnej. Cristiano Ronaldo może kończyć karierę.
0: Nie.
1: Portugalczyk, tak, zasugerował, że rozpoczynający się sezon w Arabii Saudyjskiej może być jego ostatnim w zawodowym futbolu. Jak stwierdził Ronaldo, chce zostawić po sobie spektakularną spuściznę. No i ma na koncie między innymi 5 złotych piłek, 4 triumfy w Lidze Mistrzów i Mistrzostwo Europy.
0: Ja myślę, że on się tak zgrywa i robi podobnie tak jak ze swoim ślubem, że ukrywał, że to nie tego dnia, że kolejnego.
1: Po cichu, ale w swoim czasie, no, musi to zrobić też, no, tak jak ze ślubem.
0: On potrafi do manowce trochę nas wyprowadzić, no, ale dobrze, podsumujmy. Dużo strzelonych bramek, to na pewno.
1: Oj tak, w oficjalnych meczach strzelił już 976 goli. Do historycznej granicy 1000 brakuje mu więc tylko 24 trafień i będzie ładna, okrągła liczba.
0: No to nie pozwolimy mu tutaj strzelać, żeby jeszcze nam trochę pograł. Karol Płaczkiewicz, usłyszycie go w Faktach RMF FM punktualnie o 5. Dzięki.
1: Dzięki.

0: piąta, to oznacza fakty w RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Będzie kontrola w firmie przewozowej, której autokar z polskimi pielgrzymami poprzedniej nocy uległ poważnemu wypadkowi na Węgrzech. To był pracowity długi weekend dla ratowników Topr. Ich pomocy potrzebowało ponad 50 osób. Od dziś tankujemy taniej. O północy na stację paliw wrócił program CPN, czyli ceny paliw niżej. Po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych, Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada kontrolę w firmie przewozowej.
2: Jutro podejmę decyzję co do terminu kontroli i ta firma na pewno zostanie przez inspektorów skontrolowana. W ciągu ostatnich 6 lat autokary, autobusy tej firmy były 11-krotnie kontrolowane przez inspektorów transportu drogowego. Ostatnia taka kontrola odbyła się 24 lutego 2025 roku.
1: Przekazał wczoraj wieczorem RMF FM pełniący obowiązki zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego Marek Konkolewski. Dodał, że 9 kontroli skończyło się wynikiem pozytywnym dla firmy, a 2 razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty. Właściciel firmy transportowej, która organizowała wycieczkę do Medjugorje, Tadeusz Dykas, powiedział reporterowi RMF FM, że autokar był gotowy na tak długą trasę.
3: Na miesiąc temu było przeprowadzone badanie techniczne. Autokar spełniał wszelkie wymogi techniczne.
1: Zapewnił Dykas. Przyczyna wypadku nie jest na razie znana. Kierowca, który prowadził autokar, został zatrzymany przez węgierską policję. Dziś w południe na terenie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pamięć ofiar tragicznego wypadku na Węgrzech zostanie uczczona minutą ciszy. Do środy flagi państwowe na budynkach urzędu i jego delegatur zostaną opuszczone do połowy masztu. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się także do samorządów o podjęcie podobnych działań upamiętniających ofiar. Zaapelowała też o zachowanie stosownego charakteru wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, prosząc o rozważenie poprzedzenia ich minutą ciszy. Pracowity długi weekend.

0: weekend dla ratowników Topry. Pomocy potrzebowało ponad 50 turystów. 14 osób zostało przetransportowanych do szpitala śmigłowcem LPR. Niestety jeden z turystów zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka i mimo reanimacji zmarł. Ratownicy używali także samochodów i pojazdów terenowych. Tylko jednej nocy wykonano 6 kursów do szpitala. Od północy ponownie na stacjach paliw obowiązuje program CPN, czyli ceny paliw niżej. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 41 groszy, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7 zł i 37 groszy. Co na to kierowcy?
1: Myślę, że to jest znacząca różnica. Przy obecnych cenach myślę, że to jest w porządku. I jednak to paliwo jest bardzo drogie obecnie.
2: Ja dużo tankuję, bo dużo jeżdżę. Ja to odczuję na przykład.
3: Kiedy ja dużo nie jeżdżę, więc dla mnie, jeśli to tam będzie nawet po 8,59, to mnie to nie rusza. Dla osób, które nie wiem, jeżdżą codziennie do pracy, tak, i na pewno na to wydają sporo pieniędzy, to na pewno to odczują.
4: Mało pan jeździ?
3: Mało, mało. Weekendowo praktycznie i czasem w piątki.
0: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Program CPN ma obowiązywać do 31 sierpnia, czyli do końca wakacji.
5: Razem tworzymy fakty.
0: Nie wynik jest najważniejszy, liczy się dobra atmosfera. To wspólne wnioski po wczorajszym meczu RMF FM z drużyną LZS Izbiszcze w ramach naszej wakacyjnej akcji FIFA Rafa. Po rzutach karnych wygrała drużyna z Podlasia, niesiona ogromnym dopingiem swoich kibiców.
6: Bardzo jesteśmy zadowoleni w ogóle, że tutaj RMF przyjechało, odwiedziło nas. Kibicuje dla męża, kibicuje, córka właśnie też piłkę gra.
7: Wynik nie jest ważny, ważna jest atmosfera.
8: Oczywiście, że tak. Najważniejsza jest atmosfera, wspólne spędzenie czasu, pogranie w piłkę.
7: Tutaj rozmawiałem z kibicami i podobno taka atmosfera jak dzisiaj, jak nie ma nawet RMF-u, no to jest praktycznie jak na każdym waszym meczu.
8: Tak, na każdym meczu jest dużo kibiców, jest bardzo dużo takiej rodzinnej atmosfery, jakiś grill, ognisko, cokolwiek robimy, żeby tylko się spotkać co niedzielę.
7: Jak ktoś nas słyszy i ma ochotę z wami pograć, zapraszacie.
8: Oczywiście, że tak, każdego chętnego.
0: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski. Zwycięzcom gratulujemy. I tu kończymy te fakty z nowymi informacjami z Polski i świata. Wracamy punktualnie o 6:00. To co najważniejsze o poranku przedstawiać wam będą Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Pięć minut po 5:00 po wiadomościach od was pod 3322. Widzę, że macie dziś wyjątkowo dużo energii, wstajecie wcześniej do pracy, to my was prowadzimy z pierwszą kawą z RMF FM, z najlepszą muzyką. Anita Janczak, cześć, witajcie.

0: I od razu wszystkie ogniska z młodości się przypominają. Tila poleca się do pierwszej kawy z RMF FM. I ta kawa naprawdę musiała być mocna, bo nie możecie spać.
1: Przemek z tej strony, ja tylko chciałem powiedzieć, że pierwsza kawka to już się dawno skończyła i ten gość, który wstał o pierwszej i się szykował do pracy na szóstą, to jest słabiutki, bo ja mam do pracy na dziewiątą, ale już jestem o 3 kilometry od pracy, więc zacznę chyba troszeczkę wcześniej. Życzę dobrego dnia.
0: Ja mam teorię, że wstaliście wcześniej, żeby zatankować. Od dziś jest taniej. Chcecie uniknąć kolejek, bo żeby w poniedziałek tak pędzić do pracy? A, i za Przemka trzymamy kciuki za powrót z urlopu do pracy.
2: Wczoraj miałem jasny plan.
0: Będzie dobrze.

0: tu pierwsza kawa w RMF FM, 28 minut po piątej. Mamy dla was najważniejsze informacje i przed nami poranek pełen ważnych faktów po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
1: Zgadza się, trzymamy rękę na pulsie tych wydarzeń. Nasi dziennikarze są w pełnej gotowości. Będziemy sprawdzać, jakie są główne ustalenia po nocnym spotkaniu w ambasadzie w Budapeszcie. Połączymy się też z naszym specjalnym wysłannikiem do Miszkolca, gdzie odbywa się identyfikacja ofiar wypadku.
0: Wszystkie najważniejsze informacje będziecie mieć w jednym miejscu, ale śledzimy też inne tematy.
1: Tak, o poranku sprawdzimy, co dzieje się w polskiej polityce. Czy Prawo i Sprawiedliwość rozważa zmianę kandydata na premiera Przemysława Czarnka na innego polityka. Zapytamy też, gdzie znajduje się Marcin Romanowski. Między innymi o to Piotr Salak dokładnie zapyta w porannej rozmowie w RMF FM Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. To 8:02. Już teraz zapraszamy.
0: Gorąco w polityce, ale taką wisienką na torcie będzie sport.
1: Oczywiście. Podsumujemy zakończone wczoraj lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham.
0: I to wszystko w RMF FM. Słuchajcie dokładnie. Karol Płaczkiewicz, dzięki za dziś.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: Tu pierwsza kawa z RMF FM i nowa lista obecności. Kto już pędzi do pracy i ogarnia się w tym pędzie, wpisujcie się na naszą listę obecności. 3-3-2-2, tu jesteśmy. 22 minuty do 6. To tak jakbyście nie wiedzieli, czy tę kanapkę jednak jeść szybciej, czy możecie sobie tam troszkę dłużej. Najlepsza muzyka dla was przygotowana. Ania Karwan, Wiktor Dyduła. Bądźcie blisko RMF-u.
1: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam LaDiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. LaDiva to łączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
2: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
3: Na Golasa?
4: Tak.
3: Zupełnie?
4: Zupełnie.
3: Że wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
2: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube. We'll be right back.

0: Kuba i Kuba do pierwszej kawy w RMF FM.
1: No
0: i ta kawa od razu lepiej smakuje, bo kto do nas dotarł?
1: Jestem zwarty i gotowy. Jestem po urlopie, więc słuchajcie, tak, wiem, że mówi się do mikrofonu od tej strony, a poza tym nie powiem, że jakiś wyspany i wypoczęty bardzo, ale będę się starał z wami być i nadążyć.
0: Jacek, zobacz, dzisiaj jest 17 sierpnia. Czytaj. Kto imieniny obchodzi?
1: O, Jacek i Anita. Dzień dobry. Znaczy, w sensie to nie są moje akurat.
0: Jak to nie?
1: Nie, ja mam akurat w lutym.
0: No to zmień, to będziemy razem.
1: Ale Anita jest ewidentnie.
0: Ale zobacz, nietypowy święta, dzień pozytywnie zakręconych. No musimy zmienić na 17.
1: Nie, dobra. To moje święto to jest to drugie bardziej. Dzień lumpeksu.
0: Nie, no bez przesady ładnie wyglądasz.
1: Dziękuję. Właśnie tak czekałem, że ktoś powie. Na światłach nikt nic, więc chociaż Anita, dobrze. 6 minut chociaż będzie Anita. 6.
0: Co za łobuz. No ale dobrze, po urlopie to ci wybaczamy. Proszę bardzo, wilki.

0: No i dobrze, mamy godzinę szóstą, czas poznać najważniejsze fakty. A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
1: Dziś decyzja o możliwym transporcie do Polski części rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech.
2: Na początek ustalenie reportera RMF FM.
1: Zginęło 12 osób. Pamięć ofiar zostanie dzisiaj uczczona na Podkarpaciu.
2: W faktach również wielkopolski Swarzędz.
1: Policja zatrzymała wczoraj mężczyznę podejrzanego o postrzelenie kobiety.
2: A na koniec worek polskich medali na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. W najbliższych godzinach zapadną pierwsze decyzje dotyczące możliwego transportu do Polski części rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
1: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, takie są główne ustalenia po nocnym spotkaniu w ambasadzie w Budapeszcie. Wzięli w nim udział także przedstawiciele polskich ministerstw zdrowia i spraw zagranicznych.
2: W nocy z soboty na niedzielę autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na węgierskiej autostradzie M3.
1: 12 osób zginęło. 10 jest w stanie bardzo ciężkim. Pozostałe 37 osób odniosło lekkie obrażenia.
2: Pasażerowie wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny. Nasz reporter Michał Dobrołowicz o poranku zbiera najnowsze informacje.
1: Dzień dobry. Jaki jest dokładny plan na najbliższe godziny?
3: Jeszcze przed południem przedstawiciele polskiego rządu mają odwiedzić z zespołem pomocy humanitarnej wszystkie 4 węgierskie szpitale. Te szpitale, w których przebywają Polacy, którzy ucierpieli w wypadku. Właśnie na podstawie tych wizyt i konsultacji tam na miejscu z lekarzami zapadną decyzje, którzy ranni najszybciej będą mogli wrócić do Polski. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdza, że w czasie tych powrotów medycy mogą wykorzystać m.in. wojskowy samolot CASA.
4: Mamy również do dyspozycji 2 samoloty wyposażone i przystosowane do transportu chorych, do transportu ofiar wypadku. Ze względu też na niewielką odległość niektórych tych ośrodków, placówek medycznych od granicy i od Polski, mamy też, postanowiliśmy w stan gotowości karetki.
3: W najbliższych godzinach zapaść powinna też decyzja o tym, kiedy rozpocznie się kontrola w firmie transportowej, której autokar brał udział w wypadku na terenie Węgier. Przyczyny wypadku wciąż nie są znane.
1: W Miszkolcu, czwartym co do wielkości mieście Węgier, hospitalizowani są najciężej ranni w wyniku niedzielnego wypadku.
2: Tam także odbywa się identyfikacja ofiar. W Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny.
1: Pawle, jak wygląda sytuacja w tym mieście?
5: Tu w Miszkolcu do późnych godzin wieczornych rodziny poszkodowanych osób oczekiwały na informacje dotyczące stanu zdrowia najbliższych. Choć praca służb tu na miejscu jest oceniana dość

0: Dobrze, dużym problemem jest bariera językowa.
1: Najgorsze to, że nie mogą się porozumieć między ludźmi z wypadku, dlatego jesteśmy tutaj, córka. Będziemy tłumaczyć, ile tylko możemy. Co możemy pomóc, to pomożemy.
0: Mówiła mi Sabina Sabo z Polonii mieszkającej w Miszkolcu. Działający tu samorząd narodowości polskiej zorganizował noclegi dla rodzin osób, które ucierpiały w wypadku. Miejscowy szpital oraz policja są jednak dość oszczędne w przekazywaniu jakichkolwiek informacji. Do placówki wpuszczają ani są tylko członkowie rodzin w asyście policji i tłumacza. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
2: Żałoba na Podkarpaciu po tragicznym wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech.
3: Dzisiaj pamięć ofiar zostanie uczczona m.in. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
2: Anna Kropaczek, w faktach, Aniu, co zaplanowano?
4: W południe pamięć ofiar zostanie uczczona minutą ciszy w Urzędzie Wojewódzkim i jego delegaturach, powiedział Bartosz Gubernat, rzecznik urzędu w Rzeszowie.
5: My opuszczamy do połowy wysokości masztu flagi państwowe na urzędzie. Takie samo działanie będzie w podległych nam delegaturach Urzędu Wojewódzkiego.
4: Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zwróciła się także do samorządów w regionie o podjęcie podobnych działań, a do organizatorów wydarzeń kulturalnych i sportowych o dostosowanie ich charakteru do powagi sytuacji oraz o poprzedzenie ich minutą ciszy.
3: A w porannych faktach będziemy łączyć się z naszym dziennikarzem, który jest w Lubeni, na Podkarpaciu.
2: To właśnie stamtąd pochodziło najwięcej pielgrzymów podróżujących autokarem, który uległ wypadkowi.
3: To fakty w RMF FM. Późnym wieczorem policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o postrzelenie kobiety w podpoznańskim Swarzędzu.
2: Poszukiwania 51-latka trwały od soboty. Podejrzany został zatrzymany na terenie Swarzędza, przekazała Wielkopolska Policja.
3: Stan rannej kobiety jest ciężki.
6: W faktach RMF FM o sporcie.
3: 8 medali zdobyli polscy lekkoatleci na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
2: Ostatniego dnia zmagań srebrny krążek w biegu na 1500 metrów dołożyła Klaudia Kazimierska. No i to pierwszy medal mieszkającej na co dzień w Stanach Zjednoczonych biegaczki.
3: Dorobek biało-czerwonych w całej imprezie to 6 srebrnych medali i 2 brązowe.
2: Tym razem naszym lekkoatletom nie udało się zdobyć krążka z najcenniejszego złotego kruszcu. Co ciekawe, aż 7 z nich zdobyły kobiety.
3: W klasyfikacji medalowej triumfowali Włosi z 22 medalami.
2: No i już o 6:30 fakty sportowe RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: No to sprawdźmy, jak ten tydzień nas przywita. No, przywita nas ochłodzeniem. W tym momencie, z tego co widzę, na północy Polski około 14 stopni, centralna Polska 15-16, no i południe maksymalnie 17 stopni. Dzisiaj najcieplej na Podkarpaciu do 26 stopni, na Lubelszczyźnie 25, na pozostałym obszarze tak około 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
8: Najważniejsza informacja jest taka, że zagrzmi, pojawią się burze m.in. na Dolnym Śląsku i województwie lubuskim i tak tam się pojawią najwcześniej, a później będą się przesuwać w centrum. W Małopolsce, na Podkarpaciu również dzisiaj poleje.

ale dawno tego nie słyszałem. Lutrysia McNeil, Perfect Love w RMF FM. 13 minut po godzinie 6. Niektórzy dzisiaj wracają po urlopach do pracy. To może ci, którzy na urlopach jeszcze są, dadzą znać, jak jeszcze sobie ten urlop można przedłużyć. Przy czym proszę mi tu nie wyskakiwać z L4. My jesteśmy porządnymi ludźmi. Inne sposoby poza L4. Albo chociaż, żeby mentalnie poczuć się jak jeszcze będąc na urlopie. 3-3-2-2-12-2 miliony.

Britney Spears w RMF FM, 20 minut po godzinie 6. Tu wstawaj, szkoda lata. Pytałem was, jak na szybko przedłużyć sobie urlop, bo piszecie pod 3322, że jest takie zapotrzebowanie. Niektórzy właśnie dzisiaj wracają po urlopie do pracy i wpadło sporo porad pod 3322 i to mi się spodobało. Krew można oddać i już plus 2 dni wolnego płatnego. Bardzo dobrze, jak można przyjemne z pożytecznym połączyć. Ewentualnie tutaj Emil radzi, a może tak po prostu hawajska koszula i do kubka z kawą, słomka z palemką. No dobra, to ja idę po kawę, hawajską koszulę. No.

0: od Joe Cockera w RMF FM. Dzisiaj trochę ochłodzenie, ale lato cały czas trwa. Jesteśmy z wami. RMF FM, wstawaj szkoda lata. Za chwilę o 6.30 fakty.
1: Reklama.
2: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
3: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
4: Tu nie musisz walczyć o leżak.
5: Tu możesz zapomnieć o terminach.
4: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
9: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
10: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
9: Zgłoś się na www.rmf.fm.
4: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
11: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
12: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
13: Sanostol.
12: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
2: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
3: Może jest we Włocławku.
4: Może w Kęta.
5: A może w Jaworznie.
6: Poważnie? Ja się kręcę. Nie wierzę, cała się trzęsła.
7: A ty? Tak, ty.
8: Co powiesz, gdy już wygrasz?
9: Zastanów się i...
10: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Po reklamie.
13: Posłuchajmy faktów w RMF FM, jest 6:30.
14: Ostrzegamy zmotoryzowanych w Małopolsce. 5-kilometrowy korek utworzył się na autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli fragmencie A4 na jezdni w stronę Katowic między węzłami Południe i Łagiewniki.
15: Tam zdarzyły się 4 samochody osobowe. Ruch odbywa się tylko jednym pasem.
14: Utrudnienia również na trasie S5 między węzłami Gniezno Południe i Łubowo.
15: Tam z kolei na jezdni w stronę Poznania zapaliła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas.
14: Wrócił rządowy program CPN. Dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje najwyżej 6,41, 98 7,20, a oleju napędowego 7,37 zł.
15: Rząd będzie regulował ceny do końca wakacji. Co sądzą sami kierowcy?
16: Za krótko, 2 tygodnie tylko.
17: My, rolnicy, to potrzebowaliśmy tego wsparcia 2-3 tygodnie wcześniej. Siano, kosy, żniwa, wszystkie prace żniwne.
18: Długo wyczekiwane na pewno, tak mogę powiedzieć.
19: Ten CPN daje jakąś ulgę?
18: Tak, oczywiście, tak. Tak, jak najbardziej. To jest jakaś tam ulga w budżecie i cieszymy się na każdy grosz, który obniżka jest na stacjach.
19: No dobrze by było, żeby na stałe pewnie zostało.
18: Oczywiście.
14: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
15: A w kolejnych faktach farma wiatrowa Baltica 2.
14: 40 kilometrów na północ od Łeby powstaje największa z polskich morskich farm wiatrowych, na której wiosną przyszłego roku staną gigantyczne wiatraki.
20: Te turbiny są wyższe niż Pałac Kultury i Nauki, więc proszę wyobrazić sobie tą skalę i będzie ich 107, jednocześnie na obszarze, który jest porównywalny do miasta Gdyni.
15: W faktach RMF FM odwiedzamy dzisiaj ten morski plac budowy. Szczegóły w faktach za pół godziny.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy za nami. Wczoraj udało się zdobyć jeszcze jeden medal.
15: Fakty sportowe i Patryk Serwański. Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Wicemistrzynią kontynentu w biegu na 1500 metrów została Klaudia Kaźmierska. Do złota zabrakło jej sekundy.
24: Teraz, wbrew pozorom, dla mnie będzie to łatwiejsze, że ten pierwszy medal odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i otworzyłam swój własny worek z medalami, więc teraz chciałabym zdobywać medale europejskie, ale też na świata, na mistrzostwa świata.
23: Podium nie wywalczyła nasza kobieta sztafeta 4x400 metrów. No przed startem zmiana składu z powodu lekkiego urazu na starcie zabrakło Natalii Bukowieckiej. A nasz bilans w Birmingham to łącznie 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Skromniej wygląda dorobek pływaków. Z Mistrzostw Europy w Paryżu przewiozą 2 medale, w tym złoto Katarzyny Wasik.
25: Pierwsze odczucie było, że jest pewien niedosyt. Była rzeczywiście grupa zawodników, która przyjechała tutaj i no nie wykorzystała tej szansy, którą miała, żeby zaprezentować się jak najlepiej. Oczywiście trzeba na spokojnie zobaczyć przyczyny tego.
23: Tak mówił główny trener naszej kadry Bartosz Kizierowski. Górnik Zabrze z kompletem punktów w Ekstraklasie. Wczoraj trzeci mecz i trzecie zwycięstwo. Zabrzenie pokonali u siebie Wisłę Kraków 2-1. Mecz kończyli w 10. Krakowia wreszcie z bramkami po 3 meczach bez gola. Wczoraj 2 trafienia i zwycięstwo nad Rakowem Częstochowa 2-1. Raków za to na ligowym dnie. Na razie 3 rozegrane spotkania i 3 porażki.
26: Zarówno Ekstraklasa, jak i rozgrywki w Europie są ważne dla nas i tu nie możemy też szukać usprawiedliwienia, że w Europie przyszliśmy Hammerby i teraz będziemy szczęśliwi, w Ekstraklasie będziemy oddawali punkt, no nie na tym to polega i oczywiście jest to martwiące.
23: Podsumował trener Dawid Kroczek, 1 gol rozstrzygnął losy meczu w Lublinie, Motor wygrał z GKS-em Katowice. A w Anglii mecz o tarczę wspólnoty zakończony przekonującym zwycięstwem Arsenalu nad Manchesterem City. Londyńczycy wygrali 3-0, pierwszy gol zdobyty w ekspresowym tempie już w 25 sekundzie.
22: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Dzisiaj już dzień z ochłodzeniem. Jeśli chcecie odpocząć od upałów, no to dzisiaj będzie ku temu okazja. Patrzę po południu. Od 18-17 stopni nad Polskim Morzem do maksymalnie 26 na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Dzisiaj sporo opadów. O poranku najwięcej na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Na później ten deszcz będzie się przesuwał na wschód. Mało tego, że będzie deszcz, będą też burze.

0: to Face w RMF FM. 18 minut do godziny 7. No pewnie niektórzy, którzy zaczynają właśnie pracę, to jeszcze tak szukają tam coś po internetach, coś tam kombinują, żeby jeszcze tej pracy może od razu nie zaczynać. I właśnie trafiłem, bo portale stosują różne triki z tytułami, żeby zachęcić do rozwiązywania quizów. I taki tytuł z jednego z portali: ekstremalny quiz tak trudny, że zapłonie ci mózg. Profesor zdobył 8 punktów na 11 możliwych. Widocznie profesor nie nauczył się korzystać z Wikipedii. Przecież ja robię tak quizy na 100%.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
8: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
7: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
8: Pyszne, bo polskie.
7: Słuchaj w RMF FM.
9: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
12: RMF FM na dzień dobry.
11: Już w sobotę i niedzielę po 6.
13: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
19: Wstawaj Szkoda Lata.

Hypercity Salvador. Nowość w RMF FM. 6 minut i będzie godzina 7, punktualnie o 7 fakty w RMF FM. Ale wcześniej jeszcze jedna informacja, bo dzisiaj na stacjach obniżki cen paliw. Do końca sierpnia wraca program dopłat z budżetu do cen paliw. Za 95 nie zapłacimy dzisiaj więcej niż 6,41, a za olej napędowy 7,37. Więc mam nadzieję, że jak w weekend tankowaliście, to nie do pełna.

0: Są przeboje, które po prostu nigdy się nie nudzą. Roy Orbison, You Got It. Świetnie się tego słucha, nawet w poniedziałek. Za chwilę siódma, punktualnie o siódmej. Najnowsze fakty.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: W aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
0: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
0: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodności zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatoki nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
4: Zapraszam. Ewa Swoboda.
5: Bo w media ekspert taniej masz.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas. Po reklamie.
4: Magdalena Wojtoń i Tomasz Wyryński ponownie w studiu Faktów RMF FM, na zegarach punktualnie 7. Dajcie głośniej.
5: 45 osób w szpitalach, z czego 10 w ciężkim stanie.
6: 12 osób zginęło. Fakty o 7. Zaczynamy od tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, którymi z pielgrzymki wracali mieszkańcy Podkarpacia.
5: Zbieramy najnowsze informacje o stanie poszkodowanych.
6: W faktach też raport z hiszpańskiej Ceuty.
5: Oraz farmy wiatrowej na Bałtyku.
6: Wszędzie tam są nasi specjalni wysłannicy. Zespół pomocy humanitarno-medycznej wraz z przedstawicielami polskiego rządu o poranku wznowił pracę na terenie Węgier. Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Właśnie ten zespół ma dzisiaj zdecydować, którzy ranni w wypadku polskiego autokaru w pierwszej kolejności będą przetransportowani do kraju.
6: Michał razem z nami w porannych faktach.
7: Dzień dobry.
6: Michale, ile osób poszkodowanych w tym wypadku jest wciąż w węgierskich szpitalach?
7: 45 osób, wszyscy to Polacy. 10 osób jest w stanie bardzo ciężkim, pozostali mają lekkie obrażenia. Stan dwóch rannych był na szczęście na tyle dobry, że jeszcze wczoraj opuścili szpitale.
5: Czym teraz zajmuje się zespół pomocy humanitarno-medycznej?
7: Za chwilę członkowie tego zespołu mają rozpocząć pierwszą wizytę dzisiaj w pierwszym z czterech węgierskich szpitali, w których są ranni Polacy. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk w nocy w mediach społecznościowych zapowiedziała, że już jest plan dokładnej współpracy ze stroną węgierską.
8: Razem z lekarzami węgierskimi będziemy konsultować każdy przypadek i nasi medycy będą oceniać pod kątem ewentualnych możliwości przetransportowania do kraju. Uwzględniamy też kwestie logistyczne, w przypadku których taki transport będzie możliwy.
7: Polacy ranni w wypadku autokaru mają zostać w pierwszej kolejności przewiezieni do szpitali w Rzeszowie i w okolicy. Poszkodowani w wypadku na Węgrzech to właśnie pielgrzymi z Podkarpacia. W gotowości są też warszawskie placówki, wśród nich Wojskowy Instytut Medyczny.
6: A przed szpitalem w Miszkolcu jest specjalny wysłannik RMF FM Paweł Konieczny.
5: Dzień dobry. Co obecnie dzieje się w tym miejscu?
9: Dziś przy szpitalu zdecydowanie większy ruch. Węgierskie służby nie informują jednak o stanie osób poszkodowanych. Jedynie podkreślają, że polscy pacjenci są pod najlepszą opieką. Węgierskie media natomiast ujawniają szczegóły wczorajszej nocnej akcji ratunkowej. Według tej relacji strażacy najpierw weszli do pojazdu przez okno autobusu i do godziny 3 wydobyli 35 osób, ale kilku pasażerów zostało uwięzionych pod 24-tonowym pojazdem. By wydobyć kolejnych, potrzebne było użycie dźwigów. Poszkodowani zostali zabrani do czterech placówek w Egerze, Debreczynie, Niericzchazie i Miszkolcu. I to właśnie w tym ostatnim mieście znajdują się osoby w najcięższym stanie. Sprzed szpitala w Miszkolcu Paweł Konieczny.
6: To miał być bardzo gorący weekend w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej.
5: Według zapowiedzi publikowanych w mediach społecznościowych na miasto mogła ruszyć kolejna fala masowej migracji z Maroka. Tak się jednak nie stało.
6: W Ceucie jest nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
10: Na ulicach Ceuty zobaczyć można było więcej patroli wojska Gwardii Cywilnej. W sobotę dzień okrzyknięty w mediach społecznościowych tym, kiedy granica miała zostać otwarta. Tuż przy granicy pojawiły się właśnie opancerzone samochody hiszpańskiego wojska. Ostatnio

0: Ostatecznie nie doszło do zapowiadanego szturmu. To jednak nie kończy kryzysu migracyjnego w Afryce Północnej. Ceuta, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
2: Polska energetyka wiatrowa na Morzu Bałtyckim dynamicznie wchodzi w fazę realizacji.
3: Kluczowymi projektami są już widoczne z plaży wiatraki farmy Baltic Power, czyli grupy Orlen, i Kanadyjczyków z Northland Power, projekty Baltic Pol Energii i Equinora oraz największa z polskich morskich farm wiatrowych.
2: Baltica, realizowana przez polską firmę PGE i duńską Ørsted, ona dziś pod lupą faktów.
4: Znajdujemy się około 40 kilometrów od brzegu morza na terenie morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Tuż za mną widać jeden ze statków instalacyjnych. Jest przy monopalu.
5: Te monopale widać w tej chwili także za panią, dosyć mocno utkane na tym obszarze. To będą naprawdę gigantyczne konstrukcje, jakie tutaj staną. Turbiny, których górna krawędź sięgać będzie wysokości ponad 250 metrów.
4: Morskie turbiny o mocy 14 MW każda, to są takie olbrzymie kolosy. Możemy to porównać do Pałacu Kultury i Nauki. Te turbiny są wyższe niż Pałac Kultury i Nauki, więc proszę wyobrazić sobie tą skalę. Będzie ich 107.
3: Czym są monopale?
2: Jak wyglądają konstrukcje, które wspierać mają te gigantyczne turbiny wiatrowe? Sprawdźcie na filmie na rmf24.pl.
3: A z Beatą Głuszcz, dyrektor do spraw komunikacji Ørsted Polska na farmie Baltica 2, rozmawiał Tomasz Staniszewski.
2: No a ta nowa energia dziś w faktach RMF FM powróci.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Powroty też w pogodzie i będą to powroty deszczu i deszczu z burzami. O poranku dzisiaj najwięcej deszczu i najwięcej burz na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim, ale też patrzę na Opolskie. Tam również może dzisiaj o poranku popadać. Natomiast nie ma dzisiaj wyjątków. Tak patrzę, do godziny 23 popada w całej Polsce. Mało tego, z tego co widzę, od godziny 20 bardzo mocne opady deszczu w województwie mazowieckim i w województwie łódzkim. 5 minut po 7 tu Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM, bo lato cały czas trwa. No jeśli chcecie tego lata jeszcze więcej, to dajcie głośniej tu RMF FM. Jacek Tomkowicz, cześć ponownie.

po prostu wyśmienicie słucha, nawet w korkach. 16 minut po godzinie 7. Tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. Ja lubię te kulinarne rady. Tutaj mam cytat z sieci. Kroję arbuzy i pakuję w słoik. Zimą wszystkim opadnie szczęka. Co to za sztuka wpakować do słoika pokrojonego arbuza? To każdy głupi potrafi. Całego arbuza wpakuj w słoik. Wtedy szczęki naprawdę opadną.

0: Dostałem przed momentem taki telefon.
1: Stoję w korku, jadę na wakacje i o, kierunku Częstochowy.
0: Czy da się połączyć korki z wakacjami? I z poniedziałkiem, pewnie, że się da. Muzyką najlepszą pod słońcem. I nawet jeśli właśnie dzisiaj wracacie po urlopie, to z głośników.

0: To teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan. Specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
11: Po reklamie.
12: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7:30.
13: Śmiertelny wypadek na Krajowej 10 w Śmiłowie między Piłą i Wyżyskiem w Wielkopolsce.
14: Tam doszło do zderzenia ciężarówki z busem. Trasa jest zablokowana. Trzeba korzystać z objazdów.
13: Rozpoczęła się wizyta zespołu pomocy humanitarno-medycznej z przedstawicielami polskiego rządu w szpitalu w węgierskim Egerze. Dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
14: Jest to jedna z czterech lecznic, w których przebywają Polacy ranni w wypadku polskiego autokaru. Na miejscu są medycy oraz przedstawiciele polskich ministerstw zdrowia i spraw zagranicznych.
13: Po wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, w węgierskim szpitalach przebywa wciąż 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób lekarze określają jako bardzo ciężki.
14: Dzisiaj ma zapaść decyzja o możliwym powrocie pierwszych poszkodowanych do kraju.
13: To był pracowity weekend dla ratowników TOPR.
14: Ich pomocy potrzebowało ponad 50 osób. Niestety jeden z turystów, który zasłabł na szlaku w rejonie Morskiego Oka, zmarł.
13: 14 kolejnych osób trzeba było przetransportować do szpitala śmigłowcem LPR.
14: Jak podkreślił TOPR, podczas tylko jednej nocy wykonano aż 6 takich kursów do szpitala.
13: Czy PiS rozważa zmianę kandydata na premiera Przemysława Czarnka na innego polityka? Gdzie znajduje się Marcin Romanowski?
14: Czy w Prawie i Sprawiedliwości znają kolejne kroki byłego wiceministra sprawiedliwości? Czy polityk zostanie zawieszony w partii?
13: Między innymi o to Piotr Salak zapyta w porannej rozmowie w RMF FM Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa PiS.
14: Ale wcześniej o pomocy Polakom poszkodowanym w wypadku na Węgrzech.
13: 7:40 połączymy się z Cezarem Tomczykiem, wiceministrem obrony narodowej.
14: Już teraz zapraszamy.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Chłodniejszy dzisiaj dzień, o poranku od 12-13 stopni na Suwalszczyźnie i na Podlasiu do maksymalnie 18-19 na Podkarpaciu. I na Podkarpaciu dzisiaj i na Lubelszczyźnie będzie najcieplej, tam nawet 27-28 stopni. Najchłodniej nad Polskim Morzem 19. I z ważnych informacji, do północy popada w całym kraju.

Fox, How Does It Feel, kiedyś New Order i Blue Monday, a to nowa wersja. A ja tak patrzę na te sejfy i one do mnie mówią. I one do mnie mówią, że są pełne. Że są pełne kasy. I uwaga, uwaga, uwaga, bo to nie wszystko. Poza tym, że teraz gracie o 1 000 000 złotych dzisiaj, to wchodzicie także do finału tego tygodnia. A w nim 2 losowania. I w 2 finałach gracie o 1 000 000, ale też o SUV-a Forda Kugę. Ja myślę, że mogę już teraz obiecać, że ktoś wygra albo Forda Kugę, albo 1 000 000 złotych. I uwaga, taki wypasiony SUV. On ma kamerę monitorującą skupienie kierowcy, ma inteligentny ogranicznik prędkości, ma Traffic Sign Recognition, system rozpoznawania znaków drogowych. Ja znam angielski, normalnie. Wejdźcie do gry, jednocześnie bierzecie udział w dzisiejszym losowaniu i 2 losowaniach w piątek. Jeszcze tak między nami, prezent ode mnie. Przez 12 minut każdego SMS-a mnożę razy 1200 szans. Więc jak wchodzić do gry, to teraz. RMF pod 7474. Tylko przez 12 minut. RMF wyślijcie pod 7-4.

może niektórzy z was w trakcie śniadania. Mam taką ciekawostkę, bo niewiele osób o tym wie, a mnie to absolutnie zaskoczyło. Będę mówił teraz o NFZ-cie i będę chwalił NFZ, bo jeśli szukacie w internecie przepisów na śniadania, obiady, kolacje, podwieczorki, nie macie pomysłów, to uwaga, diety nfz.gov.pl. Tam są diety normalnie od NFZ-u, są rozpisane ze zdjęciami, z przepisami, zdrowe, z policzonymi kaloriami, z rozpisaniem każdy przepis, ile białka, ile tłuszczu. Normalnie jak w aplikacjach premium, a każdy z was to ma od NFZ-u. Ostatni raz tak się cieszyłem, jak ściągałem M-Obywatela, więc nie zdziwcie się, jak wam znajoma powie, że ta dieta cud to na NFZ. Spacznego, kto w trakcie śniadania. Plama.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
2: Tu Dawid Podsiadło.
3: Hi, I'm Zara Larsson.
1: Już dziś po 19 w RMF FM.
4: Zaprasza Darek Maciborek.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicisz wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Tego lata zamierzam zaprosić przyjaciół na działkę. Bezprzewodowy głośnik potrzebny od zaraz.
10: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
17: Na Golasa?
18: Tak.
17: Zupełnie?
19: Wszędzie.
17: Wszędzie. Nie w grupie. Robiliśmy to dzisiaj. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
16: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Marian, o czym myślisz?
23: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
22: O mega okazjach w Media Expert.
23: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
24: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
3: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: No i mamy godzinę 8, czas poznać najważniejsze i najbardziej aktualne fakty. Te mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński. Zaczynamy.
7: Na początek ustalenie reportera RMF FM w sprawie identyfikacji kolejnej ofiary wypadku autokaru na Węgrzech.
8: Dziś sytuację rannych oceni Polski Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej.
7: Stan 10 poszkodowanych jest bardzo ciężki.
8: A już za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
7: Dzisiaj u Piotra Salaka wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak
8: i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
7: Identyfikowana została 7 z 12 śmiertelnych ofiar w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, dowiedział się reporter RMF FM.
8: Ofiary to mieszkańcy Podkarpacia. W tamtejszej gminie Lubenia jest reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: Właśnie z gminy Lubenia ma pochodzić najwięcej spośród 12 ofiar tego tragicznego wypadku. Do wczorajszego wieczora zidentyfikowanych zostało 6 osób. Ich bliscy byli informowani przez specjalny 3-osobowy zespół z psychologiem. W ten sam sposób ma być poinformowana rodzina siódmej ofiary, której tożsamość udało się ustalić dzisiaj. To usłyszałem przed chwilą od rzecznika podkarpackiej wojewody, który zapewnia, że podkarpackie szpitale są gotowe na przyjęcie tych rannych, których stan zdrowia pozwoli na transport do Polski, a takie transporty mogą się zacząć jeszcze dziś.
7: Do końca dnia Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej z przedstawicielami polskiego rządu odwiedzi wszystkie 4 węgierskie szpitale, do których trafili Polacy ranni w wypadku autokaru.
8: W nocy z soboty na niedzielę autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych wjechał do rowu na autostradzie M3.
7: Powtórzmy, w węgierskich szpitalach jest wciąż 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób jest bardzo ciężki.
8: Z członkami zespołu, który jest na Węgrzech, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Witamy.
10: Dzień dobry.
8: Ale co wydarzy się w kolejnych godzinach?
10: W każdym szpitalu zaplanowana jest weryfikacja, kto z rannych jeszcze dzisiaj może zostać przetransportowany tutaj do kraju. Konsultacje z lekarzami już ruszyły w szpitalu w węgierskim Egerze, a w planie są potem wizyty w lecznicach m.in. w Miszkolcu i w Debreczynie. Plan zakłada, że do wieczora znany będzie możliwy harmonogram transportu osób poszkodowanych do Polski.
7: Przed miejscowym szpitalem w Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny.
8: Witamy, Pawle.
11: Dzień dobry.
8: Co wiadomo o stanie zdrowia leczonych tam Polaków?
11: No, w tutejszym szpitalu znajdują się osoby, które doznały najcięższych obrażeń. Jak poinformowała placówka, to 9 pacjentów. 2 osoby w stanie bardzo ciężkim przebywają na oddziale intensywnej terapii. Kolejne na neurochirurgii oraz traumatologii. W oświadczeniu, które opublikowała placówka, czytamy, że zapewnione są wszelkie niezbędne zasoby profesjonalne, medyczne i techniczne, niezbędne do leczenia poszkodowanych. Sprzed szpitala w Miszkolcu, Paweł Konieczny.
8: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
7: Piotr Salak i dzisiaj wyjątkowo 2 gości.
12: Dzisiaj poranna rozmowa RMF FM, szczególna oczywiście w naszym warszawskim studiu Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie przewodniczący. Ale mamy też połączenie z Cezarym Tomczykiem, wiceministrem obrony. Dzień dobry, panie ministrze.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Panie ministrze, wiemy, że poleciał wojskowy samolot na Węgry, wiemy, że czekają kasy również do transportu. Jak pan się spodziewa, kiedy będzie decyzja o ewentualnym transporcie rannych, poszkodowanych do Polski?
13: Szanowni państwo, dziś zaplanowana jest ocena stanu zdrowia i wtedy zapadną decyzje co do ewakuacji medycznej. Tak jak pan powiedział, w gotowości jest wojskowy samolot ewakuacji medycznej, który został wydzielony na polecenie ministra obrony, oraz 2 zespoły medyczne z ambulansami. Przygotowane są też szpitale, szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojskowy Instytut Medyczny. Oczywiście przygotowane jest też wsparcie psychologów wydzielone przez Dowództwo Generalne oraz właśnie przez Wojskowy Instytut Medyczny. Jedno jest pewne i o tym chciałbym zapewnić, nikt nie zostanie bez pomocy.
12: Panie ministrze, czy też rodziny, jeżeli będą potrzebowały transportu, czy możecie im jakoś pomóc, żeby dotrzeć na miejsce, żeby mogły

0: dotrzeć na Węgry?
1: W oczywisty sposób będziemy otwarci na wszystkie prośby, które kierowane są ze strony rodzin. W tej chwili zespół Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest w bieżącym kontakcie zarówno z rodzinami, jak i jest tam na miejscu na Węgrzech. W związku z tym wszelkie możliwe prośby, które będą kierowane do rządu, zostaną w oczywisty sposób spełnione. Uważam, że taką zasadą, która powinna nas wszystkich obowiązywać, jest to, żeby nikt z Polaków nie został bez pomocy. Dlatego właśnie na polecenie prezesa Rady Ministrów, premiera Donalda Tuska, został wysłany specjalny wojskowy samolot z lekarzami i ratownikami. Polecieli nasi najlepsi lekarze, zarówno chirurdzy, anestezjolodzy, jak i ratownicy medyczni po to, żeby na miejscu pomóc, ocenić i podjąć właściwe decyzje medyczne.
0: Rozumiem, że naszym celem jest to, żeby osoby, nawet jeżeli tylko będą gotowe do transportu medycznego, od razu się znalazły w polskich szpitalach, tak? Taki to jest celem.
1: Zdecydowanie tak. Uważam, że każdy Polak, który jest na miejscu, każdy, kto jest poszkodowany, na pewno lepiej będzie czuł się w szpitalach w Polsce, tym bardziej, że będzie blisko rodziny z pełnym dostępem do opieki medycznej. To jest w tej chwili najważniejsze, żeby zadbać o każdego, zarówno o rodziny ofiar tam na miejscu, jak i o ludzi, którzy są poszkodowani, ich bliskich. Łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar.
0: Bardzo panu dziękuję. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony, był razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. To tyle, jeśli chodzi o to, co się będzie działo z bliskimi, z ofiarami, z poszkodowanymi podczas tej tragicznej katastrofy na Węgrzech. W naszym warszawskim studiu Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony. Raz jeszcze dzień dobry, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, wróćmy do tego, co się działo w sobotę. Przed południem, wczesnym popołudniem, czyli mówię o defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. To musiała być polityczna defilada?
2: No tak chciał Donald Tusk, tak próbował
0: narzucić. Jak słuchałem prezydenta Karola Nawrockiego, to też miałem takie wrażenie, że też tego chciał.
2: A nie widział pan tych banerów, safę?
0: Ale też słuchałem prezydenta Karola Nawrockiego, pan słuchał prezydenta?
2: Ale to była odpowiedź. Proszę pana, kiedy wchodziłem na trybunę na defiladzie, to nawet wykleili część Wisłostrady, asfaltu. Wykleili tą folią taką.
0: A to powinno być święto, które nas powinno jednoczyć?
2: No ale to proszę pytać Donalda Tuska, dlaczego próbował przekształcić święto Wojska Polskiego w demonstrację polityczną, przy czym cała ta pożyczka SAFE nie jest dobrym
0: dlaczego
2: rozwiązaniem.
0: Dlaczego mówi SAFE, a nie SAFE?
2: No tak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Skrót ten podczas swojego wystąpienia tak rozwiązywał.
0: Powinniśmy przekazać pociski do patriotów Ukraińcom?
2: Nie, dlatego że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskiego nieba. Przypomnę, że kilkanaście dni temu na głębokość prawie 100 kilometrów wleciał rosyjski...
0: Patriotów się nie strzela do pocisków manewrujących.
2: No ale można strzelać na przykład z systemu NAREW. Taki system jest na wyposażeniu Wojska Polskiego od czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Sam powołałem jednostkę wojskową w Sitańcu pod Zamościem na Lubelszczyźnie, która dysponuje takim sprzętem.
0: Czyli rozumiem, że nie przekazujemy pocisków do patriotów Ukraińcom, a powinniśmy je produkować?
2: Oczywiście, że tak.
0: Nawet z Niemcami w kooperacji?
2: Niepotrzebni,
0: panu to nie przeszkadzało.
2: Niepotrzebni nam są Niemcy. Wystarczą Stany Zjednoczone.
0: Amerykanie mówią, że sami wskazują na niemiecki przemysł, że mogłoby dojść na przykład do takiego połączenia. Część robią Niemcy, część robią Polacy.
2: No
0: podobałoby się to panu?
2: Jeśli szefem polskiego rządu jest polityk Donald Tusk, który jest antyamerykański, to ja się nie dziwię. A jest proniemiecki, to ja się nie dziwię, że Amerykanie tak mówią.
0: No nie, ale zaraz. Jeżeli mówimy o współpracy niemiecko-polskiej, no to chyba rozumiem, interes na końcu jest taki, i nasz, i niemiecki, żeby było jak najwięcej tych patriotów.
2: Niemiecki rzeczywiście taki jest.
0: Europejski.
2: Europejski, czytaj niemiecki, bo Niemcy zdominowały Unię Europejską. My należymy do Europy, oczywiście, od czasu przyjęcia chrztu w 1966 roku.
0: Za daleko wybiegliśmy. To panie przewodniczący, kiedy Marcin Romanowski zostanie wykluczony z Prawa i Sprawiedliwości?
2: A kiedy, jak ma na imię, nie pamiętam, poseł Król zostanie aresztowany, to poseł z Platformy Obywatelskiej.
0: W ogóle nie ma tego tematu, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, wykluczenie Marcina Romanowskiego,
2: minister
0: który jest
2: Romanowski
0: w enklawie kontrolowanej przez
2: Putina. Prześladowany
0: takie
2: politycznie.
0: Takie są przynajmniej podejrzenia.
2: Wie pan, że minister Motyka na profilu PSL-u napisał teraz, że paliwo będzie tańsze od dziś, na profilu PSL-u. No przecież wykorzystuje do celów partyjnych swoją misję publiczną.
0: Marcina Romanowskiego,
2: ale bo minister minister Romanowski, kiedy był wiceministrem, ma zarzuty postawione i rząd chciał aresztować ministra Romanowskiego właśnie za to samo, dokładnie za to samo.
0: Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony, razem z nami w porannej rozmowie RMF FM. Kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych, słuchaczom RMF FM. Już pięknie dziękuję.
3: Dziękujemy bardzo.
4: My z najnowszymi faktami wracamy o 8.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: jakieś zakłócenia na pogodzie, ale dobra, już wracamy z pogodą. Najważniejsze, ochłodzenie, poniedziałkowe ochłodzenie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Znaczne ochłodzenie dzisiaj, no tak o poranku, jeśli dopiero się zbieracie na przykład do pracy, no to jednak założyć dłuższe spodnie, bo tak nad polskim morzem 15-16 stopni. Później, no będzie trochę cieplej, najcieplej na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie do 25. No i sporo deszczu na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie o poranku, a później ten deszcz będzie się przesuwał i do północy dotrze. Praktycznie poleje w całej kraju. 10 minut po 8. Wstawaj, szkoda lata. Jacek Tomkowicz, cześć ponownie.

Paranoia, czyli Daria Marks w RMF FM. 16 minut po godzinie 8. Mam ciekawe wyniki badań. Osoby chodzące w szybkim tempie, i to zaledwie pół godziny dziennie wystarczy, wolniej się starzeją i, co najważniejsze, mają młodsze mózgi. Naukowcy właśnie donoszą. Czyli z tym chodzeniem po rozum do głowy, to prawdopodobnie o to chodziło.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
2: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
1: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
2: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.

0: 12. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2%. I Love Milk 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek. Masło mazurski Smak 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: reklamie.
1: 8:30. Czas na fakty w RMF FM.
2: Gdy tylko zespół polskich lekarzy oceni stan zdrowia pielgrzymów rannych w wypadku autokaru na Węgrzech, zostanie podjęta decyzja dotycząca ich transportu do kraju.
3: Mówił w faktach RMF FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: W gotowości jest wojskowy samolot ewakuacji medycznej, który został wydzielony na polecenie ministra obrony oraz dwa zespoły medyczne z ambulansami. Przygotowane są też szpitale, szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojskowy instytut medyczny.
2: Wiceszef MON zapewnił też, że udzielona zostanie pomoc rodzinom ofiar w dotarciu na Węgry. W wypadku autokaru zginęło, przypomnijmy, 12 osób.
3: W węgierskich szpitalach wciąż jest 45 rannych obywateli Polski. Stan 10 osób jest bardzo ciężki.
2: Trwa dogaszanie hali z odpadami przy ulicy Głowackiego w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem.
3: W nocy ogień objął dwie hale. Pierwsza z nich zawaliła się pod wpływem temperatury. Druga w 1/3 została uszkodzona przez pożar.
2: Na miejscu jest ciągle 8 zastępów strażackich.
3: Uwaga, ulewne deszcze i gwałtowne burze, ostrzega IMGW. Taka pogoda ma dzisiaj być w centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski.
2: Szczególnie groźnie może być na Opolszczyźnie, w Śląskiem i zachodniej Małopolsce. Lokalnie może spaść nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Górnik kolekcjonuje zwycięstwa na początku sezonu Ekstraklasy.
3: Fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański.
7: A Zabrzanie wczoraj pokonali Wisłę Kraków 2-1 i choć w europejskich pucharach no nie idzie im zbyt dobrze, to ekstraklasowych punktów rywalom nie oddają.
8: Trzecie nasze zwycięstwo z rzędu, no i to też nie wiem, że ile razy Górnik na początku sezonu miał z 3 kolejek 9 punktów. Jesteśmy na razie zadowoleni i chłopacy pokazali, że chcemy grać wymagającą piłkę.
7: Tak mówił trener Michał Gaszparik. Dużo gorzej radzi sobie w lidze Raków Częstochowa. W tym przypadku 3 mecze, 3 porażki. Wczoraj z Krakowią 1-2. W innym meczu Motor Lublin pokonał 1-0 GKS Katowice. A we Francji super puchar dla drużyny Lens, w której grają Michał Skóraś i Mike Nawrocki. Zespół Polaków wygrał 1-0 z Paris Saint-Germain. Iga Świątek bez problemów awansowała do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Cincinnati. Pokonała Kolumbijkę Emiliana Arango 6-3, 6-0. Dziś nasza tenisistka ponownie na korcie. Tym razem zmierzy się z Grażynką Marią Sakkari. Mecz zaplanowany na 17. Najpóźniej kolejne emocje. Maja Chwalińska zagra z Dianą Schneider, Magdalena Fręch z Jeleną Rybakiną. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajęli 4. miejsce w rajdzie Barum w Czechach. Można żałować, bo z podium spadli na ostatnim odcinku specjalnym. Przesądziło o tym niespełna 1,5 sekundy. Wygrał lokalny kierowca Adam Breżik, za nim Finn Temu Suninen i Włoch Andrea Mabellini.
9: Doceniam tą formę, którą budujemy od 2 tygodni, podium na rajdzie Polski. Teraz uważam, że nie gorszy występ na rajdzie Barum i mam nadzieję, że wykorzystamy to dobre samopoczucie już za 2 tygodnie podczas rajdu Walii.
7: Podsumował Marczyk. 5. miejsce w Czechach zajęli Jakub Matulka i Damian Syty.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
10: O tym, że dzisiaj już przyjdzie ochłodzenie, już wiemy. Będzie dzisiaj znacznie chłodniej niż przez ostatnie dni. Najcieplej na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie do 26-27 stopni. I tam deszcz dzisiaj przyjdzie najpóźniej, bo dopiero około 22-23. Na pozostałym obszarze deszcz wcześniej. No i temperatura najchłodniej nad morzem, takie 18-19 stopni.

0: Whitney Houston w RMF FM. How will I know? 19 minut zostało do godziny 9. Słuchajcie, no, nasze telefony mogą wywoływać różne reakcje.
1: Byłam taka w szoku, że po prostu jak się rozłączyliście, to zaczęłam płakać ze szczęścia.
0: Proszę bardzo, to Gosia, która wygrała u nas i popłakała się ze szczęścia. A jak wy zareagujecie? Szczególnie kiedy dzwonimy z kasą. 1 000 000 złotych dzisiaj do zgarnięcia, ale jednocześnie w tym momencie gracie też w 2 losowaniach piątkowych, kiedy ktoś na pewno wygra. 1 000 000 albo wypasionego suwa Forda Kugę. I tak patrzę na to, co się dzieje dzisiaj w kalendarzu i chciałbym uruchomić w tym momencie szczęśliwe numerki. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest 17 sierpnia, to szczęśliwe numerki w tym momencie to 1 i 7. 1 i 7 to są 2 szczęśliwe numery. Jeśli macie 1 i 7 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia, bo przez 11 minut każdy zyskuje 1101 szans. Ale jeśli macie 1 i 7 w numerze telefonu, to podwajamy, macie aż 2202 losy. Gracie też oczywiście na www.rmf.fm. Sprawdźcie swoje szczęście. RMF ślecie pod 7474.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 8,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian,
8: mega,
9: co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
15: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Barbara, łatwa kasa?
17: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
17: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
18: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
19: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
18: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
22: Budzimy was. Wstawaj Szkoda Lata w RMF FM.

David Guetta i Bibi Rexha w RMF FM. 10 minut i będzie 9, punktualnie o 9 najnowsze wydanie faktów. Ale wcześniej jeszcze ciekawe wyniki sondażu. Wniosek: Polacy są zszokowani milionowymi zarobkami lekarzy pracujących w szpitalach. Naprawdę, zero wdzięczności. Przecież oni pracowali po 36 godzin dziennie, 42 dni w miesiącu. To musiało kosztować.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Lata jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka. Dwa rodzaje. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
2: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
3: To są cienkie...

0: 5,49 za 1 kg, aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: Czas poznać najważniejsze fakty. Do godziny 9 mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
3: Czy poszkodowani pielgrzymi wrócą szybko do kraju?
4: Polska delegacja na Węgrzech ustala plan transportu.
3: Siedliska na Podkarpaciu pogrążone w żałobie.
4: 5 mieszkańców wsi zginęło w tragicznym wypadku.
3: A na koniec w faktach gigantyczna inwestycja na Bałtyku.
4: 40 km od Łeby rośnie największa polska morska farma wiatrowa.
3: 107 turbin wyższych od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
4: Do 14 zakończyć powinna się wizyta zespołu pomocy humanitarno-medycznej z Polski w węgierskim Miszkolcu, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Właśnie w tej lecznicy jest część Polaków poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru.
4: Zespół humanitarno-medyczny, podzielony na dwie grupy, ma dziś w planie wizyty we wszystkich czterech lecznicach, do których trafili nasi rodacy.
3: W tej chwili medycy oraz przedstawiciele polskiego rządu odwiedzają szpitale w węgierskim Egerze.
4: W węgierskiej placówce jest wciąż 45 rannych obywateli Polski, stan 10 osób jest bardzo ciężki.
3: 5 z 12 ofiar śmiertelnych wypadku na Węgrzech to mieszkańcy wsi Siedliska w podkarpackiej gminie Lubenia.
4: Jest tam wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Witamy, Dominiku. Ile osób z tej gminy pojechało na pielgrzymkę?
5: To 17 osób ze wsi Siedliska i jedna z Lubeni. Wszystkie rodziny mogą liczyć na pomoc psychologiczną. Usłyszałem od Małgorzaty Niedziałek, szefowej pomocy społecznej w Lubeni.
6: Nawiązaliśmy kontakt wczoraj ze wszystkimi rodzinami osób, które uczestniczyły w pielgrzymce z terenu naszej gminy. Wszędzie została zaproponowana pomoc psychologiczna. Parę osób takiej pomocy wymaga, jakby zadeklarowało chęć i takiej pomocy na chwilę obecną będziemy udzielać jako pomocy priorytetowej.
5: Ale na tym nie koniec. Rodziny dostaną dalsze wsparcie, zapewnia wójt Lubeni Adam Skoczylas.
7: Później oczywiście w miarę możliwości, jaka będzie pomoc potrzebna. Wszelką pomoc, którą będziemy mogli udzielić, udzielimy.
5: Przypomnę, z 12 ofiar 5 pochodzi ze wsi Siedliska. 3 z nich oficjalnie zidentyfikowano. Lubenia, Dominik Smaga.
8: Fakty z każdego miejsca na świecie.
4: W nich kolejna odsłona kryzysu migracyjnego w Afryce Północnej.
3: Dlaczego hiszpańskie służby siłowo nie deportują do Maroka migrantów okupujących plaże i ulice Ceuty?
4: O tym specjalny wysłannik RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
9: Większość migrantów, która pod koniec lipca przedostała się do Ceuty z Maroka, dobrowolnie wróciła z powrotem przez granicę. Według danych hiszpańskich władz w Ceucie może przebywać jeszcze kilka tysięcy nielegalnych migrantów. Służby nie mogą siłowo deportować tych osób, a to wynika z przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, które nakazują indywidualne rozpatrzenie każdej sprawy. Zgodnie z prawem hiszpańskim i międzynarodowym, masowe wywózki bez identyfikacji migrantów są nielegalne. Służby mają tu obowiązek zidentyfikować każdą osobę, co nie zawsze jest łatwe, sprawdzić stan zdrowia, udzielić niezbędnej pomocy medycznej, a także umożliwić złożenie wniosku o azyl, jeśli dana osoba ucieka przed prześladowaniami. Ponadto służby muszą ustalić wiek, bo osoby nieletnie podlegają szczególnej ochronie prawnej. Nie mogą być wydalone bez odpowiednich gwarancji. Problemem są też napięte relacje Hiszpanii z Marokiem.
4: Fakty RMF FM dziś na morskim placu budowy, gdzie powstaje największa z polskich farm wiatrowych, Baltica 2.
3: 40 km na północ od Łeby, na obszarze 190 km kwadratowych, czyli 11 razy większym niż zajmuje wspomniana Łeba, stanie 107 turbin wyższych niż Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
10: Statek specjalistyczny, ale trudno powiedzieć, że on w tej chwili jest jednostką pływającą.
11: Jest pozycjonowany na czterech nogach i jest on w pełni stabilny.
10: Ten statek obok to jest, rozumiem, jednostka, która odpowiada za zabezpieczanie środowiskowego dobrostanu.
11: Tak? Dokładnie tak. Jest to jednostka, która odpowiada za kurtynę powietrzną, która jest już rozłożona wokół statku. Działa w taki sposób, że bąbelki powietrza, które się z niej unoszą, ona jest położona na dnie morskim, one ograniczają rozprzestrzenianie się tego dźwięku i nie będzie wpływał na szczególności na ssaki morskie, ale w ogóle na środowisko dookoła.
3: Tomasz Kostępień, zastępca kierownika projektu Baltica 2, z którym z bliska pracą na Bałtyku przygląda się Tomasz Staniszewski.
4: Jego relacje dziś w faktach RMF FM.
3: A na rmf24.pl możecie już teraz zobaczyć ten gigantyczny statek na czterech nogach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

cały tydzień, no to będzie pogoda już trochę chłodniejsza niż i temperatura, niż to, do czego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie dni, bo tak patrzę, dzisiaj średnio 20 stopni w całym kraju, jutro od 18 do 20, środa od 19 do 24 stopni. I tak patrzę, dopiero w sobotę i w niedzielę więcej słońca, mniej chmur. No ale temperatura cały czas znacznie poniżej 30. 5 minut po godzinie 9 tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Lata. Mamy newsa. Wiemy, kto będzie nowym trenerem albo nową trenerką w The Voice Kids. I za moment połączymy się z naszymi

0: Daj, daj mi go. Shakira i Burna Boy w RMF FM kwadrans po godzinie 9. Nasz żółty kamper RMF FM dzisiaj krąży po Warszawie, bo jak wspomniałem, mamy newsa. Wiemy, kto będzie nową trenerką The Voice Kids. Maciek Jędruch jest na miejscu. No kto to taki?
1: Tak, moi drodzy, właśnie przed chwilą wysiadłem z naszego żółtego kampera razem z nową trenerką programu The Voice Kids. Mm-hmm. Skortowaliśmy ją prosto do studia tego programu, ale ona sama miała długą i jednocześnie krótką jak na swój wiek drogę na fotel trenerski od uczestniczki tego programu przez reprezentowanie Polski na Eurowizji Junior. Zahaczyła o Stany Zjednoczone. Jest oto ona, Sarah J.
2: Dzień dobry wszystkim.
3: To jest ogromna dla mnie rzecz. Ja się w ogóle tak jaram, dzisiaj jechałam tutaj samochodem i po prostu mam tyle w sobie emocji i rzeczywiście w ogóle z tego, co czytałam ostatnio, to chyba jestem najmłodszą w ogóle uczestniczką, w sensie
1: na świecie.
3: Najmłodszą trenerką, będę najmłodszą trenerką na świecie tego programu. I'm just so excited.
1: A czy ty się nie denerwujesz, że uczestnicy tego programu są niewiele młodsi od ciebie?
3: To wydaje mi się, że to może być nawet na plus, bo myślę, że nasza przelota może być jeszcze lepsza. I myślę, że ja przez to, że byłam też w tym miejscu, wiem doskonale, jaki to jest stres, przez co ja pamiętam, jak ja stałam na blindach jeszcze te 5 lat temu, to już chyba zeszło szybko, z 5 lat temu, to pamiętam ten stres, pamiętam te emocje, więc wydaje mi się, że będzie mi trochę, nawet trochę łatwiej z nimi się komunikować, nie?
1: No to w takim razie, moi drodzy, nie może teraz na antenie pojawić się nic innego jak utwór Sary James.

0: The Last Goodnight i Pictures of You w RMF FM. 22 minuty po godzinie 9. Niektórzy z was w pracy, niektórzy na urlopach, ale tutaj niektórzy dopiero na urlop czekają, bo czytam SMS-a pod 3322. Hej, czy można zamówić pogodę od 21 do 30 sierpnia na Helu? Zamówić można. Dobrze, że nie napisałeś jaką. Ale jakaś będzie.
1: Reklama.
2: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brykomanie, a gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brykomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brykoman, zmieniamy ceny na dobre.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę.

0: Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati i Gelatelli. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. A dodatkowo Pepsi Regular XXL 2,5 litra. Tylko 7,69 za butelkę przy zakupie 2 sztuk. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

najlepsza muzyka w RMF FM na wakacje. No właśnie, jak z tymi wakacjami, jak z tą pogodą? No patrzę na pogodę długoterminową i no wygląda na to, że z takimi temperaturami powyżej 30 stopni pożegnamy się i no tak 20, 22, 23 stopnie to będzie średnia temperatura przez najbliższe dni. Patrzę już do samego końca miesiąca. No gdzieś jeszcze jakaś jedna trzydziestka się pojawi w któryś z dni, ale tylko na przykład na Podkarpaciu i to za jakieś ponad tydzień. Natomiast no średnia dla całego kraju przez najbliższe dwa tygodnie to takie 20, 22 stopnie.

0: czyli Sanach w RMF FM. 22 minuty do godziny 10. A może komuś z was właśnie jeszcze marzyłyby się upały, może jakieś gorące wakacje, jeszcze przedłużenie urlopu. A jakie plany ma Dagmara, która, no, jako nasza rekordzistka zgarnęła 1 300 000 złotych?
1: Tu już mi koleżanki opowiadają, gdzie zainwestować, gdzie je rozłożyć, co z nimi zrobić, z tymi pieniędzmi. Nie wiem, wiem, że kupię auto.
0: Można kupić auto oczywiście, jak się wygra 1 000 000 złotych w naszej loterii. Ale można też samochód wygrać, bo jednocześnie dzisiaj gracie o 1 000 000 złotych i gracie też w 2 losowaniach w piątek, kiedy ktoś na pewno wygra 1 000 000 albo SUV-a Forda Kugę. Wypasiony, cudowne auto, które czeka na kogoś z was. To co? A później się możecie zastanawiać, czy do tego samochodu dołożyć wakacje, czy może w coś rzeczywiście okrągły 1 000 000 zainwestować. Wejdźcie do gry przez 7 minut od teraz. Każdego SMS-a pomnożę razy 1013 szans. 1 SMS, 1013 szans. 2 SMS-y, 2026 szans. I mógłbym tak liczyć długo. Sprawdźcie też promocję na www.rmf.fm. Zagrajcie o marzenia. RMF pod 7474.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Rekordowa nagroda główna rozdana.
1: Mój drogi, jesteśmy bogatsi o 1 300 000 złotych.
5: A nic nie mówiłaś, że grałaś.
4: Bardzo na bogato.
6: W te wakacje nagrodziliśmy już 250 osób.
4: I nie mówimy stop.
7: Teraz nowy 1 000 000 do zdobycia.
8: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Agierbanku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
22: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
23: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Po reklamie.
0: Są wakacje? Jest RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Za moment fakty RMF FM.
1: Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Sąsiadko, witam.
8: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
9: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
8: Sylwester, mój picieś wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
8: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
9: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
11: Pora na wakacje.
10: Pora na hybrydę z rabatem.
12: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
14: I to po raz 9.
15: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
16: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
17: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
15: Dziękujemy.
16: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
15: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
16: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
15: RMF FM to wasz numer 1. I tak.

0: Polska prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie tragicznego wypadku.
1: Śmiertelne pobicie na weselu w Wadowicach w Małopolsce.
0: Policja zatrzymała 7 osób.
1: Prezydent podpisał postanowienie o odwołaniu Macieja Berka z rządu.
0: Koalicja Obywatelska chce zgłosić go jako kandydata do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Dzisiaj wieczorem w Polsce ma wylądować rządowy samolot z pierwszą grupą rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
0: W 4 węgierskich szpitalach wciąż przebywa 45 naszych rodaków. Na miejscu w 2 grupach pracuje zespół pomocy humanitarno-medycznej z Polski.
1: Michał razem z nami ponownie w faktach. Michale, jak ma wyglądać transport poszkodowanych do kraju?
2: Rządowy samolot wystartuje z Budapesztu do Warszawy, na pewno z międzylądowaniem w Rzeszowie. Plan zakłada, że część rannych trafi właśnie do szpitali na Podkarpaciu, jak najbliżej miejsc, gdzie mieszkają. Te informacje przed chwilą potwierdziła mi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, która teraz jest w szpitalu w węgierskim Egerze i zapewnia, że samolot jest przygotowany, żeby dzisiaj wróciła możliwie jak największa grupa.
3: Ci pacjenci, którym stan zdrowia pozwoli i lekarze wydadzą zgodę na transport do Polski, zostaną tym samolotem przetransportowani. Planujemy tak do południa taką pierwsze rozeznanie wszystkich pacjentów i taką listę ustalić i wiedzieć, tak żeby podjąć decyzję.
2: Zespół humanitarno-medyczny z Polski w tej chwili współpracuje przede wszystkim z węgierskimi lekarzami w szpitalu w Egerze. Ich kolejny przystanek to szpital w Miszkolcu, a decyzje dotyczące pierwszego powrotu rannych do Polski powinniśmy poznać w ciągu kilku godzin.
0: Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autokaru.
1: W Polsce prokuratorzy i policjanci prowadzą już pierwsze czynności procesowe.
4: Planowany jest udział w czynnościach na miejscu zdarzenia przez polskiego prokuratora.
0: Jednak jak wyjaśnia prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, będzie to możliwe po uzyskaniu zgody od węgierskich władz. Wadowicka policja zatrzymała 7 weselników, którzy brali udział w pobiciu 38-latka. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Przyczyny jego śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok.
1: A o tym, jak doszło do tej bójki, opowie reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
5: Do dramatycznych wydarzeń doszło w jednym z wadowickich hoteli, w którym organizowane było wesele. W pewnym momencie pojawił się na nim niezaproszony gość, który mieszkał w tym samym obiekcie. Według świadków zachowywał się agresywnie, zaczepiał uczestników zabawy i wnosił własny alkohol. Został wyproszony z sali, ale wrócił i wtedy doszło między nim a innymi uczestnikami wesela do szarpaniny i w efekcie do bójki. Na miejsce została wezwana policja. Mężczyzna nadal jednak zachowywał się agresywnie i był bardzo pobudzony. Policjanci musieli go obezwładnić i podczas interwencji 38-latek stracił przytomność. Policjanci natychmiast przystąpili do reanimacji. Wezwano ratowników medycznych, jednak mimo wysiłków mężczyzna zmarł w wadowickim szpitalu.
0: Uczestnicy wesela zostali zatrzymani w związku z pobiciem ze skutkiem śmiertelnym, ale czy usłyszą zarzuty, zależy od wyników sekcji zwłok, która ma wyjaśnić, co było przyczyną śmierci nieproszonego gościa.
1: Maciej Berek nie jest już członkiem rządu.
0: Do kancelarii premiera wpłynęło dziś podpisane przez prezydenta postanowienie o odwołaniu go z funkcji ministra. Jak ustalił nasz dziennikarz, postanowienie ma być opublikowane jeszcze dziś.
1: Pełniący dotąd funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu ma być zgłoszony przez Koalicję Obywatelską jako kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Na Bałtyku, 40 km na północ od Łeby, powstaje największa z polskich morskich farm wiatrowych Baltica 2.
1: I o niej mówimy dzisiaj w faktach RMF FM.
6: Morska energetyka wiatrowa będzie jednym z filarów nowej energetyki w Polsce. Tylko ta farma to 1,5 gigawata mocy. Tak jak dzisiaj obserwujemy prace na morzu, trwają już prace również na lądzie, w tym budowa wyprowadzenia mocy oraz budowa portu serwisowego, który powstaje w Ustce. W przyszłym roku pierwszy prąd trafi na ląd, jednocześnie trwają też prace po naszej stronie, żeby przygotowywać kolejne tego typu inwestycje, które dostarczą dość stabilnie, jak na rozwiązania zależne od pogody, dość stabilne dostawy prądu dla odbiorców.
1: Jak słychać, na Bałtyku wiatru nie brakuje.
0: Mówił Konrad Mróz, dyrektor Biura Komunikacji PGE Polska Grupa Energetyczna.
1: Co dzieje się na tym morskim placu budowy największej z polskich morskich farm wiatrowych?
0: No, słuchajcie faktów, a film i zdjęcia stamtąd już teraz na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Co przynosisz poza deszczem?
9: Coś mnie łupie w plecach.
8: Aha, no to właśnie.
9: Ale
8: na
9: czekaj,
8: deszcz.
9: Bo to ja tak, no na deszcz i tak bardziej na burzę nawet, bo to ja widzę, że to mnie tak łupie z lewej strony, czyli to tak jakby od wschodu, południowy wschód mnie łupie. I tam burzę największe.
8: Tam dopiero.
9: Na Podkarpacie, tak czuję w plecach
8: Podkarpacie. To tam dopiero tak o 22, 23 dojdą burze
9: a
8: i
9: mnie
8: deszcz.
9: Już.
8: Natomiast W tym momencie już dolny

0: Śląsk i będzie się ten deszcz przesuwał, będą się przesuwać burze. Centralna Polska, tak o godzinie 14, 15, 16, no i później wschód już późnym wieczorem.
1: No, biomet dla moich pleców niekorzystny, mam nadzieję, że u was lepiej. Paweł Jawor, cześć, witajcie, byle do lata w RMF FM. Kto może się wygrzewa, a kto nie? No, patrzymy na ten deszcz z sentymentem. I muzyka najlepsza pod słońcem, nieważne co za oknem.

to byle do lata BRM FM. No to czekaliśmy się, od dziś ceny paliw niżej. Benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,41 za litr. Olej napędowy 7,37 to max. To na litrze wychodzi niecałą złotówkę mniej za benzynę, no i nieco więcej, znaczy więcej niż złotówkę mniej na litrze oleju napędowego. Także widzicie. Człowiek nawet nie podejrzewał, że tak daleko na rezerwie przez weekend można było zajechać. A teraz do pełna.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem.
1: Anastasia. W RMF FM. No, jego przygody śledziła cała Polska. Krutek żegna Mazury, czytam. Bocian celebryta odleciał do ciepłych krajów. Ten rok był dla Krutka wyjątkowy. Po raz pierwszy został ojcem i wyremontował gniazdo. No tak, no urlop w Polsce to trzeba było remont zrobić, skąd my to znamy. Ale dobrze, no teraz sobie skrzydełka wygrzeje w ciepłych krajach, należy mu się.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
10: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
11: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert, Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
10: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
12: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Ekspert.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za

0: 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
2: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Po reklamie.
13: Byle do lata w RMF FM i odpoczywamy.

0: Wiecie, co się dzieje w RMF-ie? No takie rzeczy na przykład.
1: Dagmara, trafiłaś 1 300 000 zł! Chodzi o wygrane w radiu. Dagmara z Pszczyny!
0: Tak się wygrywa właśnie w te wakacje w RMF FM. Wakacyjne sejfy. Kolejny milioner. Dagmara z Pszczyny. Teraz czas na was. Dzisiaj w sejfach również 1 000 000 zł. 1 000 000 zł możecie zostać milionerem, spełnić swoje wszystkie marzenia. No i tak na start tego tygodnia coś specjalnego wam zorganizowałem. Uwaga. 3, 2, 1. Odpalamy. Wakacyjny bonus zagadka. No wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 13 minut dostaną 1313 szans. Ale mam coś, co pomoże wam zgarnąć 2 razy więcej szans w losowaniu. I jeśli poprawnie odpowiecie i wpiszecie to hasło i wyślecie pod 7474, to dostaniecie 2 razy więcej szans w losowaniu, czyli aż 2626 szans. Uwaga, podaję zagadkę. Ma 5 liter, zaczyna się na H jak Halina, kończy na K jak Karolina. Nie jest łóżkiem, ale można w nim odpocząć. Najczęściej można go znaleźć między drzewami. Kołysze się, choć nie jest huśtawką. Jeśli wiecie, co to, to odpowiedź wysyłacie pod 7474 i zgarniacie gigantyczny bonus 2626 szans w losowaniu. Tylko teraz, przez te najbliższe minuty. RMF pod 7474, no albo odpowiedź, zagadka RMF 7474.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Disney Plus. Los Angeles, 81. Mały chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
7: He's psycho.
6: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
8: Hello?
6: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 8 produktów szkolnych, za każdy z 4 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
3: Zdrowit. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
6: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
7: Gotowi na weekend? No to jazda!
6: Król Dibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
7: Dobra mordeczki, wszyscy łapki w górę! Dibango!
6: Już w piątek po 8:30 w RMF FM.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
10: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
12: 11:00, zaczynamy Fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
13: Polscy śledczy jadą na Węgry.
14: Prokurator i sześciu policjantów pomogą wyjaśnić przyczyny tragedii.
13: Atak nożownika w Częstochowie.

0: RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, ponownie witamy Cię w Faktach. Co tam mówi się o tej tragedii?
1: No, czuć przygnębienie wielu ludzi jest tym osobiście dotkniętych, bo stracili swoich znajomych, sąsiadów i nie trudno tu spotkać kogoś, kto stracił sąsiada, bo to mała miejscowość i mała społeczność.
2: To jest ogromna tragedia. To jest mała wioska i wszyscy się przeważnie znamy. No.
1: Znała pani tych ludzi?
2: Troje znałam.
3: No jest to tragedia, więc na pewno ludzie po prostu modlą się o jeszcze te osoby, które dalej są w szpitalach.
4: Mój sąsiad za drogą zginął, 64 lata. Sąsiad, bardzo miły, sympatyczny.
5: Znałam trzy.
1: Trzy osoby pani znała z tych, które zginęły?
5: Tak, tak. Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć. Smutno wszędzie i tyle.
1: Do tej pory oficjalnie potwierdzono tożsamość 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Siedliska Dominik Smaga.
0: Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności ataku nożownika na 31-letnią Ukrainkę w Częstochowie.
6: Sprawca, również obywatel Ukrainy, został zatrzymany.
0: Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, dzień dobry. W jakim stanie jest kobieta?
7: 31-latka jest w szpitalu w stanie ciężkim, ale nie zagrażającym jej życiu. Dowiedziałam się w biurze prasowym częstochowskiej policji. Do zdarzenia doszło około 21 na ulicy Wolności w Częstochowie. 37-letni mężczyzna czterokrotnie ugodził nożem kobietę. Został zatrzymany. Był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Kiedy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany.
6: Uszkodzony gazociąg przy ulicy Zbójnickiej w Szczecinie.
0: Nikt nie został poszkodowany, ale trwa ewakuacja mieszkańców okolicznych budynków. Na miejscu działa pogotowie gazowe. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu 4 ciężarówek na warmińsko-mazurskim odcinku trasy S7.
6: Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Rączki między Olsztynkiem a Niedzicą.
0: Droga w kierunku Gdańska jest zablokowana.
6: To był najbardziej pracowity weekend dla ratowników tatrzańskich od początku wakacji.
0: W ciągu 3 dni odnotowali aż 55 interwencji, informuje nasz reporter Maciej Pałachicki.
8: Mimo że nie był to długi weekend, to turystów na tatrzańskich szlakach było bardzo wielu. Z powodu upalnej pogody dochodziło do zasłabnięć, urazów kończeń i przypadków wyczerpania. Najwięcej pracy ratownicy mieli w sobotę, kiedy w dzień i w nocy udzielili pomocy aż 26 osobom. Do największej tragedii doszło w niedzielę wcześnie rano. Przypadkowi turyści natrafili na 45-letniego mężczyznę, który bez oznak życia leżał na szlaku z Morskiego Oka nad Czarny Staw pod Rysami. Turyści niezwłocznie przystąpili do udzielania mu pomocy, a topr, zanim na miejsce wypadku dotarła załoga śmigłowca, wysłał drona stacjonującego w specjalnej stacji dokującej w schronisku nad Morskim Okiem z automatycznym defibrylatorem. To pierwszy taki przypadek w Tatrach. Niestety, mimo wysiłków turystów i ratowników, mężczyzny nie udało się uratować. W zakopiańskim szpitalu stwierdzono jego śmierć.
6: Wiadomo już, kto wystąpi w polskiej wersji musicalu Kraina Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Od tej informacji zaczynamy Fakty Kulturalne RMF FM.
0: A zaprasza Katarzyna Podraza.
9: Wyłonienie od twórców głównych ról tego musicalu nie było łatwe. Wyboru obsady dokonano spośród ponad 500 kandydatów w dwuetapowym castingu, mówi reżyser spektaklu Tadeusz Kabicz.
10: Mogliśmy rzeczywiście wybierać spośród najlepszych i najbardziej doświadczonych nazwisk w tym kraju. Daje nam to nadzieję na to, że nasza łódzka wersja Krainy Lodu będzie stała na bardzo wysokim poziomie.
9: W postać Elzy wcielą się znakomite artystki musicalowe Natalia Piotrowska-Paciorek, Anastazja Simińska i Maria Teszkiewicz. Sprzedaż biletów online i w kasie teatru ruszy już jutro. Tygiel opowie o historii Wałbrzycha. Budowa muzeum jest już na ostatniej prostej. Poszukiwane są pamiątki, mówi Marta Wróbel ze starej kopalni w Wałbrzychu.
11: Płyty winylowe, jak najbardziej, gramofony, szczotki. Naprawdę myślę, że tutaj te przedmioty codziennego użytku to jest takim słowem stwierdzeniem klucz.
9: Drodzy mieszkańcy, czas zajrzeć na strych i w stare szuflady. Właśnie z waszych historii ma powstać tygiel.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Pięć minut po 11:00, tu byle do lata w RMF FM, mamy poniedziałek, a jeszcze nawet wczesna pora, to tak, żebyśmy dali radę, to zagramy sobie klasykami. Queen, Jennifer Lopez, Eminem, no i Perfect. Nowości też będą. A o to się nie bójcie. Paweł Jabor, cześć, witajcie ponownie.

Robert Lewandowski o krok od gola. O tym piszą sportowe strony w internecie. Jego nowy zespół Chicago Fire jest na fali. Odniósł 5. zwycięstwo z rzędu. Lewandowski wyszedł w podstawowym składzie. Miał udział przy jednej z bramek. Robert o krok od gola. To w Ameryce powiedzą, że zabrakło mu jakichś 3 stóp.

0: na świeże spojrzenie,
1: na wielkie wejście, na wieczorny chill,
0: na skórę, która ci podziękuje.
1: Na wszystko masz swoją Isanę.
0: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
1: A co bystrzaki robią w te wakacje?
2: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
3: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Marley Brooks.
1: Pani sobie plażowała. I ten ręcznik tuż przy plaży. Muzyka najlepsza pod słońcem. Tak, gramy w RMF FM dla was na urlop, no bo jeszcze 2 tygodnie wakacji. Albo bez końca dla niektórych.

0: Wakacyjne sejfy w RMF FM. My się dopiero rozkręcamy, to jest lato na bogato. Ja tu mam listę zwycięzców. No tak, Michał 67 tysięcy z Myślenic. Mariusz 85 tysięcy z Olsztyna. Agata 115 tysięcy złotych.
1: Żartujecie sobie.
0: Marcin, 74 tysiące.
2: To jest fake, czy to jest naprawdę? Bo ja teraz kurczę nie wierzę, że to dzwoni się do mnie.
0: Michalina, 85 tysięcy.
1: Nie, dochodzi do mnie.
0: Tak mógłbym wyliczać. Michalina skąd była? Z Gąsowa. No i właśnie. Za każdym razem w finale pytamy was, skąd jesteście. I wy nam odpowiadacie. Chcemy więc poznać, skąd jesteście, sprawdzić, z jakiej części Polski pochodzi szczęście. Gdzie mieszka tego szczęścia najwięcej? Gdzie może mieszka kolejny milioner? Pod 744 przyślijcie nazwę swojej miejscowości. To jest wyjątkowa okazja. Wysyłacie miejscowość, nie RMF, tylko miejscowość pod 7474. No i dzięki temu łapiecie się na wyjątkowy bonus. 10 minut, 1200 losów wpada wam za miejscowość, w której mieszkacie. Zegar ruszył. 9 minut, 43 sekundy. Miejscowość pod 7474. No i gracie o to, żeby zostać milionerem.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
8: Razem z Dagmarą z Pszczyny pobiliśmy absolutny rekord.
9: Trafiłaś 1 300 000 zł!
10: 300 tysięcy, bo to lato na bogato.
11: Teraz ty.
12: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUE.

0: Puk 15, szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

Milion złotych. Tyle jest dziś do wyciągnięcia z sejfów i teraz wchodzicie do gry jeszcze przez 2 minuty na bonusie 1200. Wysyłacie swoją miejscowość pod 7474. 2 minuty 15 sekund dokładnie.

0: Mamy dla was nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Słuchajcie faktów, to już o 12.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Wiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
5: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
4: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
5: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Przepis na lato.
9: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
8: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już dziś po 7 w RMF FM.
10: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
11: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
12: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg, aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: 12. Zaczynamy fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny przed mikrofonem. Witaj, Ewa.
14: Dzień dobry, witam i zapraszam. W podkarpackim urzędzie wojewódzkim w Rzeszowie minutą ciszy zostanie uczczona pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Flagi będą opuszczone do połowy masztu. 20 Polaków poszkodowanych w tej katastrofie wróci dziś do kraju rządowym samolotem. Tak informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Możliwe także przerwy w dostawach prądu. I o tym też w faktach w południe. Na początek w faktach. Rzeszów. W podkarpackim urzędzie wojewódzkim minutą ciszy czczona jest pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Na miejscu jest reporter RMF FM Dominik Smaga.
15: Flagi państwowe na masztach przy siedzibie wojewody zostały opuszczone do połowy. To widać nie tylko w Rzeszowie, ale także między innymi w pobliskiej Boguchwale. Tak będzie przez 3 dni, a wojewoda apeluje o to, żeby te 3 dni były czasem pewnego wyciszenia, zadumy. Stąd prośba do organizatorów imprez, żeby mieli na względzie powagę sytuacji i dramat na węgierskiej autostradzie M3, gdzie autokar wiozący podkarpackich pielgrzymów zjechał do rowu. 12 osób nie żyje, 10 jest w ciężkim stanie, 37

0: specjalne samoloty zabezpieczenia medycznego, także wszystkie te osoby, które są poszkodowane, będą oczywiście do Polski wracały.
1: Samolot z pierwszą grupą rannych Polaków ma dotrzeć wieczorem do Warszawy z międzylądowaniem w Rzeszowie. Będzie pilna kontrola przewoźnika po wypadku na Węgrzech. Zlecił ją Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, pismo w tej sprawie zostało wysłane dzisiaj do Wojewódzkiego Inspektoratu w Rzeszowie. Michał, razem z nami w Faktach, witamy Cię.
2: Dzień dobry.
1: Michale, co dokładnie sprawdzą kontrolerzy?
2: W pierwszej kolejności czas pracy kierowców w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kontrolerzy przeanalizują dane z tachografów, sprawdzą też stan techniczny 6 autokarów, które należą do tej firmy. To będzie duża kontrola. Usłyszałem tutaj w Warszawie, w centrali Inspektoratu Transportu Drogowego.
1: A kiedy poznamy wnioski?
2: Najwcześniej za kilkanaście dni. Wiele zależy od działań prokuratury w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku autokaru. Śledczy zbierają materiały m.in. właśnie w firmie przewozowej, do której należy autokar. Ta firma w ostatnich latach była kontrolowana 11 razy i 2 razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty.
1: Tu RMF FM, słuchacie Faktów. 23-latek przewoził samochodem 8 osób, w tym 2 w bagażniku. Został dziś o poranku zatrzymany w Katowicach. Okazało się, że auto nie było dopuszczone do ruchu i było w złym stanie technicznym. Między innymi nie miało tylnej szyby. Kierowca został ukarany mandatem i dostał 20 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy. Mandatami w wysokości 100 zł ukarani zostali także wszyscy pasażerowie, którzy podróżowali bez zapiętych pasów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym deszczem i burzami dla centralnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Możliwe są także przerwy w dostawie prądu. SMS-owy alert otrzymali odbiorcy w 3 województwach. To opolskie, śląskie i część województwa małopolskiego. Alerty obowiązują do północy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Najchłodniej teraz w Łebie 17 stopni, a Rzeszów u Was jest najcieplej 24, no już prawie 24 stopnie. W ciągu dnia będzie 26 najcieplej na południu, to dokładnie będzie Kraków. Aha, jeszcze widzę, że Katowice też 26, w centrum od 23 do 25, a północ od 20 do 21. Czym dalej na południe, tym więcej burz i deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: 4 minuty po 12, byle dolata w RMF FM. Becky G, to z nowości zagramy, a teraz męski granie orkiestry. Tak na poniedziałek, po długim weekendzie.

prostu dla tych, którzy potrzebowali w pracy gdzieś myślami odpłynąć. Self-aware w RMF FM. To teraz mi się wyświetliło. Paryż. Sąd przyłożył karę aż 440 tysięcy euro za robienie najmu krótkoterminowego na dziko. 440 tysięcy euro za hotel. No ale to chyba ze śniadaniem, co? A teraz dla tych, którzy potrzebują w pracy przyłożyć głowę do podłóżki. Robbie Williams, film. Kierownik ich też się zdrzemnie.

0: czy są tu fani sportu? Ludzie ze sportowym zacięciem? No bo na www.rmf.fm trwa zabawa, w której możecie wygrać rodzinne bilety na memoriał Skolimowskiej. Ze mną teraz Ania. Ania, to robimy tak. Ja narzekam, że nie chcę iść na trening, a ty masz mnie zmotywować. Uwaga, lecimy z tym, dobra?
1: Dobra.
0: A wiesz, Anka, jakoś ty się nie wyspałem. Co ja będę szedł na ten trening?
1: Na trening, ale trening dodaje energii. I to się jeszcze lepiej, ma się więcej siły. Chce się tam iść dla tych znajomych,
0: ale
1: pogadać,
0: coś mi, wiesz, mi w plecach mnie zesztywniało.
1: W plecach? To my się rozmasujemy trochę przed treningiem, rolujemy, rozciągniemy i będzie git.
0: A to nie lepiej od poniedziałku?
1: A gdzie tam? No dzisiaj jest poniedziałek.
0: A, no to dobra, to lecimy z tym. Ania, wygrywasz bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej.
1: Super, bardzo się cieszę.
0: No nie, no z tobą nie da się nie ćwiczyć.
1: No nie da się, nie da.
0: No i takich zawodników to my lubimy. Memoriał Kamili Skolimowskiej już 23 sierpnia w Chorzowie.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej, organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.
2: Reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi, wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
8: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.

0: 2499 zł.
1: Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
2: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
7: Tu Dawid Podsiadło.
8: Hi, I'm Zara Larsson.
6: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: No i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: Po reklamie.
16: A wakacje z RMF FM brzmią tak.

0: wakacyjne sejfy. Trwa lato na bogato w RMF FM. Już dziś możecie zostać milionerem. Wchodząc do gry teraz, gracie o finał, w którym dziś do wygrania jest właśnie 1 000 000 złotych. Ale teraz to jest wyjątkowy moment, żeby to zrobić, bo od razu łapiecie się też do finału tygodnia, a w nim ktoś na pewno z was wygra. Albo suwa Forda Kugę, albo 110 tysięcy złotych, albo 1 000 000 złotych. Innej opcji nie ma. Tylko trzeba wejść do gry właśnie w tym momencie. A robicie to też na specjalnych zasadach. Ten zegar, który teraz słyszycie, oznacza, że wystartowaliśmy super godzinę. Każdy SMS wysłany właśnie w tym czasie mnożymy razy 1017. Tak jakbyście za jeden SMS dostali 1017 losów. Do tego dzisiejszego finału i do tego piątkowego. Super godzina, super okazja na wejście do gry. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. To jest ten czas. Nie przegapcie takiej okazji. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
2: Góry kasy i 5 samochodów
3: rozdane.
1: To jest lato na bogato.
3: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
4: Super, rewelacja, dziękuję.
2: A dziś znów mamy milion.
5: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
6: RMFFM, tu spełniają się sny.
7: I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmffm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: O, cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
18: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
17: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
18: Pyszne, bo polskie.
17: Słuchaj w RMF FM.
19: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
20: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: ile jutro zapłacimy za benzynę i o której dziś gra Iga Świątek. Tego wszystkiego dowiecie się z faktów o 13.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
3: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
2: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
3: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
4: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: O czym marzą bystrzaki tego lata?
7: Codziennie chcę lody.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kicisz wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express. Płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
13: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
2: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
14: Barbara, łatwa kasa?
15: Marian, zawsze.
14: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
15: Sprytnie.
14: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A artykuły Wizir kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
18: Po reklamie.
0: 13. No to przenosimy się do studia faktów RMF FM na miejscu ponownie. Ewa Kwaśny.
19: Władze województwa podkarpackiego przygotowują się na wieczorny przylot Polaków rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju rządowym samolotem mają wrócić 22 osoby. Ze szczegółami za moment specjalny wysłannik RMF FM. Rząd ogłosił nowe ceny paliw. Posłuchajcie, ile będzie nas kosztowało tankowanie od północy. W faktach także o tenisowym popołudniu z udziałem Polek w Cincinnati. Dwadzieścia dwie osoby poszkodowane w wyniku wypadku autokaru na Węgrzech wrócą dziś wieczorem do kraju rządowym samolotem. Jak ustalił nasz reporter, zostaną przetransportowani na lotnisko w Debreczynie, skąd odlecą do Rzeszowa. Przed szpitalem w Nierycz-Hazie jest specjalny wysłannik RMF FM Paweł Konieczny. Witamy.
20: Zgadza się, dzień dobry.
19: Pawle, z tej placówki zostanie wypisanych najwięcej osób.
20: Tak, w tym miejscu przebywa obecnie 20 osób poszkodowanych w niedzielnym wypadku. Jedna została już wypisana i zabrana przez rodzinę, a 18 dziś opuści ten właśnie szpital.
21: Będą przetransportowani na lotnisko też pod asystą medyczną i stamtąd drogą powietrzną do Rzeszowa.
20: Ci, którzy dzisiaj nie będą mogli polecieć, co z nimi dalej będzie?
21: Na pewno ich nie zostawimy. Ja też zostaję na miejscu tutaj, bo taka jest decyzja do wsparcia konsulatu i ambasady. Będziemy też z poziomu medycznego dalsze te kroki konsul koordynował przez najbliższe dni i będziemy takie transporty planowali.
20: mówił mi dr Sławomir Dudkiewicz, który towarzyszy polskim pacjentom z ramienia Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, która wraz z przedstawicielami polskiego rządu odwiedza węgierskie szpitale. Z Niericzchazy, Paweł Konieczny.
19: Jest nowe obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy tyle samo co dzisiaj. 6 zł i 41 groszy. Diesel będzie kosztował 7 zł i 37 groszy. W związku z powrotem rządowego programu ceny paliwa niżej dziś

0: wtedy przegrała, ale to dawne dzieje. Po zakończeniu meczu Świątek z Sakari na ten sam kort wyjdą Magdalena Fręch i Jelena Rybakina, czyli wiceliderka rankingu WTA. Kazaszka oczywiście faworytką. Będzie też mecz z udziałem Mai Chwalińskiej. Ona zagra z Dianą Schneider. Przypomnę, Chwalińska pokonała Rosjankę na początku czerwca w półfinale Rolanda Garrosa. To były jednak korty ziemne, teraz zmiana na wierzchni. No i zobaczymy, jak w tych nowych warunkach spisze się Polka.
1: W Faktach RMF FM teraz wracamy na Morski Plac Budowy, gdzie powstaje największa z polskich farm wiatrowych, Baltica 2. Także tej inwestycji dotyczy problem zakłócania na Bałtyku sygnału GPS. Problem narastający od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chodzi o zagłuszanie i spoofing sygnału. Spoofing polega na podszywaniu się pod sygnał satelitarny i wprowadzaniu urządzeń w błąd co do rzeczywistej pozycji. Jamming natomiast to zagłuszanie sygnału GPS.
2: To coś, z czym zmagamy się już od jakiegoś czasu i niewiele możemy z tym zrobić. Są pewne sposoby poprzez pewnego rodzaju anteny, tak zwane anti-jamming, anti-spoofing antennas.
3: Możemy trochę wytłumaczyć, jak one działają?
2: Blokują sygnały dochodzące pod pewnym kątem. Najczęściej takie zakłócenia pochodzą z lądu lub z innych jednostek, więc taki sygnał jest wysyłany pod stosunkowo niskim kątem, bardzo różniącym się od tego kąta satelity. Dlatego jesteśmy w stanie ograniczyć oddziaływanie sygnału właśnie z tych kątów, przez co polegamy tylko na satelicie. Musimy wiedzieć, jak prowadzić bezpieczne prace i jak sobie z tym radzić.
1: Tłumaczył Mieszko Stępień, zastępca kierownika projektu Baltica 2, z którym na Morskim Placu Budowy, 40 km na północ od Łeby, rozmawiał Tomasz Staniszewski. Film i zdjęcia z budowy tej farmy mamy na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Cztery minuty po 13:00, no to co, może podgrzewamy jakiś obiad? Może ktoś drugie śniadanie, jak później zaczął dzisiaj? A ja wam gram muzykę najlepszą pod słońce. Michael Jackson, byle do lata w RMF FM. Paweł Jabor, cześć, witajcie ponownie. Za chwilę Britney Spears.

0: Muzyka najlepsza pod słońcem. Train w RMF FM. Tu byle do lata. To jak tam idzie czytanie książek na wakacjach? Właśnie wyczytałem, że najdłużej żyje ten, kto czyta książki. Znaczy najdłużej. No średnio 23 miesiące. Tak myślę sobie, że no najdłużej będzie żył ten, kto zaczął nad Niemnym i uparł się, że skończy.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit. Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
9: Marian, co ty robisz?
8: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Po reklamie.
6: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

to uwaga, bo to jest ostatni kwadrans. Ostatni kwadrans szczęśliwej godziny. Wchodząc do gry jeszcze teraz, jeszcze w tych ciągu najbliższych kilkunastu minut, zyskujecie 1017 losów za każdy jeden SMS. Czyli jeden SMS, 1017 losów, ale jeszcze przez najbliższe 14 minut 38 sekund. Gracie dzisiaj o 1 000 000 złotych, a dodatkowo wchodzicie też do finału tygodnia. A w finale tygodnia ktoś z was na pewno wygra, wsuwa Forda Kugę lub 110 tysięcy złotych lub 1 000 000 złotych. Dwie okazje na zostanie milionerem jeszcze teraz i robicie to na wyjątkowych zasadach. 14 minut 23 sekundy. I zamykamy bonusowe bramki SMS. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.

0: Mr. Know-it-all.
1: Pan wszystko wiedzący. To takiej osobie w pracy, która, wiecie, idziecie do niej, walicie w drzwi, gdy się wszystko wali w firmie. Teddy Swimson w RMF FM. To mi na Facebooku się teraz wyświetliło. Drzemka może odmładzać mózg o kilka lat. Szkoda, że fryzura po niej postarza.
2: Reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
4: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian,
11: mega,
12: co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Kastorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie lusem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
1: Milion złotych w finale sejfami jeszcze dziś. I ostatnie 3 minuty 13 sekund. Super godziny. Wchodzicie do gry teraz i dostajecie 1017 losów. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Ostatnie

0: Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
8: Na Golasa?
9: Tak.
8: Zupełnie?
9: Zupełnie.
8: Nie wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
7: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg, aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką, niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: No i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Po reklamie.
15: 14. Zaczynamy Fakty w RMF FM, w studiu Ewa Kwaśny. No i tragedia, która wstrząsnęła nami wszystkimi.
16: Witam ponownie. Co mogło być przyczyną tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech? Pracują nad tym również polscy śledczy. Szczegóły za moment. W faktach także wstrząsające relacje osób, które przeżyły katastrofę na Węgrzech.
17: Tutaj jechały małżeństwa. Mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich.
16: W faktach o 14 także reporterka RMF FM i najnowsze informacje dotyczące śniętych ryb w kanale Gliwickim. Polski prokurator i policjanci pracują na Węgrzech przy ustalaniu przyczyn wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Krośnie na Podkarpaciu, do której zmierza wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, czym zajmują się polskie służby?
18: W tej grupie dochodzeniowej jest prokurator, są technicy policyjni z Laboratorium Kryminalistycznego w Rzeszowie. Mają oni zebrać ślady i zabezpieczyć wszelkie dowody na potrzeby polskiego postępowania. Węgierska policja zakłada, że kierowca zasnął w trakcie jazdy. Mężczyzna został zatrzymany. Więcej szczegółów ze śledztwa można się spodziewać za niecałe pół godziny. Wtedy ma się zacząć konferencja prasowa w prokuraturze w Krośnie. Z trasy do Krosna Dominik Smaga.
16: Wszystko trwało 30 sekund. Relacjonują w RMF FM Polacy, którzy wracali autobusem z Medjugorje do kraju. W nocy z soboty na niedzielę autokar na autostradzie wjechał do rowu. 12 osób zginęło. Część poszkodowanych osób nadal przebywa w szpitalach. Stan dwóch pasażerów jest ciężki.
17: Pamiętam wszystko, dlatego że obudziłam się w tym momencie, kiedy uderzyłam się w głowę i w bark. Miałam taką pierwszą myśl, tak wygląda ostatni dzień mojego życia i ten moment śmierci. To można potraktować w kategoriach cudu.
9: trudu, patrząc na to, co wszystkie te osoby, które są w innych pokojach, przeżyły, bo naprawdę trwało to w mojej głowie jakieś 30 sekund.
17: Tutaj jechały małżeństwa, mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich i niektórzy stracili swoich współmałżonków i zapytałam, czy ci ludzie tutaj mają pomoc, bo wiemy, że jesteśmy na Węgrzech, tutaj na początku nie było tłumacza, ani też tej pomocy. Konsul obiecał, że w Jasionce wszyscy otrzymają pomoc psychologiczną.
16: Usłyszał nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny w szpitalu w Niericzhazie. Od pań Katarzyny i Marzeny, które dziś opuszczą placówkę i wieczorem wrócą rządowym samolotem do Polski. Przed węgierski sąd jeszcze dziś zostanie doprowadzony kierowca polskiego autokaru. Zarzuca mu się zaniedbanie, które doprowadziło do katastrofy z udziałem wielu ofiar. Służby przypuszczają, że zasnął za kierownicą.
19: Aktualny obraz faktów.
16: Przybywa śniętych ryb w kanale Gliwickim. Od soboty pracownicy Wód Polskich odłowili ich już prawie pół tony. Rośnie także liczebność złotej algi. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek.
20: Dzień dobry.
16: Witaj Aniu, czy to pewne, że powodem śnięcia ryb jest właśnie toksyczne działanie?

0: złotej algi w litrze wody w porcie Gliwice. Wprowadzono tam trzeci, najwyższy stopień zagrożenia zakwitem.
1: Tatry w miniony weekend przeżyły prawdziwy najazd turystów. Hotelarze szacują, że wszystkie miejsca noclegowe były zajęte, a jeszcze wiele osób przyjechało pod namioty. Od dzisiaj jednak gości znacznie mniej i w związku z tym spadają też ceny.
2: Mamy gwałtowny spadek cen, no bo jednak gości mniej, o 30% mniej więcej tak to szacujemy. Mamy tańsze paliwo, bo nam rząd ufundował, także wydaje się, nie ma piękniejszego czasu, żeby w Tatry przyjechać. Dla okrągłego 650 zł mieliśmy medianę, to jest mediana zeszłoroczna, czyli żadnych podwyżek, żadnej eskalacji cen na długi weekend, mimo takiego zaszłego pobytu. Teraz mamy spadek na okrągło licząc o 100 zł, czyli jesteśmy w stanie w trzygwiazdkowym obiekcie w centrum Zakopanego za 550 zł w ciągu tych najbliższych jeszcze dwóch tygodni wakacji spędzić dobę ze śniadaniem, najczęściej jeszcze z jednym dzieckiem w takim pokoju bezpłatnie.
1: Informował i zachęcał Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. A czy upały jeszcze wrócą? Lato w Polsce nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Najnowsze doniesienia synoptyków mamy na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Cztery po 14, byle do lata w RMF FM, Paweł Jaworczyk, witajcie ponownie. A gramy od razu. Pitbull.

0: Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: No właśnie się przeklikuje, do sieci trafiły kolejne kadry z tajnego ślubu Cristiano Ronaldo z Georginą Rodriguez. Widzicie, to dlatego zapowiedział koniec kariery piłkarskiej. On już wiedział, że po ślubie skończą się weekendowe wyjścia z kolegami na mecz.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: twój wymarzony samochód już na ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
1: Góry kasy i 5 samochodów
3: rozdane.
2: To jest lato na bogato.
3: Już ponad 2,5 miliona rozdane.
4: Super, rewelacja, dziękuję.
1: A dziś znów mamy milion.
5: Śniło mi się, że dzwonicie do mnie.
6: RMF FM, tu spełniają się sny.
7: Śni SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
8: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
15: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: tam znać.
1: Na www.rmf.fm trwa konkurs wakacyjny SOS. Dajecie nam znać, jaki sprzęt z oferty Media Expert przyda wam się na wakacjach. Ewa, halo, jak to u ciebie wygląda sytuacja?
2: Zajmuję się zwierzętami moich znajomych, którzy w czasie wakacji wyjeżdżają i zostawiają pieski u mnie. No i taka kamerka by mi się przydała, żeby nagrywać pieski.
1: Tobie by się przydała kamera sportowa GoPro Lite Hero z funkcją Wi-Fi. I no, rzeczywiście taka kamera, jak się ktoś opiekuje zwierzątkami, się bardzo przydaje, bo gdy pańcia wyjeżdża na wakacje, to potem ciężko jej uwierzyć, jak nie ma nagrań, że ich grzeczny piesek tak się po prostu zachowywał.
2: Dokładnie.
1: To słuchaj, wygrywasz kartę podarunkową o wartości 1000 zł do Media Expert na zakup właśnie może tego sprzętu albo jakiegokolwiek innego.
2: Super.
1: No to jeżeli też chcecie wsparcia takiego, wakacyjne SOS, zaglądajcie już teraz na www.rmf.fm.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Ogłoszenie płatne.
5: Wakacje z Marianem i Barbarą.
6: A pamiętasz, Barbara, że sąsiedzi z domku obok zaprosili nas na kolację?
7: Tak, pamiętam. Marian, podaj mi tylnianą sukienkę z walizki.
6: Proszę bardzo.
7: Co to ma być? Przerzute? Wyplute?
6: No, to jest ta twoja błękitna sukienka, tylko tak troszkę się pogniotła.
7: Tak, troszkę.
6: No?
7: O, ale widzę, Marian, że twoja koszula też nie jest w najlepszym stanie.
6: O, i co my teraz zrobimy? Odwołujemy gościnne występy?
7: Nigdy.
6: No to co to? To mamy iść tacy pomięci?
7: Na szczęście twoja Barbara pomyślała o wszystkim i kupiła wspaniałą parownicę z Media Expert. Ta-dam!
6: No, Barbara. Barbara na wyjazd wprost idealna.
7: No, cała ja.
6: Tak.
3: Ogłoszenie płatne. Reklama.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: RMF FM na wakacjach.
12: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
13: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
12: Czekamy na was na www.rmf.fm.
11: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
14: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
15: Boli, swędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
21: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
20: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
21: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
22: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny szejk? Pycha!
24: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
0: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.
2: Słyszycie ten zegar? 1 000 000 złotych. Dziś tyle jest do wyciągnięcia z sejfów. Losowanie już po 16:00. I to jest ostatnia bonusowa okazja ode mnie na wejście do gry. Ostatnia w byle do lata w RMF FM. To mogłem wam jeszcze wyrwać i tylko 3 minuty. 1070 losów zgarniacie właśnie teraz. Hasło RMF wysyłacie pod 7474, a potem to jesteście wy.
4: Wygrałem! Ja wygrałem, ludzie, w końcu!
2: Trzy minuty, ostatnie 3 minuty ode mnie i zamykamy bonusowe bramki SMS. RMF pod 7474. Kto zostanie dziś milionerem?

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Prezydentura Donalda Trumpa to ciągłe afery i kontrowersyjne wypowiedzi.
2: We had a 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan.
1: Nieoczywiste znajomości i tajne interesy.
3: We congratulate Gianni Infantino and all of his staff and the incredible job they did.
1: Kto stoi za sukcesem i decyzjami prezydenta USA, sprawdza Andrzej Kochut. Wszyscy ludzie Trumpa. Nowy cykl w RMF FM. W każdy czwartek po 23.
4: Reklama.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Tego lata o poranku w RMF FM.
8: Skowron, Olbratowski,
9: Tomkowicz.
7: Takich trzech jak ich trzech nie ma ani jednego.
10: Ja jestem jedna.
7: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Sąsiadko, witam.
13: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
12: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
14: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
13: Sylwester, mój kicisz wrócił.
12: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
13: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
14: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Marian, o czym myślisz?
18: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
17: O mega okazjach w Media Expert.
18: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
1: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
20: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
1: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
21: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
13: Po reklamie.
22: No, pełna gotowość w redakcji Faktów RMF FM. Jest 15:00. Przed mikrofonem Ewa Kwaśny.
23: I na początek nowe informacje prokuratury w Krośnie w sprawie tragicznego wypadku na Węgrzech, w którym zginęło 12 osób. Dochodzenie w sprawie tej tragedii prowadzą też służby na Węgrzech. Wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych, to ponad 20 osób. Minister Maciej Berek, już oficjalnie odwołany z rządu, jest on kandydatem na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczono dokumentację przewoźnika i organizatora pielgrzymki do Medjugorje, której uczestnicy pochodzący z Podkarpacia mieli tragiczny wypadek na Węgrzech. W niedzielę w nocy autokar zjechał z drogi i przewrócił się. Zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym prowadzi prokuratura w Krośnie. Dochodzenie prowadzą też służby na Węgrzech, zaznaczyła Marta Kolendowska-Matejczuk z krośnieńskiej prokuratury.
24: Czekamy na informacje od strony węgierskiej. Wszystkie nasze decyzje
0: decyzje będą podejmowane po otrzymaniu tych informacji. Oczywiście w procedurze jest tak, że to albo strona węgierska może wystąpić z wnioskiem o przejęcie przez nas tego śledztwa, tudzież strona polska może wystąpić do strony węgierskiej o przejęcie tego śledztwa do dalszego prowadzenia, ale za wcześnie jest o tym mówić dzień po katastrofie. Na razie, tak jak Państwu powiedziałam, trwają dwa równoległe postępowania i na Węgrzech, i w Polsce. Natomiast co się będzie działo dalej, to musimy na to poczekać.
23: Według węgierskiej policji kierowca autokaru mógł zasnąć za kierownicą. Wieczorem do Polski wróci pierwsza grupa poszkodowanych w tragicznym wypadku na Węgrzech. Ponad 20 osób zostanie przetransportowanych rządowym samolotem. Maszyna skieruje się do Warszawy, informuje rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Oczywiście międzylądowanie w Rzeszowie, tak żeby już tam na miejscu te osoby, które będą potrzebowały dalszej hospitalizacji, mogły bliżej domu takiej pomocy mieć udzielonej na miejscu na Podkarpaciu. Dla tych osób, które są w cięższym stanie i nie będą mogły wrócić w tym pierwszym transporcie, jest oczywiście, tak jak informowaliśmy, zabezpieczona wojskowa kasa.
23: Kolejne loty będą przeprowadzane w zależności od decyzji medyków. Jeśli uznają, że podróż nie zaszkodzi pacjentom, zostaną przetransportowani do Polski.
9: Bieżące fakty w RMF FM.
23: Minister Maciej Berek już oficjalnie odwołany. Zgodnie z informacjami dziennikarzy RMF FM, Monitor Polski opublikował właśnie postanowienie prezydenta w sprawie odwołania z rządu Macieja Berka, pełniącego funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Były członek rządu jest kandydatem na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Setki migrantów w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, demonstrowały, apelując o azyl i nieodsyłanie do Maroka. Według szacunków hiszpańskich władz w autonomicznym mieście może przebywać jeszcze około 5000 uchodźców. W faktach RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, nasz specjalny wysłannik do Ceuty, jak wyglądała ta demonstracja?
10: Setki migrantów, głównie z Afryki Subsaharyjskiej, demonstrowało na Playa de Trampolin, plaży, która od blisko 2 tygodni jest miejscem zamieszkania dużych grup. Demonstranci trzymali hiszpańskie flagi i transparenty z napisami "Nie chcemy do Maroka, my też jesteśmy ludźmi" oraz wznosili okrzyki "Jesteśmy zmęczeni i potrzebujemy rozwiązania". Wśród migrantów są m.in. obywatele Sudanu, Nigerii czy Senegalu. Tak duży kryzys migracyjny spowodował przeciążenie systemu w Hiszpanii, w związku z tym część osób, które zostały w Ceucie, przebywa na plaży lub ukrywa się na peryferyjnych

0: FM.
1: Najchłodniej teraz w Gdańsku, zaledwie 16 stopni, wybrzeże też, no tak po całości, 18, 17, 19. Najgoręcej jest na południu, Racibórz, tutaj 27 stopni, okolice jeszcze, widzę, że Opola, okolice Katowic, 25, 26. Burze możliwe, zwłaszcza na południu kraju i tutaj nawet burze z gradem, ale deszcz może pojawić się wszędzie. O, kupił się w muzykę i teraz będzie wam grał.
2: Nie tylko w muzykę, ale ubrałem bluzę premierowo pierwszy raz od 2 miesięcy i po co to?
1: No właśnie.
2: Mogę wysłać komuś, kto jest nad morzem, jeśli chcecie. Piszcie 3322, serio. Potrzebujecie.
1: Cieplany kostium kąpielowy.
2: RMF FM na wakacjach, Mateusz Opierchał. Cześć, witajcie. Ale jednoczęściowy.

13 minut po 15 RMF FM na wakacjach. No właśnie, skoro wakacje, to ja mam takie ciekawe rankingi przed oczami. Najcichszy kraj świata. Tak tutaj piszą. Słuchajcie, na pierwszym miejscu jest azjatycki Butan. Tam nie ma nawet sygnalizacji świetlnej i to jest miejsce, gdzie można naprawdę bardzo mocno, dogłębnie odpocząć. A jednocześnie przeczytałem, że jest najdroższym krajem dla turystów. No to już chyba wiemy, skąd ta cisza.

0: Axel Ingrosso w RMF-ie. No, coś pięknego. Chciałem wam kogoś przedstawić.
1: Nazywam się Maria, wygrałam samochód. Jestem szczęśliwa, radosna. Po raz pierwszy w życiu.
0: Po raz pierwszy w życiu. I proszę, tak wygląda dzień u Marysi. No i jest pięknie. U was też może być pięknie, bo ja już patrzę na te bestie na www.rmf.fm. Piękny Ford Kuga czeka na was w finale tygodnia. Słuchajcie, w wakacyjnych sejfach wchodzicie dziś do gry o 1 000 000 zł. 1 000 000 zł czeka w jednym z sejfów, ale wchodząc do dzisiejszego finału gracie też o 2 losowania piątkowe. No właśnie. A tam nie tylko 1 000 000, ale też piękny SUV Ford Kuga. www.rmf.fm. Tam możecie zobaczyć ten samochód. No piękny, Magnetic Grey. Powiem wam szczerze, ja bym jeździł. Ja bym normalnie jeździł, sąsiadów woził i wszystkim się chwalił. Tak piękny wóz może być wasz. Ale po kolei. Dzisiaj 1 000 000 zł w jednym z 30 sejfów. Ja wiem, że dopiero zaczęliśmy nasze spotkanie, ale ja już nie mam na co czekać. Słuchajcie, załatwiłem wam coś, co bardzo lubicie. Uwaga, ogłaszam już teraz, nie czekamy. Szczęśliwe numerki. Pierwszy to 2, a drugi to 3. 2 i 3. Jeśli macie 2 i 3 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Jak dużo? Nawet 2426 losów. Słuchajcie, to jest absolutny hit. Każdy od teraz dostaje mnożnik razy 1213 przez 13 minut. Ale jeśli macie 2 i 3 w numerze telefonu, macie 2 razy więcej szans i nawet 2426 losów. Od razu mogę powiedzieć, że lepszej okazji dla was z takim numerem telefonu nie będzie już dzisiaj. Gracie też na www.rmf.fm. 13 minut. Włączam zegar, ani sekundy dłużej. Nawet 2426 szans. RMF ślecie pod 7474. Pomyślcie o swoich marzeniach, które mogą się spełnić za te kasy. Albo tym samochodzie, który może niebawem stać na waszym podjeździe. RMF ślecie pod 7474.
2: Reklama. Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1+1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: Puk 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
8: No, bo mają wszystko taniej.
7: A jeszcze jakiś?
8: Bo mają najlepszy wybór.
7: No i?
8: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
7: Ciekawe, co jeszcze?
8: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
9: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Marian, a gdzie mogę kupić?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Lepszej okazji dla tych z Was, którzy mają dwójkę i trójkę w numerze telefonu już dziś nie będzie. Aż 2426 losów. Gracie o milion i o piątkowy finał tygodnia tam piękny Ford Kuga. RMF. Ślecie pod 7474 jeszcze przez 10 minut. Zgasz.

0: człowiek, który na wakacjach był chyba wszędzie. To jest chodzący po prostu regulamin wakacyjny z instrukcją obsługi w jednym, czyli Krzysztof Skiba. Co dzisiaj?
1: Ciepło jest w południu Europy, ale można tam dojechać samemu, beczkowozem, rowerem, na wrotkach, obojętnie, na Chorwację, czy do Chorwacji, jak powinno się mówić. Polacy podróżują jednak głównie nie przez biura turystyczne, więc tutaj tego ryzyka bankructwa nie ma, a właśnie samemu pakuje się, jak to w czasach PRL-u, samochód, pakuje się cała rodzina i jedzie się właśnie do Chorwacji. Niektórzy jadą nawet rowerami, beczkowozem, motocyklami, na wrotkach. To jest główny temat, właśnie kierunek wakacyjny Polaków. Polacy pokochali Chorwację, pokochali chorwackie wino, pokochali te plaże i chyba ten też serdeczność lokalnych gospodarzy. I Pikcyc postanowił o tym napisać piosenkę. Jest właśnie taka piosenka pod tytułem Jedziemy na Chorwację, gdzie wszystkie te elementy tych przygód wakacyjnych tam są zawarte.
0: Tak to już jest, że ta Chorwacja to nasz taki drugi dom, a skoro Pikcyc o tym śpiewa, to posłuchajmy.

0: mama.
1: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
0: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
1: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i brzuch? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
2: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Uda z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 13,89. I poducia z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 12,49. Teraz 6,49 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: reklamie.
1: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
2: Z RMF FM najlepiej.

0: 6 minut. Będzie 16, słuchajcie, RMF FM. Przed momentem media obiegła bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Miał 72 lata. Informację o nagłym odejściu artysty potwierdził Teatr Narodowy. Cytat, do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. Przez ponad 4 dekady należał przecież do grona najbardziej cenionych polskich aktorów teatralnych, filmowych i serialowych, a na ekranie pojawiał się m.in. w Wielkim Szu, w Pręgach, w Długu czy Psach. No właśnie, czy w serialu Ślepnąc od świateł, bo to mi się najbardziej kojarzy, to przecież tam wykreował kultowego Daria.
1: Ja przyjeżdżam się przywitać, pokazać po 8 latach. Dzwonienie po 30, to jest niekulturalne.
2: Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
0: Wspomnienie Jana Frycza za moment w Faktach RMF FM o 16. Bądźcie bliska.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian,
4: mega,
5: co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense. Aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
11: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
10: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
14: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: Idziemy do Żabki po promocję?
16: Przecież byliśmy wczoraj.
15: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
16: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
15: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój energetyczny Red Bull 355 ml, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolni swój czas.
1: Po reklamie.
17: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Ewa Kwaśny przy mikrofonie.
18: I niestety na początek smutna informacja. Nie żyje Jan Frycz, wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Artysta miał 72 lata. Polski prokurator przeprowadził oględziny wraku autokaru, który rozbił się na Węgrzech, informuje prokuratura w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginęło 12 osób. Pod lupą Faktów RMF FM także największy projekt morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jesteśmy dziś na farmie Baltica 2. Nie żyje Jan Frycz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Zmarł w wieku 72 lat. O śmierci artysty poinformował Teatr Narodowy w Warszawie. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Kresoniem.
19: Kłaniam się.
18: Michale, przypomnijmy najważniejsze role Jana Frycza.
19: Na dużym ekranie zadebiutował jeszcze podczas studiów aktorskich w 1976 roku. Zagrał Tomasza w Na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego. Później stworzył wiele zapadających w pamięć kreacji. Jedną z najwybitniejszych, głośnych ról postaci był Andrzej Winkler w Pręgach. Widzowie pamiętają go także z Długu, Krola czy Wielkiego Szu. W 2004 roku pojawił się również w ekranizacji powieści Katarzyny Grocholi Nigdy w życiu. W 2018 roku wcielił się w kultową postać Daria w serialu Ślepnąc od świateł. To właśnie tam padła jedna z najbardziej zapamiętanych kwestii jego bohatera.
20: O! Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
19: Jak poinformowano, artysta zmarł w sobotę, 15 sierpnia, w domu rodzinnym w otoczeniu najbliższych.
18: Tu RMF FM, słuchacie Faktów. Polski prokurator zbada wrak autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Zapowiada to prokuratura w Krośnie, prowadząca śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginęło 12 pielgrzymów z Podkarpacia. Wracali z Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. W Krośnie jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Dominik Smaga. Witamy ponownie. Dominiku, co jeszcze planują śledczy?
2: Zaczną od własnych oględzin, na które zgodziła się strona węgierska. Wrak zbadają policyjni technicy i biegli sądowi od ruchu drogowego.
5: Prokurator obecnie w tym momencie jest na spotkaniu ze stroną węgierską w siedzibie prokuratury w Miszkolcu. I dzisiaj mają być ponowne oględziny autokaru z jego udziałem.
2: Informowała prokurator Marta Kolędowska-Matejczuk. Formalnie toczą się dwa śledztwa, polskie i węgierskie, ale przez unijny zakaz podwójnego karania na pewnym etapie będzie musiała zapaść decyzja o przejęciu śledztwa przez jedną ze stron. W Polsce kara teoretycznie może być łagodniejsza. Polski kodeks za nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym przewiduje od pół roku do 6 lat więzienia, węgierski od 2 do 8 lat. Prokuratura czeka też na materiały od policji, która w Polsce zabezpieczyła dokumenty przewoźnika i biura organizującego pielgrzymkę. Krosno, Dominik Smaga.
18: A teraz uwaga kierowcy. Utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu węzła Krzyżowa w województwie dolnośląskim po awarii samochodu osobowego zablokowany jest pas w kierunku Zgorzelca. Wypadek na obwodnicy Trójmiasta w pobliżu węzła Gdynia-Wielki Kack. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Łodzi.
21: Fakty z nadmorza w RMF FM.
18: Największy projekt morskiej energetyki wiatrowej w Polsce dziś pod lupą faktów RMF FM. Od rana jesteśmy na farmie Baltica 2. Wiosną, 40 km na północ od Łeby, zacznie się stawianie największych i najnowocześniejszych morskich turbin w Europie. W połowie roku popłynie z tej farmy na Bałtyku pierwszy prąd. O przyszłości morskiej energetyki wiatrowej Tomasz Staniszewski, nasz dziennikarz, rozmawiał z Konradem Brozem z PGE Polskiej Grupy Energetycznej podczas rejsu na morską farmę wiatrową.

0: klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Jest pytanie od słuchaczki, czy jest coś takiego jak ocieplane bikini, bo właśnie jedzie na wymarzony, wyczekany urlop nad Polskie Morze, a tam 17 stopni. Słuchajcie, nie wiem, czy coś takiego istnieje, ale przesyłamy dużo ciepła z południa, bo tutaj dzisiaj do 27 nawet stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku w ogóle dzisiaj 29, kresek nawet niekiedy pokazuje.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: RMF FM na wakacjach, czyli z wami, gdziekolwiek jesteście, na hamaku, może na działce, a może nad morzem, a może w pracy, bo też przecież część z was jeszcze pracy nie skończyła. Odliczamy razem do 17. Mateusz Operchał, cześć ponownie.

0: powroty do starych numerów lubimy. Linkin Park i Jay-Z w RMF FM. Tymczasem uwaga, czytam, to są takie informacje z całego świata, różne, różniaste. Para z Holandii kupiła całą wioskę w Hiszpanii. W sumie, jak tu doczytałem, 60 domów i 6 hektarów ziemi. Cena okazyjna, bo zapłacili tyle, co za mieszkanie w Warszawie. Dobra, może i wioska w cenie mieszkania, słuchajcie, ale weź to w sobotę wysprzątaj.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Może to jest taki zwyczajny dzień. Może to jest taki zwykły poniedziałek, w którym nic się nie wydarzy. A może to taki dzień, w którym wygracie 1 000 000 złotych. Jak było u Kasi?
1: Ja miałam przeczucie wczoraj. Sobie tak myślałam, mówię, kurczę, i tak mówię do syna, mówię, chyba dzisiaj do mnie zadzwonią, czekam. A on mówi, nie, no nie jesteś naiwna, mówi, nie zadzwonią. A patrzę dzisiaj.
0: 1 000 000 złotych czeka w jednym z 30 sejfów. My długo czekać nie będziemy, bo do losowania zostało 5 minut. Niecałe już 5 minut. Gracie o 1 000 000 i gracie o finał tygodnia, a tam przecież nie tylko 1 000 000 złotych, ale też Ford Kuga. Piękny wóz, który możecie zobaczyć na www.rmf.fm. Nowoczesny. W pięknym kolorze szarym. Ja bym jeździł, już to mówiłem dzisiaj 5 razy chyba. Dobra, patrzę na zegar. 4,5 minuty. Na ten czas zostawiam wam ostatni bonus. Czekajcie, tylko muszę to dobrze policzyć. 1000 to będzie za mało. 1100? Nie. Może 1200 jest okej? Tak czy nie?
2: Tak.
0: To jeszcze dołożę coś. 1270 razy mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474. Pomyślcie, co moglibyście sobie kupić za 1 000 000 złotych. Jakie marzenia spełnić? A być może to się właśnie wydarzy już za chwilę. 4 minuty razy 1270. RMF, ślecie pod 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To tak, afirmujmy, bo teraz to jest modne i podobno się sprawdza. Za chwilę ktoś z was wyremontuje sobie wreszcie kuchnię. Za chwilę ktoś z was wyjedzie na nieplanowane wakacje. Spłaci raty kredytu, kupi
2: osoba,
1: wymarzony samochód.
2: Osoba, do której dzwonisz, ma wyłączony telefon, bądź jest niedostępna.
1: O co chodzi? Wszędzie mówią, żeby afirmować, a to się nie sprawdza. Oj, słuchajcie, no nie udało się. Ktoś z was, kto wszedł do gry, wyłączył telefon na czas finału, albo był poza zasięgiem, co oznacza, że to nie tak, jak się zawsze umawiamy. Pamiętajcie o tym, jak gracie, to musicie mieć świadomość, że RMF zadzwoni i wasz numer zostanie wylosowany i naprawdę staniecie przed szansą wygrania miliona złotych. Nie udało się niestety. Jest mi bardzo przykro, bo bardzo chciałem w ten poniedziałek pogadać, ale się nie udało i wysyłam 1000 złotych komuś z was, ale popatrzmy na to pozytywnie, no tego 1000 ktoś z was przed momentem nie miał. Dobra, zrzucimy to na poniedziałek. Jutro jest wtorek, jutro będzie nowa okazja na milion złotych, bo jutro w jednym z sejfów czeka wciąż milion na kolejnego milionera. No i przecież wchodzicie też do gry o piątek, a w piątek dwa finały. W pierwszym finale gracie o milion, a w drugim macie trzy opcje. 110 tysięcy, albo milion złotych, albo Ford Kuga. www.rmf.fm. Polecam, to jest dobry kierunek, żeby zobaczyć ten samochód i już planować, na co byście wydali tę kasę. Słuchajcie, grając raz, jesteście tak naprawdę w trzech losowaniach. Bardzo opłaca się chwycić za telefon, właśnie teraz wysłać RMF pod 7474, zwłaszcza, że przez 5 minut mnożę razy 1001. Każde RMF, które wyślecie pod 7474, a jak już będziecie obczajać z tego Forda Kugę, to możecie zagrać też na stronie internetowej www.rmf.fm. Trzymam kciuki. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Po reklamie.
11: RMF FM na wakacjach. No tak

0: 3 minuty i dopłyniemy do 17. A jeśli nie macie planów na wieczór, to mamy taką fajną propozycję dla was, posłuchajcie.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
3: Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
5: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
6: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
5: Pyszne, bo polskie.
6: Słuchaj w RMF FM.
7: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
9: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
10: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
11: To są cienkie placki przełożone kremem.
12: Pyszne, bo polskie.
13: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
14: I odwiedzimy regionalnych producentów.
15: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
16: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
17: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
18: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
19: Słuchaj, Marian.
20: No?
19: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
20: Aha.
19: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
20: Ta.
19: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
20: No i co, Barbara, i co?
19: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
20: Ta Mariolka to jest naprawdę...
21: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
0: To już prawie 17. Jesteśmy ponownie w studiu Faktu w RMF FM. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witam, Ewo.
22: Witam ponownie. Był prawdziwym człowiekiem sztuki, nieudawanym. Tak Jan Englert wspomina zmarłego, wybitnego aktora Jana Frycza. 22 osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą wieczorem specjalnym samolotem do Polski, potwierdza wiceminister zdrowia, która jest w Miszkolcu. W faktach także ostrzeżenia o utrudnieniach dla podróżujących A4 w Opolskiem. Będzie też powitanie polskich lekkoatletów w Warszawie po Mistrzostwach Europy w Wielkiej Brytanii. Był wielkim i inspirującym aktorem. Tak zmarłego Jana Frycza wspomina Jan Englert, aktor, reżyser i wieloletni dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat. Z Janem Englertem rozmawiał nasz dziennikarz Michał Krasoń.
23: Kłaniam się.
22: Michale, jak jeszcze wspomina wybitnego aktora?
23: Jan Frycz nigdy nie zabiegał o niczyje względy. On po prostu robił swoje. Był kompletnym artystą w każdym calu, mówił mi Jan Englert.
24: Wybaczało mu się wszystko, ponieważ był wielki. Ponieważ był nieomylny, ponieważ myślał w sposób niecodzienny. Ponieważ był, krótko mówiąc, artystą, a nie tym, który się uważa za artystę. Był prawdziwym człowiekiem sztuki, nieudawanym. Dlatego boleść po nim, po jego odejściu, sądzę, będzie przekraczała zwykłe, rutynowe normy.
23: Jan Frycz miał 72 lata. Jak poinformował Teatr Narodowy w Warszawie, aktor zmarł w sobotę w swoim rodzinnym domu.
22: Wspomnienie o wybitnym aktorze Janie Fryczu znajdziecie na rmf24.pl. 22 osoby poszkodowane we wczorajszym wypadku autokaru na Węgrzech wrócą wieczorem specjalnym samolotem do Polski. Poinformowała o tym w Miszkolcu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. W sprawie dwojga kolejnych pacjentów węgierscy lekarze nie podjęli jeszcze decyzji, czy będą mogli wsiąść na pokład maszyny. W Miszkolcu jest nasz specjalny wysłannik Paweł Konieczny.
25: Zgadza się,
22: Pawle, co jeszcze wiadomo o tym locie?
1: A wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk potwierdziła, że pacjenci wylecą z lotniska w Debreczynie. To miejsce jest oddalone od Miszkolca o około 100 km. Tam zostaną przetransportowani ranni, którzy byli hospitalizowani właśnie w Debreczynie, a także w Egerze i Mieliczházie. Jak podkreślał podczas konferencji prasowej Michał Hampel, zastępca szefa zespołu pomocy humanitarno-medycznej, polscy medycy zbadali stan wszystkich rannych w niedzielnym wypadku.
2: Udało nam się dotrzeć do wszystkich pacjentów przebywających w szpitalu, porozmawiać z każdym z nich, również z rodzinami tych pacjentów, aby też trochę ich uspokoić i otoczyć opieką w tym niebywale trudnym dla nich okresie. Pacjenci w najcięższym stanie znajdują się w szpitalu tutaj. To 8 pacjentów, których nie jesteśmy w stanie w dniu dzisiejszym zaproponować im powrotu razem z nami do kraju. Rozważamy i też planujemy przebieg całej tej misji ewakuacyjnej na kolejne dni.
1: Wciąż nie wiadomo, kiedy do kraju zostaną przetransportowane ciała 12 osób, które zginęły w wypadku. Zależy to od czynności, jakie będą chcieli przeprowadzić miejscowi śledczy. W dodatku od czwartku Węgrzy obchodzić będą długi weekend, co może jeszcze przedłużyć tę sprawę. Z Miszkolca Paweł Konieczny.
22: Uwaga kierowcy, jedna osoba została ranna w zderzeniu busa z ciężarówką na autostradzie A4 w pobliżu Rzędzi-Wojowic w Opolskiem. To odcinek między węzłami Opole-Zachód i Brzeg. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Czerwone flagi zostały wywieszone na 37 bałtyckich kąpieliskach. Zakaz kąpieli z powodu wysokich fal ogłoszono m.in. w Gąskach, Łazach, Sarbinowie, Chłopach, Mielnie, Dąbkach, Darłowie oraz Międzywodziu. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się co kilka godzin. Należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do polecenia ratowników.
9: Gwiazda w faktach RMF FM.
22: Polscy lekkoatleci wylądowali w Warszawie po Mistrzostwach Europy w brytyjskim Birmingham. Dorobek naszych sportowców to 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Dwa krążki przywiozła najlepsza polska sprinterka, Ewa Swoboda.
4: Troszeczkę jestem zmęczona, ale jestem bardzo dumna z siebie. Za chwileczkę już wsiadam w samochód i jadę do domu, więc na pewno humor będzie jeszcze lepszy.
5: Teraz odpoczynek, taki reset?
4: To nie ma czasu, reset dopiero 26 sierpnia, więc jeszcze 9 dni sezonu mi zostało.
5: Memoriał Kamili Skolimowskiej?
4: Oczywiście, 23 i 26 start w Szczecinie, także mam nadzieję, że zdążę się zregenerować do memoriału Kamili Skolimowskiej, no a dopiero potem będzie urlop.
22: Z Ewą Swobodą na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Klasyfikacja medalowa do sprawdzenia na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Iga Świątek broni tytułu mistrzyni w amerykańskim turnieju. Zaczęła pięknie z Arango, dzisiaj gra z Sakari. No właśnie ten mecz się rozpoczął, dziewczyny są świeżo po rozgrzewce. Trzymamy mocno kciuki, będę was informował, jak idzie na korcie. 13 minut po 17. To co? Celine Dion.

piszecie, że no trudno się stoi w korku, więc coś do pobujania specjalnie dla was z najlepszą muzyką Message in a Bottle. Wiem, że lubicie. 20 minut po piątej. Słuchajcie, najnowsze wyniki badań pokazują, że aplikacje te, które zliczają nam kalorie przed posiłkiem, mogą zaniżać wartości i to nawet o kilkaset kalorii. No to jest hit. Robią nas w konia od miesięcy. Słuchajcie, to postanowienie na kolejne miesiące jest takie: mniej telefonu, wtedy na pewno zdążymy z formą na przyszłe lato.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
7: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
6: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
7: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
8: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
9: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

absolutnie każda melodia, jaką weźmie na warsztat, staje się wielkim hitem. Tak już jest w przypadku Sylwii Grzeszczak, która powraca z nowością. I słuchajcie, ja tutaj w studiu mam taki specjalny czerwony guzik z napisem new. Po angielsku to znaczy coś nowego. I bardzo lubię naciskać ten guzik. Mango leci do was. Nowy smak lata według Sylwii Grzeszczak. Yeah.

0: 4-2 Sakari wygrywa z Igą Świątek na razie w turnieju w Stanach Zjednoczonych. Wracamy oczywiście do tego meczu niebawem, a fakty za 20 minut. Bądźcie bliska.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
4: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicieś wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Po reklamie. RMF FM.

0: dust, all that I adore.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: A co bystrzaki robią w te wakacje?
7: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
2: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
11: W studiu faktów RMF FM pojawiła się już ponownie Ewa Kwaśny. Witam, Ewo.
12: Witam ponownie i zapraszam.
11: Na zegarach 18.
12: Świat kultury żegna Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych aktorów. Miał 72 lata. Pod Karpacie przygotowuje się na przyjęcie rannek z wypadku autokaru na Węgrzech do kraju rządowym samolotem wieczorem. Mają wrócić 22 osoby. Po serii podpaleń w Chorwacji w rejonie Zadaru w rękach tamtejszej policji 4 osoby, wśród nich 33-letnia Polka. O uwagę proszę również zmotoryzowanych w Łodzi. Był jednym z najważniejszych aktorów Teatru Narodowego w Warszawie. Wcześniej przez wiele lat był podporą Starego Teatru w Krakowie. W ciągu ostatnich 50 lat wystąpił w ponad 100 filmach i serialach telewizyjnych. Polska żegna Jana Frycza. Wybitny aktor zmarł w wieku 72 lat. Na antenie radia RMF24 swoimi wspomnieniami o Janie Fryczu podzielił się Cezary Pazura.
13: Ja czekałem na spotkanie z nim w Cach 3, pamiętam. No myśmy bardzo dużo czasu spędzali razem. Zgodził się też powiedzieć parę słów na moim kanale. Pamiętam, że kiedy moja żona przyniosła sernik na plan, żeby aktorów poczęstować, on tak strasznie ją chwalił, tak mu smakował ten sernik. On był taki ludzki, taki normalny, życzliwy. A nasza znajomość zaczęła się od tego, że on, wielki aktor, przyszedł do mnie na festiwalu w Gdyni, kiedy siedziałem przy stoliku, dosiadł się i mówi tak: nie lubię cię. Ja mówię: dlaczego? Panie Janie, jeszcze wtedy byliśmy per pan. A on mówi: bo tobie wszystko łatwo przychodzi. Ja mówię: to nie jest tak, jak pan myśli. Zaczęliśmy rozmawiać. Spędziliśmy przy stoliku 3 godziny i wtedy się dopiero poznaliśmy.
12: Wspominał Cezary Pazura. Choć w ostatnich latach zmagał się z ciężką chorobą, Jan Frycz pozostawał aktywny zawodowo. W ubiegłym tygodniu rozpoczął próby do Orestei w Teatrze Narodowym. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Władze województwa podkarpackiego przygotowują się na wieczorny przylot osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do kraju rządowym samolotem mają wrócić 22 osoby.
5: Będę się kontaktować z samorządowcami, przekazując informacje o osobach, o ich mieszkańcach, którzy będą trafiać do domu. Jeżeli rodziny będą w stanie przyjechać i odebrać z lotniska, to odbiorą. Jeżeli nie, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby te osoby naszymi środkami transportu służbowego przewieźć do miejsca zamieszkania.
12: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po spotkaniu wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego w Rzeszowie. W wypadku zginęło 12 osób. Chorwacka policja zatrzymała 4 osoby, 3 obywateli Chorwacji i 1 obywatelkę Polski, podejrzane o wywołanie pożarów w rejonie Zadaru. Z ustaleń śledztwa wynika, że cała czwórka, działając na podstawie wcześniejszego planu, celowo wywołała pożary w 10 lokalizacjach. Pożary zostały ugaszone przez Straż Pożarną. Przeprowadzono przeszukania domów i samochodów podejrzanych. U 2 mężczyzn narodowości serbskiej znaleziono karabin, pistolet i amunicję.
14: Popołudniowe fakty RMF FM.
12: Są zmiany w ruchu na Alei Bandurskiego w Łodzi. Rusza budowa komory na trasie tunelu kolei dużych prędkości, informuje reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Od dziś zmotoryzowani muszą korzystać z trasy objazdowej. Jak ona wygląda?
15: To nowa asfaltowa droga, która omija budowaną podziemną komorę. W kierunku osiedla Retkinia przejazd odbywa się 2 pasami, natomiast w stronę centrum oraz połączenie z Aleją Unii Lubelskiej pozostają bez zmian. Możliwy jest dojazd do Atlas Areny, a tramwaje jeżdżą swoimi zwykłymi trasami. Tymczasowa organizacja ruchu na Alei Bandurskiego potrwa nawet 2 lata.
12: 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe przywieźli z Mistrzostw Europy w Birmingham nasi lekkoatleci. Najbliżej złota wśród biało-czerwonych była Pia Skrzyszowska, która bieg na 100 metrów przez płotki ukończyła o zaledwie 1/1000 sekundy za zwyciężczynią. To jej 3 indywidualny medal Mistrzostw Europy. Złoty już zdobyła 4 lata temu w Berlinie, ale jak mówi, docenia każdy z tych sukcesów.
16: Tak jak na tym podium, to ja się utrzymuję od tych 3 ostatnich edycji. Zdobyłam już w tym roku 3 medale i imprez międzynarodowych, więc to mój chyba najbogatszy rok w życiu. Każde mistrzostwo było inne, jednak no Monachium i pierwszy mój medal międzynarodowy zwycięstwo, to jakby nic tego nigdy w życiu nie zastąpi.
12: Pia Skrzyszowska została także wybrana głosami innych zawodników do Komisji Zawodniczej Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej. Ma reprezentować interes sportowców. I to tyle faktów w tym momencie. O 19:00 z najnowszymi informacjami w studiu pojawi się Marlena Chudzio.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Najbliższa noc burzowa na południu kraju, ale też na Kielecczyźnie i na Lubelszczyźnie. Tutaj też niskie dość temperatury, bo 12-13 kresek na termometrach. Większe przejaśnienia na północy, na pewno przyjemniej kierowcom będzie się jechało właśnie w okolicach Trójmiasta i na Pomorzu. Tutaj deszczu podobno ma nie być tej nocy. Ja tak jednym okiem zerkam na mecz Igi Świątek. Niestety przegrała 1 seta 4-6. Sakari prowadzi 1-0, więc musicie trzymać jeszcze mocniej kciuki. 5 minut po 18. Tymczasem RMF FM na wakacjach. Jeszcze z najlepszą muzyką. Ciągle z wami oczywiście, gdziekolwiek jesteście. 3 literki, które mogą dać dużo przyjemności. ATB w RMF FM. Cześć ponownie.

0: Mike and the Mechanics, najlepszą muzyką. Wakacje są od tego, żeby poznawać nowych ludzi. Wycieczkę mam w studiu. Dzień dobry! Piękni ludzie z okolic Oświęcimia przyjęli do radia, słuchajcie. I od razu wakacje piękniejsze. No i właśnie, i cudowna historia z Walii, czytam o niej w sieci właśnie. Kotka wróciła do domu po 10 latach. Pewnego dnia wyszła po prostu z domu, wsiną dal nie wróciła. Właściciele pogodzili się ze stratą, a tu proszę. Zjawiła się w urodziny opiekunki. To jest podejrzane. Albo wróciła na imprezę, albo kasa na saszety się skończyła.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
0: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów.
7: Prognozę pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
11: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie. Buty sportowe dziecięce ze świecącą podeszwą. 40% taniej. Tylko 35,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: No to jest ostatni turnus wakacji. No nie chcę tutaj nikogo martwić, ale za 2 tygodnie już tylko zdjęcia będziemy przeglądać ze smuteczkiem. Ale, no przecież od tego jest RMF, żeby mieć dla was coś specjalnego. Mam mega opcję na te ostatki wakacyjne. Słuchajcie, ja wiem, że wy uwielbiacie te moje koperty. No i proszę bardzo, wiedziałem, że to jest to. Kto chciałby przewietrzyć głowę na rollercoasterze albo przejechać się jeepem safari? Bardzo proszę, zaproszenia do parku rozrywki Energylandia czekają. Zbieram teraz najbardziej szalone wspomnienia wakacyjne. Wasze. Co udało wam się zobaczyć, co udało wam się przeżyć dotychczas? Być może ja w to nie do końca uwierzę, musicie mnie przekonać. Zbieram te wspomnienia w SMS-ach pod 3322, a najciekawsze nagradzam biletami. Mam 4 bilety, więc dla ekipy albo dla rodzinki idealne. Zaproszenia do parku rozrywki Energylandia. Czekam na wasze wspomnienia wakacyjne w SMS-ach pod 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Water Park.

0: Jeśli chodzi o dykcję, to panie Eminem, piąteczka. Proszę siadać. Houdini, RMF FM. 20 minut do 7. Iga Świątek wrzuciła tryb turbo i odrabia straty, bo po pierwszym przegranym secie drugi wygrała 6-1 z Marią Sakkari. Wrócimy do tego meczu na pewno niebawem. Trzymajcie kciuki tak mocno, jak trzymaliście, bo dobrze wam idzie. Za 20 minut fakty w RMF FM. Punktualnie o 19.
1: Reklama.
2: Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przepis na lato.
7: Tutaj się opalamy na basenie.
6: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
9: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
10: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.

0: Sponsorem RMF na wakacjach jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
5: I to po raz 9.
6: Tak, 9. rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
7: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
8: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
6: Dziękujemy.
7: Nadal będziemy podawać wam sprawdzone informacje.
6: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
7: Bo to dzięki wam utrzymujemy pozycję lidera.
6: RMF FM to wasz numer jeden. I takie są fakty.
9: Barbara, jakie pyszne jedzenie. Kto to wszystko przygotował?
10: Nasz nowy airfryer Kosori z Media Expert Marian. Zobacz, przygotowuje smaczne i zdrowe posiłki. Jest super pojemny, a dzięki podwójnym grzałkom góra-dół wszystko wychodzi równomiernie wypieczone.
9: A ty wszystkim sterujesz z aplikacji. Sprytnie.
11: Airfryer Kosori w Media Expert. Na przykład Kosori Tower Pro Smart. Dwa kosze o pojemności 10 i 8 litra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Po reklamie.
13: To już prawie 19 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Przy mikrofonie Marlena Chudzio. Witamy.
14: Dzień dobry, zapraszam. Opolszczyzna walczy ze skutkami ulewnych deszczów i burz, które przeszły nad regionem. Do Polski samolotem wrócić mają dziś lżej poszkodowani w wypadku autokarowym na Węgrzech. W faktach też liczenie szabel, czy były już minister Maciej Berek ma szansę zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Groźne burze nad Opolszczyzną. Przez województwo przeszedł front atmosferyczny z obfitymi opadami. O tym, gdzie strażacy mieli najwięcej pracy, opowiedział nam rzecznik Opolskiej Straży Pożarnej, kapitan Łukasz Nowak.
15: Największą pracę strażacy musieli zrealizować w miejscowości Głuchołazy. Tam największy nawalny deszcz jakby spowodował lokalne podtopienia. Dużo wody na ulicach, studzienki kanalizacyjne nie potrafiły przyjąć tej całej wody opadowej. Łącznie 47 interwencji na terenie całego województwa opolskiego dotyczyło zalanych terenów i obiektów zastępowania wody napływowej.
14: Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl. Specjalny samolot rządowy z poszkodowanymi z wypadku polskiego autokaru na Węgrzech powinien lada chwila wystartować z Debreczyna do Polski. Maszyna najpierw wyląduje w Rzeszowie. Pasażerami autobusu byli mieszkańcy Podkarpacia. Na pokładzie jest ponad 20 osób. Spora grupa rannych jeszcze pozostanie w węgierskich szpitalach.
16: 18 pacjentów zostaje w szpitalach tutaj na Węgrzech. We wszystkich szpitalach będą wciąż pacjenci. 5 pacjentów zostało już wypisanych. Są zaopiekowani przez rodziny, więc nie udają się zorganizowanym transportem samolotem specjalnym. W sprawie 2 osób jeszcze jest podejmowana decyzja. Lekarze węgierscy jeszcze decydują, przeprowadzają ostatnie badania, czy te osoby będą mogły dołączyć dzisiaj do transportu samolotem specjalnym, który poleci wieczorem do Polski.
14: Mówiła dziś w Mieszkolcu wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. W wypadku zginęło 12 osób. Koalicja może mieć problem z wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ubiegający się o tę funkcję minister Maciej Berek został dziś oficjalnie odwołany z rządu, a chwilę później zgłoszony przez Koalicję Obywatelską jako kandydat na sędziego Trybunału. Posłom KO mimo wakacji udało się zebrać wymaganą liczbę podpisów. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. To jednak nie wystarczy, by być pewnym wyboru byłego już ministra.
17: Skuteczne zgłoszenie kandydata nie da gwarancji sukcesu, bo część posłów koalicji rządzącej jasno mówi, że przejście do Trybunału prosto z rządu jest dla nich nie do przyjęcia.
18: Maciej Berek byłby świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie był ministrem konstytucyjnym. Ja nie miałbym żadnych wątpliwości, żeby go poprzeć, ale mamy pewne ustalenia, że czynnych polityków, a tak trzeba odbierać członka rządu, do Trybunału Konstytucyjnego nie powołujemy.
17: Mówi Tomasz Trela i niemal tak samo ocenia sytuację przynajmniej kilku innych posłów, zarówno Lewicy, ale też Polski 2050 i PSL. To nasze zobowiązanie wobec wyborców, którzy protestują. występowali przed sądami przeciwko właśnie powoływaniu do Trybunału czynnych polityków, mówią. Do wyboru sędziego trzeba poparcia ponad połowy posłów. W głosowaniu właśnie tych kilku może zabraknąć.
5: Kibicujemy naszym tenisistkom.
14: Iga Świątek remisuje w setach z Marią Sakkari w spotkaniu trzeciej rundy tenisowego turnieju w Cincinnati. Śledzi je nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór. Co dzieje się w decydującej trzeciej partii?
19: Bardzo dobre wieści. 4-1 Iga Świątek prowadzi, zatem rozkręciła się już chyba na dobre. I tym razem Iga przełamała rywalkę od razu, w pierwszym gemie. Greczynka niespodziewanie wygrała pierwszego seta, 6-4. I trzeba powiedzieć, że długo dotrzymywała Polce kroku, ale w kolejnej partii Iga uwolniła najwyraźniej pokłady sportowej złości. Sakkari zaczęła się gubić. Świątek rozbiła rywalkę 6-1 i teraz w decydującej partii na razie zmierza po zwycięstwo i awans do czwartej rundy turnieju. Oby tak do końca. A na rozpoczęcie swoich spotkań w Cincinnati czekają pozostałe Polki. Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Dianą Schneider, Magdalena Fręch z drugą w światowym rankingu, reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną.
14: Będziemy śledzić przebieg tych spotkań, a za godzinę w RMF FM pierwsze wieczorne fakty sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Jak jest pogodny Mateusz, no to aura też musi być pogodna.
13: Bardzo dziękuję, ale niestety nie wszystko się zgadza. Słuchajcie, burzowo na Suwalszczyźnie, w okolicach Trójmiasta, to jutro, tutaj 18, 19, 20 kresek, no ale przelotne opady deszczu praktycznie będą towarzyszyły nam w każdej części kraju. Najwięcej słońca w pasie od Mazowsza przez Kielecczyznę do Małopolski.
20: Piorunki też są. To tak Trójmiasto i Podlasie, Białystok.
13: Tak, takie małe piorunki, nie bójcie się. 5 po 19, Darek Maciborek.
20: Nareszcie poniedziałek.
13: Pozytywnie, to mówią tak wszyscy, którzy zaczynają urlop chyba.
20: No i wszyscy ci, którzy po 21 będą grać w grach i zabawach dla dorosłych.
13: To jest ten legendarny GIS.
20: GIS.

0: od dawna to wiem.
1: A nas ciągnie do tego sukcesu Igi Świątek. Piłka meczowa przy serwisie Sakari wygrywa. Dokładnie teraz Iga Świątek wygrywa swój mecz 2-1 z Greczynką Sakari. Tu Poblista, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Zwolnimy nieco. Nie pomylą nam się kroki przy tej balladzie Taylor Swift. I knew it, I knew you. W propozycjach do waszej listy.

How Does It Feel? Klasyk New Order odświeżany przez producentów Dub Dog, Svezo i Zark. Sienna Spyro zaprasza w tajemniczą podróż muzyczną. Oj, z duszą soulowy fortepian przy zachodzącym słońcu i głos Sienny. Great Expectation w propozycjach do waszej listy. Sienna Spyro.

0: i odżywają wspomnienia sprzed dekady, a może i starsze. Z tą piosenką na pewno Sarsy najnowszą będziemy się pamiętać na top ten poblisty, taki pop z walczykiem syntezatorowym iskrzącym.
1: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. W brzoskwinie lusem cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie 250 gramów, cena przed obniżką 9,99. A teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Przepis na lato.
2: Czy ja mogę prosić jeszcze 30 dni wolnego?
1: Czemu nie? A więcej wakacyjnych pomysłów już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
4: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
5: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Po reklamie.
15: Trwa poblista notowanie w

Czar dawnego brzmienia w jego żyłach muzycznych. Mroza na płynie bluesowa krew. I jego orkiestra nie ma miejsca jak dom na top ten poplisty. A w propozycjach ballada jakby wyciągnięta z list przeboju z lat 80. Karol G, Bruno Mars, Steel.

0: takie rytmy w nagraniu Run Run River, że to może być wspomnienie każdej domówki, imprezy, nawet po tańcówki, czy też wesela w weekend. A to David Guetta, Yalog i Stick Figure na Top Ten Poblisty. Bądźcie z nami, za chwilę wracamy, bo pojawi się zwierzęcy zew natury w muzyce. Nowy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tu nie musisz walczyć o leżak.
6: Tu możesz zapomnieć o terminach.
5: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
16: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
15: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
16: Pyszne, bo polskie.
15: Słuchaj w RMF FM.
17: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
18: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić. Szczegóły na pzps.pl.
19: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
20: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
21: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
20: To w ogóle możliwe?
21: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
22: Po reklamie.
7: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
23: I to jest prawdziwy przebój wakacji. Tylko w RMF FM.

Somber, my button isn't ready. A jeszcze więcej nowej muzyki, bo to poplista Girls Band Katsai, pamiętamy. Zespół stworzony w globalnym programie łowiącym talentem. Powracają dziewczyny z nowym singlem Animal. Celebrowanie, uwolnienie swojej dzikiej natury. I pomagał w tym doświadczeniu muzycznym współautor nagrania Animal. Ed Sheeran, Katsai, Animal w propozycjach.

tą gracją i z uwodzeniem i ze swoimi głosami i z melodią, bez zbędnego bitowego upiększania Sanach itp. itd. A na szczycie wspomnienie mundialu w piosence Shakiry Burna Boy, Daj Daj.

0: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Wakacyjne imprezy zaczynają się już w piątek rano.
8: Gotowi na weekend? No to jazda!
7: Król Gibango Piotr Pręgowski zabawi was jak rasowy DJ.
8: Dobra, mordeczki, wszyscy łapki w górę! Gibango!
7: Już w piątek po 8:30 w

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę.
1: A ty?
5: Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474 kosz 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: O czym marzą bystrzaki tego lata?
8: Codziennie chcę lady.
6: Dzieciaki bystrzaki, opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.

0: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Po reklamie.
1: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzio.
2: Część poszkodowanych w wypadku na Węgrzech jest już w Polsce. Wylądował specjalny samolot. Długa podróż Kołobrzeg - Kraków. Pociąg malczewski ma już 5 godzin opóźnienia. Z bliska przyglądamy się kryzysowi migracyjnemu w Ceucie. Iga Świątek wygrała mecz w 1/16 turnieju w Cincinnati. O tym w faktach sportowych. Na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce wylądował właśnie samolot z pierwszą grupą Polaków poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Na pokładzie maszyny miały być 22 osoby, ale jeden z pacjentów zdecydował się na powrót z rodziną. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około 1 w nocy na węgierskiej autostradzie M3 we wschodniej części tego kraju. Autokarem podróżowało 59 osób, głównie z Podkarpacia. Zginęło 12 osób. 5 godzin opóźnienia ma pociąg malczewski relacji Kołobrzeg-Kraków. Skład stanął w polu w pobliżu stacji Turowo-Pomorskie, chwilę po wyjeździe ze Szczecinka. Jak informuje PKP PLK, przyczyną jest awaria lokomotywy. W tej sprawie dzwonicie do nas na gorącą linię RMF FM.
3: 700 osób, no my jedziemy tym pociągiem IC8304 na malczewski, no to już mamy prawie 4 godziny opóźnienia. Warsie jedzenie się kończy, woda jest poddawana przez różne konduktorską. Konduktorzy robią co mogą.
2: Mówił nam pan Łukasz. Na razie nie wiadomo, kiedy pociąg będzie mógł ruszyć w dalszą trasę. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 10 w Ślesinie w województwie kujawsko-pomorskim. Zderzyły się tam dwa busy. Ucierpiał także pieszy. Wprowadzono ruch wahadłowy. Ciężarówka przewróciła się na trasie S3 w pobliżu Zielonej Góry. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Nowej Soli. Do ponad 300 wzrosła liczba zatrzymanych migrantów, którzy w weekend próbowali przedostać się z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. W faktach RMF FM nasz specjalny wysłannik do Ceuty, Beniamin Kubiak-Piłat. Jakie są nowe ustalenia w tej sprawie?
4: Jak podają marokańskie media, służby miały zatrzymać 294 migrantów z Afryki Subsaharyjskiej podczas próby wejścia do Ceuty. Aresztowano też 61 Marokańczyków podejrzanych o ułatwienie prób migracyjnych. Do tej konkretnej próby doszło po gwałtownym wzroście liczby postów w mediach społecznościowych, które wzywały migrantów do przedostania się do Ceuty. W odpowiedzi władze Maroka i Hiszpanii wzmocniły obecność służb w rejonie pogranicza.
5: To są fakty ze szkoły.
2: Ostatnie 2 tygodnie przygotowań do nowego roku szkolnego. W szkołach trwają porządki, pojawiają się nowe pomoce naukowe i podręczniki. Pracujemy bardzo intensywnie, podkreśla dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 3 w Łodzi, Elżbieta Jurek.
6: Jest to ogrom pracy, ponieważ w czasie wakacji faktycznie przychodzą potężne pudła z podręcznikami, z ćwiczeniami.
7: Czyli właśnie teraz te podręczniki przyjdą do Państwa?
6: One właśnie przyszły i rozpoczynamy ten proces liczenia, przygotowywania w bibliotece szkolnej podręczników, żeby 1 września już komplety wręczyć naszym uczniom.
2: Usłyszała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. W szkołach to także czas na rady pedagogiczne, aby zapoznać nauczycieli z ich planem pracy na najbliższy rok.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór. Iga Świątek wygrała z Marią Sakkari i awansowała do 4. rundy tenisowego turnieju w Cincinnati. Polka co prawda przegrała 1 seta z Greczynką 4-6, ale potem nie dała rywalce szans, zwyciężając dwukrotnie 6-1. Maszyna z Raszyna. Rywalką Polki w kolejnej rundzie będzie francuska Diane Paris. W Cincinnati trwa teraz spotkanie Magdaleny French z numerem 2 na świecie, Jeleną Rybakiną. Polka przegrywa 4-5, ale teraz będzie serwować. Opóźnia się mecz Mai Chwanińskiej z Dianą Schneider. Na 90% wystartuje w memoriale Kamili Skolimowskiej. Deklaruje awansuje w RMF FM świeżo upieczona srebrna medalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham, Natalia Bukowiecka. Po zdobyciu srebra w biegu na 400 metrów Polka musiała odpuścić występ w sztafecie ze względu na kontuzję uda.
10: Ja też po prostu nie chciałam ryzykować ani swojego zdrowia, ani tego, że czasem mogłoby się zdarzyć, że gdzieś tam nie dobiegnę z tą pałeczką. To jest jednak sztafeta i jakby chciałam, żeby dziewczyny też były sklasyfikowane na miejscu jakimś, więc stwierdziłam, że po prostu tutaj nie mogę ryzykować. No myślę, że zdrowie jest najważniejsze i też mam nadzieję, że po prostu sobie to odkujemy może w Chorzowie.
9: W Chorzowie i w Katowicach, bo niektóre konkurencje wzorem ubiegłego roku odbędą się na tamtejszym rynku. Memoriał Kamili Skolimowskiej w najbliższy weekend. Kontuzja wykluczyła z kolejnych startów duńskiego kolarza Jonasa Wieningo. Dwukrotny zwycięzca Tour de France w tegorocznej edycji zaliczył na trasie upadek i złamał obojczyk. Turu nie dokończył, a teraz potwierdził, że w związku z tym musiał zakończyć sezon. Nie zobaczymy go więc m.in. we Vuelta Espania i Mistrzostwach Świata w Montrealu.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Wielkie premiery, kultowe zjawiska popkultury i wydarzenia, które kształtowały bieg dziejów muzycznych wehikuł czasu. Już startuje w RMF FM. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Teraz w RMF FM muzyczny wehikuł czasu.
1: Sylwester,
0: było lato.
1: Sylwester Stallone pierwotnie chciał użyć w filmie Rocky 3 utworu Another One by the Dust grupy Queen. Nie uzyskano jednak praw do jego wykorzystania. Aktor przesłał mało znanemu wtedy zespołowi Survivor surowy montaż. Scen z filmu by w dźwięku można było wyczuć odpowiedni uliczny i pulsujący rytm i filmu i miasta. Survivor stworzyli piosenką przewodnią do filmu Eye of the Tiger.

0: reklama.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony z syropu, wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
4: Zawsze z wami.
5: Mamy dla was gorące newsy.
6: Relacje z naszych eventów.
7: Prognozę pogody.
8: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
3: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
9: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
11: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
12: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
13: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
14: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
17: Po reklamie.
16: Posłuchaj, tak brzmi lato w RMF FM.

0: 80.
1: 1982 w cieniu stanu wojennego w Polsce, który został wprowadzony dokładnie w nocy z 12 na 13 grudnia 81 roku. Decyzję ogłosił generał Wojciech Jaruzelski. Na ulicach miast pojawiło się wojsko, czołgi oraz milicja.
2: Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
1: Przez cały 82 rok Polacy żyli w rygorze stanu wojennego, który przeniósł m.in. godzinę policyjną, cenzurę korespondencji, internowanie tysięcy działaczy Solidarności oraz zawieszenie działalności związków zawodowych. 30 stycznia prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan ogłosił Dzień Solidarności z Narodem Polskim. 31 grudnia władze PRL zawiesiły stan wojenny. Wojna o Falklandy, konflikt zbrojny między Argentyną i Wielką Brytanią. Wyspy na południowym Atlantyku należące do Wielkiej Brytanii zostały zaatakowane przez wojska argentyńskie. W wyniku wojny Falklandy pozostały we władaniu Wielkiej Brytanii, a rządząca Argentyną junta wojskowa upadła i wprowadzono tam demokrację. W Stanach Zjednoczonych dokonano pierwszej na świecie udanej operacji wszczepienia człowiekowi sztucznego serca. Na listach przebojów Waiting for a Girl Like You, Foreigner. Przed wydaniem tej balady Foreigner był kojarzony głównie jako ostry hard rockowy zespół gitarowy. Nagranie Waiting for a Girl Like You w stylu soft pop rockowym otworzyło grupie drzwi do popularności na całym świecie. Waiting for a Girl Like You, Foreigner.

Waiting for a Girl Like You, Foreigner, a w Polsce narodziny nowej gwiazdy. Utwór narodził się jesienią 81 roku w krakowskim Teatrze Stu. Jan Borysewicz oraz autor tekstów Andrzej Mogielnicki nagrywali tam akurat materiał na płytę dla Izabeli Trojanowskiej, wykorzystując wolny czas. W nowoczesnym studiu Borysewicz nagrał riffy do 5 własnych nowo skomponowanych piosenek, które miały dać początek nowej grupie Lady Punk. Jedną z nich było nagranie Tańcz, głupia tańcz. Kiedy przyszło do nagrywania wokalu, Janusz Panasewicz odbywał akurat zasadniczą służbę wojskową. Aby wyśpiewać ten hit w studiu, musiał otrzymać przepustkę i przyjechał na nagranie do studia w kompletnym mundurze. Lady Punk, Tańcz, głupia tańcz.

Lady Bang tańczy, głupia tańczy, a na Wyspach Brytyjskich i na świecie triumfuje nagranie Who's That Girl, Eurythmics. Wokalistka Annie Lennox po raz kolejny przełamała barierę płciową. W teledysku występuje jednocześnie jako blond piosenkarka w klubie nocnym oraz jako elegancki przystojny mężczyzna na widowni przypominający Elvisa Presleya w ostatniej scenie teledysku. Kobieca wersja Annie Lennox podchodzi i całuje męską wersję samej siebie, po czym mruga ironicznie do kamery. Who's That Girl? Eurythmics.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Mega, co
2: ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Boli,
7: swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowid. Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
13: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Po reklamie.
18: Teraz w RMF FM wakacyjne hity wszechczasów.

na naszym muzycznym wehikule. Wracamy do roku 82, w którym ukazał się Thriller, drugi solowy album Michaela Jacksona, najlepiej sprzedającego się albumu wszech czasów. W brytyjskim programie telewizyjnym po raz ostatni wystąpiła szwedzka grupa.

mundial w Hiszpanii. W meczu o brązowy medal Polacy pokonali Francję 3-2, zyskując tym samym trzecie miejsce. Zbigniew Boniek zagrał znakomity turniej, m.in. strzelając hat-tricka w meczu przeciwko Belgii. Po turnieju przeszedł do włoskiego Juventusu. Włochy wygrały mistrzostwa, pokonując w finale Niemcy Zachodnie RFN. Autobiografia, rok 1982. Perfekt. Bogdan Olewicz pisał po prostu swój życiorys. Piosenka opowiada o losach trzech realnych przyjaciół, którzy w wieku 17 lat marzyli o wielkiej karierze muzycznej. O Bogdanie Olewiczu, Zbigniewie Hałdysie oraz Andrzeju Mogielnickim, autorze hitów Lady Punk. Słynny wers "Wiatr odnowy wiał" brzmiał pierwotnie zupełnie inaczej. Olewicz napisał: "Wujek Józek zmarł", co bezpośrednio nawiązywało do śmierci Józefa Stalina w 1953 roku i wynikającej z niej politycznej odwilży. Komunistyczna cenzura natychmiast zablokowała ten tekst, zmuszając autora do metaforycznej zmiany. Perfekt i autobiografia.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
4: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
5: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
4: Zgłoś się na www.rmf.fm.
3: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
6: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
11: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
12: To są cienkie placki przełożone kremem.
13: Pyszne, bo polskie.
14: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
15: I odwiedzimy regionalnych producentów.
16: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
17: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
18: A może to właśnie do was zajrzymy tego lata.
19: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
20: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
21: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
22: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
23: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
24: Po reklamie.
25: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzia.
26: Część osób, które po wypadku na Węgrzech przetransportowano samolotem do Polski, trafiła do krajowych szpitali. Za chwilę najnowsze informacje w sprawie poszkodowanych. Ponad 800 interwencji musieli podjąć strażacy w związku z burzami i nawałnicami przechodzącymi przez Polskę. Deszcz pokrzyżował też plany tenisistek w Cincinnati, ale o tym już w faktach sportowych. Pięć osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech jest już w polskich szpitalach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, rządowy samolot, na pokładzie którego było 21 poszkodowanych, wylądował na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce. Pozostałe 16 osób nie wymagało hospitalizacji, podała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
27: Wszystkie 21 osób opuściły ten samolot, 5 karetkami do szpitali. Wszystkie pozostałe osoby, tutaj już rodzinne, najbliżsi czekali. My mieliśmy też do dyspozycji środki transportu, gdyby była taka potrzeba, ażeby kogoś z rodziny gdzieś podwieźć, ale nie było takiej potrzeby, ale też byliśmy przygotowani do tego.
28: Czyli to wynikało z tego, że stan tych osób nie był na tyle poważny, żeby trzeba je było aż do Warszawy, tak?
27: Nie, stan nie jest na tyle poważny. Te osoby są i będą hospitalizowane w tych dwóch szpitalach.
26: Na konferencji wojewody podkarpackiej w Jasionce był reporter RMF FM Dominik Smaga. Prawie 830 razy interweniowali już strażacy w całej Polsce w związku z burzami i ulewami. Najnowsze informacje zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń.
29: Dobry wieczór.
26: Dobry wieczór, Michale. Gdzie sytuacja jest najgorsza?
29: Na Dolnym Śląsku. Tylko tam strażacy wyjeżdżali do ponad 270 zgłoszeń. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach złotoryjskim, legnickim i bolesławieckim. Sporo pracy strażacy mają także na Górnym Śląsku. Silne burze przeszły między innymi nad Katowicami, Rudą Śląską i Chorzowem. W Raciborzu spadł grad o średnicy około 2 cm.
0: W większości interwencje dotyczyły usuwania wiatrołomów, przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z zalanych posesji. Odnotowano 3 uszkodzone dachy.
29: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Silny wiatr pozrywał także linie energetyczne. Bez prądu jest kilka tysięcy mieszkańców, między innymi w powiecie miechowskim w Małopolsce oraz w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie.
1: Poznaj fakty.
26: Drony brytyjskiej produkcji po raz pierwszy są wykorzystywane przez Ukraińców do atakowania celów na terytorium Rosji. Donoszą o tym media na Wyspach. Informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Mogły one już spowodować szkody gospodarcze szacowane na ponad 35 miliardów funtów. W konflikcie używane są także produkowane w Wielkiej Brytanii pociski manewrujące Storm Shadow. Jednak nowa faza wojny z masowym użyciem dronów wywiera bardziej decydujący wpływ na przebieg konfliktu. W kwietniu brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że dostarczy Ukrainie dziesiątki tysięcy takich maszyn. Wszystko wskazuje na to, że obietnica ta jest w fazie pełnej realizacji.
26: Nie wystarczą amerykańskie bazy i broń kupowana zza oceanu. Własna armia, w tym z poboru, oraz własne technologie wojskowe. To zdaniem byłego szefa dyplomacji Jacka Czaputowicza podstawa budowy bezpieczeństwa narodowego.
3: Z mojej strony bardzo poważna krytyka klasy politycznej, bo mamy demokrację. Co to znaczy demokracja? To znaczy ludzie nie chcą iść do wojska. Ludzie wolą kupować broń, która może być bezużyteczna. Jak my kupujemy broń od Stanów Zjednoczonych, to jest taka forma okupu za obronę. Chcemy, żeby tu wojska stacjonowały. My zapłacimy, ale sami nie.
26: Jacek Czaputowicz to jeden z gości najnowszego odcinka podcastu Wojna Światowa, naszego dziennikarza Michała Zielińskiego. Tym razem o zbrojeniach. Nowy odcinek jest już dostępny na RMF On i YouTubie RMF24.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
26: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
5: Mecz Magdaleny Fręch z Jeleną Rybakiną w trzeciej rundzie turnieju w Cincinnati został przerwany przez opady deszczu. Przystanie 5-4 dla rywalki, ale tenisistki wróciły już na kort i zaraz powinny wznowić grę. Na rozpoczęcie spotkania wciąż czekają Maja Chwalińska i Diana Schneider, a wcześniej do czwartej rundy awansowała Iga Świątek, pokonując w trzech setach Marię Sakkari. Pia Skrzyszowska, nasza srebrna medalistka lekkoatletycznych mistrzostw Europy, została wybrana członkinią Komisji Zawodniczek Europejskiej Federacji. Wybrały ją zawodniczki i zawodnicy ze wszystkich krajów.
6: Uważam, że jako zawodniczka będę może miała większy wpływ, będę miała też jakieś w pewien sposób może decyzje do podjęcia, czy większy wpływ na to, jak to powinno wyglądać. Będę łącznikiem pomiędzy zawodnikami a całym sztabem i to też jest ważne przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy w Chorzowie za 2 lata.
5: W Birmingham Pia zdobyła srebrny medal w biegu na 110 metrów przez płotki, na 100 metrów przez płotki i tym samym skompletowała hat-trick w mistrzostwach Europy, bo indywidualnie już miała złoto i brąz, a Wielkiej Brytanii dołożyła jeszcze brązowy medal w sztafecie. Usmansoł wraca do ekstraklasy. 26-letni skrzydłowy po półrocznym pobycie w Brøndby Kopenhaga został nowym zawodnikiem Jagiellonii. Jeszcze na jesieni w ubiegłym sezonie strzelał gole i asysty w Górniku Zabrze. Po transferze do Danii w obu rubrykach 0-0. Białostoczanie wypożyczyli Senegalczyka i zapewnili sobie opcję wykupu. Pewna wygrana Arki Gdynia spuszczą Niepołomice w pierwszej lidze. Arka wygrała 3-0 i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki. I jeszcze hiszpańska La Liga. Młodzieżowy reprezentant Polski Bright Ede, który niedawno grał jeszcze w Motorze Lublin, zadebiutuje w Deportivo La Coruña. Jego klub właśnie rozpoczyna spotkanie z Elche.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
25: W jednym czasie kończy, w innym czasie zaczyna. GIS i impreza wraca na swoje miejsce w tygodniu do RMF FM. No, po weekendowych szaleństwach bardzo serdecznie w RMF FM. GIS, czyli?
7: Gry i zabawy dla dorosłych, tylko i wyłącznie.
25: Armenia jest pełnoletnia, to już sprawdzaliśmy.
7: Od niedawna.
25: Darek Maciborek, zapraszamy.

0: uczestniczy GIS, wiedzą wszystko, potrafią pomóc artystom doskonale. 12,2 miliony to nasz numer telefonu, linie już otwarte, można też SMS-owo 3322.
1: I moje ulubione Messenger RMF FM.
0: Głosóweczki, czekamy. Odwieczne pytania gwiazd, taki konkurs już teraz startuje, gra dla osób dorosłych. Prezentujemy słynne pytanie gwiazd zawarte w piosence, a wy odpowiadacie 12,2 miliony. Pierwsze pytanie, polskie czy zagraniczne?
1: Na rozgrzewkę proponuję polskie.
0: Bardzo proszę, pierwsze. Czy te oczy mogą kłamać? 12,2 miliony, czekamy na wasze trafne odpowiedzi. Mamy czapki z Daszkiem. Hit tegorocznego sezonu, nie tylko nad Bałtykiem, można przykryć wzrok.
2: Reklama. Tego lata o poranku w RMF FM.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Juhu, dzień dobry.
2: Tak to będzie naprawdę dobry dzień. A zadbają o to
3: Tomkowicz,
4: Skowron,
5: Olbratowski.
2: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
10: Zapraszam, Natalia Bukowiecka.
2: RMF FM na wakacjach.
11: Czyli cokolwiek robicie, zawsze z wami.
12: A ponieważ gwiazdy powyjeżdżały na urlopy, to wy możecie je zastąpić.
11: Czekamy na was na www.rmffm.
2: RMF FM na wakacjach. Codziennie po 15 w RMF FM.
13: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: Po reklamie.
2: Jest wieczór, jest RMF FM, jest GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych.

0: Lata, lata, Cruel Summer, Ace of Base, najlepsza muzyka pod słońcem, no i festiwal w RMF FM i gwiazdy. Jest z nami Ewa Farna, jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Ahoj, Ewa.
1: Ahoj.
0: Ja jestem ciekaw, czy zawsze tak samo, jak zaczynasz swoje koncerty?
1: Intro, najpierw się gra, potem jest takie po prostu ogólne ahoj Praho, albo wiesz, cześć Kraków, na takiej zasadzie. Ale mamy takie intro, bo jest taka piosenka, którą zrobili czesko-polscy raperzy, nazywa się Ewa Farna właśnie, i my zaczynamy ten set tym numerem ich tak naprawdę. Jest ten beat, jest ten rapowy numer, gdzie jest trochę polski, trochę czeski, Ewa Farna. Jakby odpalamy tym numerem po prostu.
0: Jakie hity zagrasz, zaprezentujesz na festiwalu? Very Best of Ewa Farna?
1: Na pewno przekrojowe, no latać nie będę, bo jakby mamy festiwalowy set i zagramy tam takie the best of moje, bo tak naprawdę zbliżam się ku 20-leciu na scenie, więc trochę tych numerów jest.
0: Trochę będzie, jak wy zaczynacie pierwszy koncert na festiwalu. To jest pytanie dla was. Co potrzebujecie dobrze wystartować w festiwal, żeby to zaczęło się u was kręcić? Piszcie SMS-y pod 3322. Dla autorów najciekawszych zgłoszeń mamy podwójne bilety na festiwal Erste Letnie Brzmienia do Gdańska.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl

0: Rzucamy więcej światła na odwieczne pytania gwiazd. Jedno już mamy dzisiaj zarejestrowane. Czy te oczy mogą kłamać? No chyba nie, jest dalej w tekście, a co wy na to?
1: Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. A ja chciałam powiedzieć, Mariola, opłacimy w spojrzeniu.
0: O, to może złamać serce.
2: To czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Czy ja mógłbym serce złamać? Raczej nie. I czy ja mógłbym kochać swoją żonę 50 lat? Chyba raczej tak.
0: No to są piękne odpowiedzi. Artyści chyba będą musieli pomyśleć nad uzupełnieniem.
3: Zdecydowanie tak.
4: Czy te oczy mogą kłamać? Ale oczywiście, bo jedno oko na Maroko, ale drugie oko spoko oko.
0: Czyli jak spoko, takie kłamstwo to do przyjęcia. Dziękujemy, za chwilę dogrywka w stylu zagranicznym.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Przepis na lato.
10: Ja szykowałem grilla i ten, a sąsiad wyjął sobie teraz kosiarkę i kosi.
9: To może trzeba go zaprosić. Inne wakacyjne pomysły usłyszycie już dziś po 7 w RMF FM.
11: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
12: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
13: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
18: Marian, co ty robisz?
17: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Po reklamie.
14: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: I to są te słynne momenty w grach i zabawach dla dorosłych, że można tak bardzo romantiko policzek przy policzku wytańczyć sobie przebój Jasona Donowana. No bo to jeszcze starsze czasy. Silhouette of the Kiss. Chciałem zaprezentować po raz pierwszy w naszych zabawach konkurs pod tytułem Odwieczne pytanie gwiazd w języku zagranicznym. No więc prezentujemy pytanie. Proszę zapisać, no i potem odpowiadać. Dla ułatwienia asystent programu Armelia zaprezentuje Who Let the Dogs Out dla ułatwienia w języku węgierskim.
1: Tak,
0: proszę.
1: Dla ułatwienia. Kienge teki akutiakat.
0: Akutiakat.
1: Uczyłam się tego cały poranek.
0: A po angielsku to znaczy? I to właśnie może oznaczać, że już włączone są nasze linie telefoniczne 12 2 miliony i macie zadane odwieczne pytanie gwiazd. Czekamy na wasze bardzo frapujące, bardzo interesujące, elektryzujące odpowiedzi. SMS-owo też można. O głosówkach to już nie powiem.
1: Wiadomo, że trzeba.

0: czego chce. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwrot wskazujący na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
1: RMF FM zwyciężyło w rankingu zaufania Reuters Institute.
2: I to po raz 9.
3: Tak, 9 rok z rzędu wskazaliście naszą stację.
4: Wyprzedziliśmy telewizję, gazety, portale i inne stacje radiowe.
5: To nam ufacie najbardziej w Polsce.
3: Dziękujemy.
4: Nadal będziemy podawać Wam sprawdzone informacje.
2: Jak najszybciej i jak najrzetelniej.
6: Bo to dzięki Wam utrzymujemy pozycję lidera.
3: RMF FM to Wasz numer 1.
2: I takie są fakty.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: A co bystrzaki robią w te wakacje?
11: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
10: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
12: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
20: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
21: Mieszkańcy siedlisk na Podkarpaciu wspominają osoby, które zginęły w wypadku na Węgrzech.
22: Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć.
21: Kolejny pakiet europejskich sankcji wobec Rosji ma być rekordowy. Co zawiera? W faktach też pytanie, czy to koniec lata? Słynny bodziek Krutek odleciał już do ciepłych krajów. Podkarpacie w żałobie po tragedii na Węgrzech. We wczorajszym wypadku autokaru zginęło 12 osób wracających do Polski z Medjugorje. 5 pochodziło z siedlisk w gminie Lubenia.
22: Mój sąsiad zginął. Bardzo miły, sympatyczny.
23: 3 znałam.
22: Wspaniali ludzie, no cóż możemy powiedzieć.
23: Ogromna tragedia, nie wiadomo co mówić i kto zawinił.
22: Szok dla tych, którzy potraciły rodziny.
24: Jaka tragedia się właśnie stała? Taki smutek jest.
25: To jest tragedia. Po prostu no nie idzie się w to uwierzyć, że coś takiego mogło być. Pojechali ludzie się pomodlić i nie wróciły.
21: Usłyszał w siedliskach reporter RMF FM Dominik Smaga. Wieczorem do Polski z Węgier przyleciało 21 poszkodowanych osób. 5 trafiło do szpitali. Nowy, rekordowy pakiet sankcji wobec Rosji zapowiada szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Z jej wypowiedzi wynika, że liczba objętych sankcjami rosyjskich podmiotów wzrośnie aż o 1/3. Kallas nie zdradza jednak, co dokładnie znajdzie się na nowych listach. Z Brukseli korespondentka RMF FM Katarzyna Szmańska-Borginą.
26: Bruksela może uderzyć w kolejne rosyjskie banki, flotę cieni i firmy z państw trzecich, które pomagają Moskwie omijać sankcje. Najważniejsze jednak pytanie, czy Unia uzgodni zakaz importu importu rosyjskiego LNG. To szczególnie drażliwy temat dla Belgii. W lipcu 100% LNG sprowadzonego przez Belgię pochodziło z Rosji. Chodzi o 400 tysięcy ton. Gaz trafia przez terminal w Zeebrugge do Francji i Hiszpanii. Unia planuje całkowicie wygasić import rosyjskiego LNG od początku przyszłego roku. Pytanie, czy uda się ten proces przyspieszyć i dodatkowo uszczelnić.
0: Zapraszam na poranną rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24. Po 8 gościem Piotra Salaka będzie Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce. Wojewoda Śląski wprowadził zakaz korzystania z wód części kanału Gliwickiego. Jest to związane z koniecznością zwalczania złotej algi, poinformowały Wody Polskie. W praktyce zakaz oznacza, że nie wolno wchodzić do wody, uprawiać sportów, łowić ryb, poić z wodą zwierząt i używać jej do podlewania roślin. Od soboty z jednej z sekcji kanału Gliwickiego odłowiono ponad 400 kg śniętych ryb.
1: Są i takie fakty.
0: Bociani celebryta, czyli krutek, który ma swoje gniazdo w Krutyni na Mazurskim, w Mazurskim Parku Krajobrazowym, już leci do ciepłych krajów. Tak stał się popularny dzięki monitorowaniu jego trasy przez nadajnik GPS.
2: To niemal dokładnie ten sam moment, co w latach poprzednich, ponieważ w ubiegłym roku i przed 2 laty krutek odleciał dokładnie 15 sierpnia. Dla nas jego podróż jest szczególnie ciekawa, ponieważ dzięki nadajnikowi GPS możemy niemal na bieżąco obserwować, gdzie się znajduje i to, jak przebiega jego migracja. Każdego roku nieco ona się różni. Wpływ na to mają pogoda, to głównie wiatr, temperatura, czy też dostępność miejsc do odpoczynku i żerowania. Krutek ma za sobą bardzo udany sezon lęgowy w Krutyni. W tym roku wraz z partnerką udało mu się wychować aż 4 młode bociany i teraz zaczyna się również dla nich kolejny nowy etap życia, czyli pierwsza wielka migracja na południe.
0: Mówił dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Witprot. Czy to oznacza, że jesień jest już blisko? Nie ma na to naszej zgody.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Na ostatnie wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
4: Wielki transfer Barcelony wisi w powietrzu. Hiszpański mistrz świata Rodri wylądował w stolicy Katalonii. Jutro ma przejść testy medyczne i podpisać kontrakt z Blaugraną. Dziennikarzom na lotnisku pomocnik powiedział: wszystko już dopięte, czas się brać do pracy. Według hiszpańskich mediów Barca zapłaci Manchesterowi City za Rodriego niemal 80 milionów euro. Znacznie mniejsze pieniądze mają otrzymać za medale Mistrzostw Europy w Paryżu pływacy, także złoci medaliści, jak nasza Katarzyna Wasik. Polka komentuje to tak.
5: Nie wiem, czy to jest prawda, że to jest 8 tysięcy złotych za medal, ale moim celem jest na pewno znalezienie partnera. Nie sponsora, który pokaże swoje logo, ale partnera, który zainwestuje we mnie, uwierzy w moją drogę, uwierzy w mój cel.
4: A ten cel to Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles za 2 lata. Mistrzostwa Europy w Paryżu nasi pływacy zakończyli z 2 medalami, złotym Katarzyny Wasik i brązowym Justin Kozan. Spotkania naszych tenisistek w Cincinnati znów przerwane przez deszcz. Magdalena Fręch przegrała pierwszego seta z drugą rakietą świata, Jeleną Rybakiną, i w drugim secie rywalka prowadzi 4-3. Także Maja Chwalińska na razie przegrywa w pierwszym secie z Rosjanką Dianą Schneider 2-5. Wcześniej awans do 4. rundy turnieju wywalczyła Iga Świątek. Krakowia pożegnała zmarłego dziś wybitnego aktora Jana Frycza, kibica Pasów. Klub napisał w sieci: był jednym z nas, kibicem Krakowi, człowiekiem związanym z naszym klubem. Znany z niezliczonych kreacji filmowych i teatralnych, Jan Frycz zmarł dziś w wieku 72 lat.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
6: Jesteście znawcami show biznesu. Wyprowadzamy was na spacery, na świeże powietrze, razem z Milusińskimi. Organizujemy wam gry dla dorosłych. No i co się będzie działo?
27: A chcę zaznaczyć, że to dopiero poniedziałek. A do końca tygodnia zaskoczymy was.
6: Możecie więcej. To na pewno hasło na wieczór. Armelia, Darek Maciborek, zapraszamy. No i wy?

0: w rytmie klubowego reggae z nagraniem Run Run River chyba znaleźliśmy odpowiedź na bardzo kłopotliwe zagraniczne pytanie. Czyli mówiąc po węgiersku, a tak naprawdę po polsku, no kto wypuścił psy?
1: Juliusz Cezar powiedział, kości zostały rzucone, a on miał na myśli, psy zostały wypuszczone.
0: O, to już wiemy skąd się wzięło to nagranie. Inspiracja bardzo starożytna.
2: Z podpowiedzi węgierskiej udało mi się zrozumieć tylko tyle, jedno słowo, kutia. To moje przekleństwo z dzieciństwa i młodości, taki wigilijny.
0: No to kutia, dalej nie wiemy, kto wypuścił psy.
2: Chodzi o krąg życia, czy krąg życia, czy o w ogóle o to, że życie jest takie okrągłe i że się zaczyna i potem kończy.
0: A ja mówiłem, że mam wyprowadzane psy, bo to jest właśnie taki okrąg życia. Wychodzisz z psem z miejsca A, z domu, trafiasz do miejsca A i zataczasz taki krąg.
3: Koło, okrąg.
0: To dbamy o wasze zdrowie. Odliczycie do 3 piosenek z najlepszą muzyką pod słońcem i będziemy razem z wami, będziemy szukać znawców show biznesu w grach i zabawach dla dorosłych.

0: Wiesz, też ja dopiero teraz sobie uświadomiłem, że piosenka Rembrandt's I'll Be There For You to może być hymn naszych spotkań w grach i zabawach dla dorosłych, bo to jest GIS i za chwilę będziemy też tutaj dla was, będziemy poznawać gwiazdy po nagłówkach z kolorowych stron internetu. Zasady są bardzo proste.
1: No, bardzo proste. My prezentujemy nagłówek, a wy po wnikliwej analizie odpowiadacie.
0: Tak, tytuł Master of Show Business dla ułatwienia będzie wasz. Możecie zgłaszać już teraz 12,2 miliony.
2: Przepis na lato.
3: Tutaj się opalamy na basenie.
2: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
5: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
6: Skakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
7: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
8: Tu trwa
7: lato na bogato.
8: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
9: Może jest we Włocławku.
10: Może w Kętach.
11: A może w Jaworznie.
12: O, super. Dziękuję.
13: A ty? Tak, ty.
14: Co powiesz, gdy już wygrasz?
15: Zastanów się i...
16: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
18: Po reklamie.
2: Zapraszam do pokoju zwierzeń w RMF FM.

0: grach i zabawach dla dorosłych. To jest możliwe, że nie pojawi się Brother Louis, tylko pojawi się brat Jacek. Jeżeli tak mogę do ciebie, Jacko, mówić. Halo, bo to zabawy dla dorosłych.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, witamy cię bardzo serdecznie w naszym konkursie pod tytułem Poznaj gwiazdy po nagłówkach z kolorowych stron internetu. Mamy cytat. Pamiętaj, że możesz zawsze sięgnąć po koło ratunkowe, telefon do przyjaciela albo podpowiedź dźwiękową. Więc ja cytuję, a ty nam odpowiedz, o kogo chodzi. Włosy gwiazdy utrudniają jej przejście przez bramkę na lotnisku. O co chodzi? Fryzjer Małgorzaty zdradza nam jej tajemnicę. O kogo chodzi? Jak sądzisz, Jacek?
2: Oho, to już proszę.
1: Jakaś podpowiedź może?
0: Aha,
1: kolor włosów?
0: No to podpowiedź, to ja ci powiem, to jest telefon do przyjaciela i chodzi o to, że to jest biała rękawiczka.
1: Jakie mam jeszcze koło ratunkowe?
0: Koło ratunkowe jest dźwiękowe.
1: Poproszę.
0: Bardzo prosimy.
3: He is David Beckham and me is Victoria Beckham.
0: No, takie rzeczy się działy też w szeroko rozumianym show biznesie. I szukana gwiazda właśnie to powiedziała.
1: Która to gwiazda powiedziała?
0: No właśnie, ta szukana Małgorzata nam to właśnie powiedziała kiedyś. No tylko nie nam, no.
1: Małgorzata,
0: bardzo dobrze. Bardzo dobrze kombinujesz, bo fryzjer Małgorzaty zdradza nam jej tajemnicę i powiedziała to Małgorzata.
2: Biała rękawiczka.
1: Ja. Może Michał Wiśniewski?
0: O, a może Michał Wiśniewski na drugie ma Małgorzata. Dziękujemy ci, Jacku. Poprosimy w takim razie o wsparcie naszych słuchaczy. 12,2 miliony. Trzymaj się zdrowo. To nie był Michał Wiśniewski.
2: Jesteś pewien?
0: Jestem pewien.

0: ten Michał Wiśniewski mógł być mylący, bo on ma czerwone włosy, a my podpowiadaliśmy biała rękawiczka, ale jest Rafał, który, no powiedzmy sobie szczerze, poszedł jak master show biznesu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć, witam wszystkich słuchaczy i prowadzących.
0: Włosy gwiazdy utrudniają jej przejście przez bramkę na lotnisku. O co chodzi? Fryzjer Małgorzaty zdradza nam jej tajemnicę. O kogo chodzi, Rafał?
1: Chodzi o panią Małgorzatę Rozenek Majdan.
0: Tak. No to są brawka. Ale że troszkę miałeś łatwiej, to troszkę wiadomo, że w grach i zabawach dla dorosłych my zmieniamy, podkręcamy temperaturę. I czy grasz dalej, Rafał? Pytanie jest.
1: Tak, gram dalej, zaryzykujemy.
0: Mamy dla ciebie przygotowany nowy nagłówek, możesz podwoić pulę nagród. Jeżeli odpowiesz, no to nie masz czapki z daszkiem, a jeżeli odpowiesz, masz dwie czapki z daszkiem. Oczywiście, że też możesz sięgnąć po koło ratunkowe albo telefon do przyjaciółki Armelii.
2: Dokładnie,
0: uwaga,
2: dokładnie.
0: Czytamy cytat dla ciebie z nagłówków ze stron internetowych. Ważne, tak się zaczyna, ważne, ona, poszukiwana gwiazda, czyli to kobieta. Zgrzeszyła na tureckich wojażach, wjechała pizza, lody, drineczek.
1: A możecie końcówkę jeszcze raz powtórzyć?
0: Wjechała pizza, lody, drineczek.
1: Pizza, lody, drineczek.
0: Tak.
1: Dobra, serio, można koło ratunkowe?
0: Proszę bardzo. Kulki mocy.
1: Kulki mocy?
0: Kulki mocy.
1: O kurde.
2: Czuję, że to wiesz.
0: Ja też czuję, że to wiesz. Słuchaj, jak wiedziałeś, że Małgorzata i Radek Majdan, to też wiesz.
1: Nie, ja to wokalistka może?
0: Może czasami śpiewa. Ale tu jest jeszcze telefon do przyjaciółki Armelii.
2: To ja może tak powiem, że bardziej tańczy. A I? Także I tutaj tam? Taka piłka dmuchana na basenie.
0: O, piłka powtarza. Piłka, kulki mocy, piłka.
1: Kulki mocy, piłka. Nie, to jeszcze może telefon, ostatnie koło.
0: Ostatnie koło to raczej chyba jest telefon do przyjaciela. Tak jakbyś zapukał przez drzwi na balkonie i zapytał, hej, kto robi kulki mocy i kto jest zbliżony do piłki.
1: Kulki mocy i kto jest zbliżony do piłki. To będzie artystka, to nie będzie wokalistka.
0: To będzie bardzo ważna artystka, osoba dla tej artystycznej duszy, która gra w piłkę, Rafał.
2: Już prościej się nie da.
0: Normalnie przecież...
1: Anna Lewandowska?
2: No. Tak, a słyszałam, że ktoś podpowiadał w tle.
0: A mówiłem,
1: tak,
0: żeby zadzwonić do przyjaciółki.
1: Ona, która się nie zna na piłce, ale... No, cię... Kulki mocy, no dobra, no fit, faktycznie.
0: No, wiadomo. Słuchaj, za karę twoja żona dostaje dwie czapki, a ty, no, musisz podszkolić się w show biznesie. Ale jesteście masterami show biznesu. W szerokości.
1: Dziękuję serdecznie, dobranoc, spokojnej nocy. Hej.
0: Już miałem podpowiedzieć, że zawsze...

0: reklama.
1: Tego lata o poranku w RMF FM.
2: Skowron, Olbratowski,
3: Tomkowicz.
1: Takich trzech, jak ich trzech, nie ma ani jednego.
4: Ja jestem jedna.
1: Tak, Madziu, ty jesteś jedna, jedyna, jedynusia. Wstawaj, szkoda lata. Już jutro po 5:45 ich trzech i ona jedna.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Tu nie musisz pamiętać o kremie z filtrem.
1: Tu możesz spotkać znajome gwiazdy.
6: Widzimy się pod słońcem RMF FM.
1: Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
0: Po reklamie.
9: Zbliża się 23, czas na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Marlena Chudzio.
10: Zapraszam. Na początek szkody, które poczyniła pogoda w Śląskiem, to zerwane dachy na Opolszczyźnie, zalane miejsca. Wspominamy Jana Frycza.
11: To był aktor, który bardzo głęboko sięgał w rolę. Ja nie wiem, jak on to robi.
10: Artysta odszedł w wieku 72 lat. Powiemy też o pożarach szalejących w Belgii. Jest 23. Dziewiętnaście dachów domów zostało uszkodzonych podczas burz w Śląskiem. W sumie odnotowano ponad 250 zgłoszeń. Najwięcej z powiatów gliwickiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego. Silny wiatr spowodował utrudnienia na torach na odcinku linii Czechowice-Dziedzice-Pszczyna. W Chorzowie spadł grad. Pogoda dała się we znaki także na Opolszczyźnie. Po ulewach z brzegów wystąpił potok Bodzanowski w Rudawie i Bodzanowie poniżej Głuchołaz. W Głuchołazach strażacy interweniowali 35 razy.
12: Tamte ulice były tak chwilowo nieprzejezdne. Chwilowo pojawiło się faktycznie dużo wody. Nawet w przestrzeni internetu bardzo dużo filmików krąży o tym, jak samochody poruszają się. Tam kilka centymetrów wody było na tej ulicy, a to, jak wcześniej wspomniałem, związane jest z tym, że kanalizacja nie była w stanie burzowa przyjąć tak dużej ilości wody, która spadła.
10: Powiedział nam rzecznik Opolskiej Straży Pożarnej kapitan Łukasz Nowak. Filmy, na których widać ulewę i jej skutki, możecie zobaczyć na rmf24.pl.
13: Słuchacie faktów w RMF FM.
10: Równie ciekawy w garderobie, jak i na scenie. Człowiek tajemnica, artysta. Tak koledzy aktorzy wspominają Jana Frycza. Artysta odszedł w wieku 72 lat. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. O jego niezwykłym kunszcie na antenie RMF 24 tak mówił Cezary Pazura.
11: Każdy sobie wyobraża, jak ma rolę z partnerem, jak on to zagra, jak on to powie. On zawsze robił inaczej. Ja tylko dwóch takich aktorów znałem w życiu. To był Janek Frycz i Janusz Gajos, że oni byli nie do wyobrażenia, jak postawią rolę. On znajdował coś tak absolutnie innego, dziwnego, takiego zagadkowego i głębokiego, o czym ja w ogóle nie miałem wyobrażenia. To świadczy właśnie o tym, że to był aktor, który bardzo głęboko sięgał w rolę. Ja nie wiem, jak on to robi.
10: Więcej wspomnień możecie przeczytać na rmf24.pl. Największy w historii pożar w Belgii wciąż nie jest opanowany. Chodzi o pożar torfowisk, które stanowią unikalny rezerwat przyrody. Od piątku ogień strawił już ponad 3000 hektarów unikatowych torfowisk, które są rezerwatem przyrody, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
14: Płomienie są pod kontrolą tam, gdzie mogą dotrzeć wozy strażackie, ale na wschodzie wciąż pozostaje niedostępny front ognia o długości nawet 400 metrów. Z żywiołem walczą belgijskie i europejskie służby, w tym śmigłowce z Holandii, Niemiec i Norwegii oraz dwa szwedzkie samoloty gaśnicze. Ewakuowano mieszkańców z kilku belgijskich wiosek, a także osoby po niemieckiej stronie granicy. Strażacy liczyli na deszcz, ale jak się okazało, opady nie były wystarczające do ugaszenia pożaru. Przyczyna wybuchu ognia nadal nie jest znana.
10: A teraz zarzuty o komercjalizację sztuki. Chcesz zobaczyć tysiącletnią tkaninę z Bajo? Nic prostszego. Wystarczy zarezerwować pokój w luksusowym hotelu w centrum Londynu za jedyne 1000 funtów za noc. W pakiecie łaskawie dostaniecie bilet. Więcej na ten wzbudzający kontrowersję temat wie nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
15: Oficjalne wejściówki na wystawę kosztowały 33 funty i wyprzedały się w zaledwie parę godzin. Olbrzymia 70-metrowa tkanina z Bayeux, wypożyczona z francuskiego muzeum, przedstawia podbój wysp brytyjskich przez Normanów. Krytycy nie zostawiają suchej nitki zarówno na brytyjskim muzeum, jak i na hotelu. hotelach, które z nim w ten sposób współpracują. Ich zdaniem, oferując tak ekskluzywne bilety na najważniejszą chyba w tym roku wystawę, obie strony arystokratyzują sztukę, która z założenia powinna być dostępna dla każdego. Tkanina z Bayeux zostanie udostępniona dla zwiedzających od 10 września.
10: Dla każdego mamy za to kolejne fakty. Już o północy zapraszam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: To jak tej piosence słynnej. Stygnie lato w kolejnych dniach aż do weekendu. 20 kreseczek. Na południu kraju, no przejściowo 27-29, następnie im bliżej końca sierpnia, na początku września, ale to ciągle lato, stopniowo będzie się robiło chłodniej, z miejscami temperaturą, no do kilkunastu nawet kreseczek, tylko jutro pady deszczu przejściowe prawie w całym kraju, chwile ze słońca też w Trójmieście na Podlasiu możliwe burze. Nie tylko gry, ale i tajemnice, i to nawet nie bajki dla dorosłych, tylko takie tajemnice też muzyczne Michiko, znaczy więcej w RMF FM, na co Darek Maciborek zapraszam.

tajemnicę Michiko. Ja powiedziałem, że będziemy zgadzać. To jest Ruch Słońca, Afro House, Groove. No i melodie inspirowane latynoską muzyką. Międzynarodowego popu rumuński producent DJ Goya, Jason Derulo i brazylijska gwiazda popu Melody. Ruch Słońca w jednym nagraniu.

0: jest element gry dla dorosłych. Za moment rozpoczną się bowiem poszukiwania, jeżeli dobrze pamiętam, Doroty Z.
1: Co więc wiemy o Kopciuszku? A tak naprawdę o Dorocie Z.
2: Tak, też byliśmy zaskoczeni tym faktem, ale słodkie miano Kopciuszka niejaka Dorota Z nadała sobie sama i było ono jedynie częścią jej perfidnego, zwodniczego imidżu.
0: Jeżeli dobrze zrozumiałem, w końcu zostanie nam wyjaśniona tajemnica Kopciuszka. No w bajkach dla dorosłych za moment w RMF FM.

0: Bajki dla dorosłych w RMF FM. Bajki dla dorosłych w RMF FM.
1: Radiowcy bez cenzury w bajce Juliusza Słowackiego pod tytułem Kopciuszek. Moralna gangrena.
2: Prawda jest jak dinozaur, ginie w mroku dziejów i bywa jedynie, że jej echa wracają do nas jako ropa naftowa. Dziś znajdziecie u nas całą prawdę o Kopciuszku. Podamy wam ją jak na talerzu.
1: Historie są jak zupa. Zawsze wymagają odrobiny magii.
2: Co więc wiemy o Kopciuszku, a tak naprawdę o Dorocie Z?
1: Tak, też byliśmy zaskoczeni tym faktem, ale słodkie miano Kopciuszka niejaka Dorota Z nadała sobie sama i było ono jedynie częścią jej perfidnego, zwodniczego imidżu.
2: Perfidnego, bo pod płaszczykiem dobra i łagodnego uśmiechu, pod tą twarzyczką aniołka i urokliwym pseudonimem kryło się zło.
1: Aby wam to udowodnić, przejdźmy teraz do historii. Otóż jak notują niejacy bracia Grimm, pewnemu panu zachorowała żona, a kiedy poczuła, że nadszedł jej koniec, zawołała swoją jedyną córeczkę do łóżka i rzekła: drogie dziecko, bądź pobożna i dobra, będę patrzyła na ciebie z góry, z nieba. A potem ta kobieta zamknęła oczy i odeszła.
2: Nie ma chyba w kronikach bardziej smutnego, a jednocześnie zakłamanego fragmentu opisującego czyjeś odejście.
1: I to dobrej kobiety. Otóż jak dzisiaj wiemy, Dorota Z przez lata podkradała swojej mamie Bożenie, Delirynę i Omamopam, by się odurzać i głupio śmiać sama lub z kolegami.
2: Leki podmieniała na aspirynę, którą łykała cierpiąca Bożenka, aż biedaczka odeszła do pana. Ach, ileż to było smutku.
1: A niedługo potem do jakiejś pani odszedł tato Bożeny, Władysław Z, znany zresztą policji paser i obwoźny handlarz dewocjonaliów.
2: I tak oto w życiu Kopciuszka, porzuconej i opuszczonej sieroty, nie było już nikogo, kto hamowałby jej mordercze ciągoty i perfidne zapędy.
1: Mordercze ciągoty i perfidne zapędy. Zaś uwaga, nad horyzontem życia ludzi, których los zetknął z Dorotą Z, zawisły czarne chmury nieszczęścia.
2: W temacie Doroty Z, pseudonim Kopciuszek, oddajmy głos braciom Grimm. Dziewczynka codziennie chodziła na grób matki, płakała, była pobożna i dobra.
1: I dzisiaj słuchając tego, może nas ogarniać pusty śmiech, ale kiedyś wierzono bezgranicznie w tę historię i litowano się nad biednym Kopciuszkiem niepomiernie.
2: Wiemy bowiem, że wizyty na grobie matki były jedynie pretekstem. Kopciuszek kradł bowiem z cmentarza co piękniejsze znicze i kwiaty.
1: A nawet kradł z cmentarza wieńce z harfami, z których żyletką usuwał napisy typu najukochańszy dziadziuś czy nieodżałowana Natalka i potem sprzedawał Kopciuszek te szarfy z zyskiem.
2: Powiedzieć niegodziwość to nic nie powiedzieć.
1: Nie.
2: Dodatkowo wieczorami Kopciuszek przynosił na cmentarz swoje skrzypki i grał dzikie melodie.
1: Tańczcie, moje robaczki, tańczcie! Wołał przy tym, radując się złem, niepomiernym złem, jakie wyczyniał.
2: Tak, w tamtym czasie piekło miało słodką twarz Kopciuszka.
1: Niestety.
2: Który ponadto, zatkajcie teraz uszy waszym dzieciom, kopał grzyby i walił patykiem w polne kwiaty.
1: Któregoś dnia jednak, jak to mówią, skończyło się babci...
2: Wiadomo co. Kopciuszek wpadł, próbując sprzedać bukiet chryzantem człowiekowi, którego rodzinny grobowiec wcześniej okradł.
1: Taka była niegodziwa. Dorotę Z zdradziła szarfa oplatająca bukiet z napisem: dałaś czadu, matka, musimy to kiedyś powtórzyć. I Kopciuszek wylądował na dołku.
2: Książęce prawo nakazywało wówczas konstablom ustalić rodzinę nieletniego, który wejdzie w konflikt z prawem.
1: I jak się wnet okazało, Kopciuszek miał wcale nie tak daleką rodzinę. Kwadrans drogi bowiem za miastem, konno, to ważne, mieszkała jej ciocia Graszka.
2: Bardzo dobra i szlachetna była to kobiecina. Okazało się, że Władysław Z był jej kuzynem trzeciego stopnia z drugiego małżeństwa ojca cioci, czyli brata cioci de facto i per pedes.
1: Ktoś powie: słabe pokrewieństwo. Fakt. Ale krew jest krew.
2: Oho.
1: A rodzina jest rodzina. I Kopciuszka odesłano z Poprawczaka do cioci Graszki.
2: Kopciuszkowa ciocia Graszka, zwana też babcią gołębie serce albo serdelkiem kurdupelkiem, bo miała 1,40 m wzrostu, ona była wdową.
1: Była wdową, gdyż jej mąż, notabene też Władysław, lata temu tragicznie zginął. Co ciekawe, ten mąż, ten Władysław, zginął w wannie.
2: Tak, tak, zgubił się w wannie, nie można go było odnaleźć.
1: Tak.
2: Specjalna komisja wysłana przez książęcy zakład ubezpieczeń, który nie chciał Graszce wypłacić wdowej renty, potwierdziła ten fakt jednoznacznie.
1: Byśmy was nie kłamali. Ciocia Graszka chowała więc swoje trzy córeczki w wspaniałe dziewczęta sama jedna.
2: Późno się ich doczekało.
1: Oj, późno,
2: bo tak, dopiero po 40, choć bardzo się z mężem starali o potomstwo. Terka, Maryśka i Zonia to były wspaniałe panniczki.
1: Wspaniałe.
2: Słynęły w całej okolicy z niezwykłej urody oraz dobrego serca.
1: Malutkie przy tym były jak mamusia i równie słodziutkie. Ludzie mawiali na nie pacunelki.
2: I do takiego oto domu, wypełnionego dobrem i radosnym śmiechem, trafiła Dorota Z, zwana Kopciuszkiem.
1: Wnosząc weń brzydkie cmentarne błoto na butach oraz swoją moralną gangrenę wieszczącą rychłą zagładę jej duszy.
2: Sierotka częściowo, ale jednak.
1: No tak, tak, tak,
2: tak. Kopciuszek zamieszkała z ciocią Graszką i swoimi nowymi siostrzyczkami w cholerę dalekimi, ale jednak.
1: No siostrzyczki bądź co bądź, tak? Dorota Z, pamiętajmy, leżała całymi dniami i kazała sobie podawać jedzenie do łóżka. Odmawiała też jakiegokolwiek uczestnictwa w pracach domowych.
2: Raz na jakiś czas chodziła jedynie do spiżarki po to tylko, by po chwili wychynąć stamtąd z nowym słoikiem konfitur.
1: Wyjadała im pacunelkom i Grażynce. Skaranie boskie z tą Dorotą, tak mawiała ciocia Graszka, unosząc oczy ku niebu, ale nic nie mogła zrobić.
2: Nic, bo już pierwszego dnia Kopciuszek zabrał jej portmonetkę i włożył do pawlacza w przedpokoju.
1: I Graszka, nawet jak weszła na taboret, to nie mogła dosięgnąć. A w portmonetce miała pieniążki i bilet miesięczny na dyliżans.
2: Pacunelki też nie mogły sięgnąć do pawlacza, nawet jak ułożyły z siebie piramidę.
1: Jedna tam na drugiej.
2: Tak, na terce stanęła Maryśka, na niej Zonia, a i tak były za krótkie.
1: Jak nie będziecie robić tego, co każe durne kurduple, to guzik będzie, a nie pieniążki. Tak rzucił Kopciuszek, szyderczo się z nich śmiejąc.
2: I tak oto Graszka i pacunelki stały się zakładniczkami Doroty Z. Więźniami we własnym domu skazanymi na łaskę i niełaskę moralnej gangreny Kopciuszka.
1: Dokładnie. Poza tym Kopciuszek zawsze szła otworzyć drzwi, jak przychodził listonosz i przejmowała ta moralna gangrena graszkową wdowią rentę.
2: Daj Boga, dziecko, jak my zapłacimy za czynsz, wołała Graszka, ale Kopciuszek odpowiadał jedynie szyderczo: czynsz, sręż. Co kończyło dyskusję.
1: Dorota Z miała też jeszcze jedną, jakże złowrogą zabawę. Gdy Graszka wraz z córkami szły do pracy, Dorota Z wchodziła do ich pokojów i wyrzucała im rzeczy z szafy na podłogę.
2: A potem chodziła i kopała te ubrania.
1: I deptała.
2: Tak, deptała, kopała. To właśnie wtedy wymyśliła swój pseudonim Kopciuszek. Od kopania.
1: Kopała ciuszki.
2: Tak. Śmiała się przy tym szatańsko.
1: I potem co było? Potem pacunelki wracały zmęczone po całym dniu pracy do domu i musiały do późnej nocy prasować swoje ubrania i mamy ubrania, żeby je miały na następny dzień niepognieciane.
2: Dorota kopała też grzyby. I tak miały tygodnie, które zmieniły się w miesiące, a te przeszły w lata.
1: I trwałaby ta gehenna trwała, gdyby nie książę Krzysiek. Otóż książę Krzysiek, miłościwie imponujący, ogłosił, że wydaje bal, bo szuka żony i że, cytuję, każda niezamężna niewiasta ma się stawić na zamku ładnie ubrana.
2: Ładnie ubrana, w kościołowych butach i umalowana i z piękną fryzurą.
1: Czyli taka odstawiona naprawdę. Kopciuszek, który przejmował rentę wdowią Graszki, przejął też o zgrozo 4 listy adresowane do cioteczki i 3 pacunelek. A wtedy jej czarne serce tłoczyło jej czarną krew w jej czarną aortę.
2: A nawet tlen był w tej aorcie czarny jak listopadowa noc gradowa.
1: Książę Krzysiek, miłościwie panujący, ogłosił, że zaprasza wszystkie kobiety, ale to wszystkie niezamężne, na uroczysty bal zapoznawczy, gdzie chciał się z nimi, to nie będzie niespodzianki, zapoznać.
2: A przynajmniej zobaczyć, jakie ma poddane i co to się teraz nosi i generalnie co słychować u społecznych dołów.
1: No chciał zobaczyć to normalne u władcy. Normalnie Krzysiek chodziłby na randki, ale jak obliczył książęcy ekonom, taniej wyjdzie zrobić jeden bal, zaprosić wszystkie laski.
2: Ciocia Graszka i pacunelki zwiedziały się. I postanowiły, że i tak nań pójdą, bo może i malutkie, może i grubiutkie, ale swoje zalety miały.
1: Jak choćby nisko osadzony środek ciężkości, zauważmy, to też jest bardzo ważne, prawda? To się może przydać, jak babeczka jest niewywrotna.
2: Tak, jak Maradona.
1: No i miały też dobre serduszka i miały czyste dusze.
2: Tak. W dzień balu z wieczora pacunelki wyprasowały swoje sukienki i ukryły je pod dywanem, żeby Dorota nie pokopała i nie poniszczyła.
1: Ale na nic się to zdało niestety, bo Dorota przejrzała ich plan, położyła się do łóżka i kazała Terce, Marysi i Zoni oraz Graszce przynieść wszystkie konfitury morelowe z piwnicy.
2: Gdy tylko dziewczęta z mamą weszły do piwnicy, Kopciuszek hyc wyskoczył z łóżka, zamknął drzwi i przybił je do framugi gwoździami.
1: Zachciało się wam karakany za fajdane balu, co? Niedoczekanie! Tak krzyknął Kopciuszek? No. Po czym ubrał się w kupioną za kradzioną rentę piękną zagraniczną suknię, wziął bilet miesięczny z Pawlacza, z portmonetki i Graszki i Kopciuszek pojechał na bal.
2: Ratunku, help, hilfe, wołały pacunelki, gdyż jako dobrze wychowane panny umiały wołać o pomoc w 7 językach.
1: Szegi Czegeret, tak wołała przy okazji Graszka, na wypadek gdyby nieopodal przychodził ktoś z Węgier. Jest to mało prawdopodobne, ale niemożliwe.
2: Nagle otworzyły się drzwi i ktoś wszedł do domu.
1: Ktoś wszedł.
2: Ale nie był to Węgier.
1: To nie, nie.
2: Ale matka chrzestna Kopciuszka, dobra wróżka Jessica.
1: Jessica usłyszała, że ktoś wali w drzwi od piwnicy i wypuściła kobietki i pyta: ej, laski, ale co się podziało?
2: Graszka i córeczki opowiedziały jej całą historię.
1: No tak, to było do przewidzenia. Rzeczy im na to Jessica. Mama Doroty brała Delirynę i Majakopam. Ojciec też chłonstwo tiszała wiła. To się wdała w rodziców. Przepraszam, że dopiero teraz przybywam uwolnić wraz od Dorki, ale najpierw bal, tak powiedziała ta Jessica.
2: Jessica wyczarowała Graszce i dziewczętom piękne zagraniczne suknie jak z pewek.
1: Śliczne.
2: Super, sexy wyjściowe buty, kościołowe rajstopy, fryzury jak od Jagi Hupało.
1: Takie fryzury.
2: Były jak z Top Model.
1: Top Model były, no naprawdę, musielibyście to zobaczyć. Dobra, rzeczy dalej ta Jessica. Tu macie kluczyki do mojego Lambo, jedźcie na bal, ale przed północą musicie być w domu. Bo jak nie, to nawet nie chcecie wiedzieć co, bo jak nie. Tak powiedziała.
2: Na zamku Krzyśka trwał bal.
1: Tak.
2: Ksiądz osobiście witał wszystkie panny i z każdą zamienił słówko.
1: Kopciuszek nawet wpadła mu w oko, prawda? No jednak te zagraniczne sukienki potrafią zdziałać cuda. Ale gdy Dorota Z powiedziała księciu, że załatwi mu dowolną ilość szarf do wieńców nagrobnych, to ten podziękował za rozmowę.
2: Co innego, wspaniałe panny, które przybyły na bal z godzinnym opóźnieniem.
1: Tak.
2: Malutkie, ale bujne w kształtach, pyzate, ale uroczo nisko osadzone.
1: Książę Krzysiek nie mógł oderwać od nich wzroku. Po prostu zauroczony, ach, płonął cały. A były to oczywiście nasze pacunelki i ich, no wciąż ponętna mamcia, ciocia Graszka.
2: Razem przetańczyli całą noc do godziny 23:45.
1: Za kwadrans północ.
2: Tak, bo gdy zegar pokazał tę godzinę, Graszka rzuciła: dobra dziewczyny, spadamy, i pojechały.
1: W ostatniej chwili, w ostatniej sekundzie Graszka i pacunelki dotarły do domu, bo zegar wybił północ dokładnie w sekundę po tym, jak za dziewczynami zamknęły się drzwi.
2: A co się w tym czasie działo na zamku u księcia Krzyśka?
1: Co się działo?
2: Zamkowe straże i rycerstwo całe biegali poszukując dziewcząt, które zawładnęły sercem księcia.
1: Ale śladu po nich nie było. Jednakowoż jeden z książęcych adiutantów znalazł schowane, wsadzone za kaloryfer morelowe rajstopy i okazał je do wglądu księciu.
2: Poznaję, zawołał Krzysiek, książę Krzysiek.
1: Książę Krzysiek.
2: I istotnie każda z pacunelek miała takie na sobie w darze od dobrej wróżki Jessiki.
1: Ale Terka zdjęła je podczas tańca, gdyż było jej bardzo gorąco, a nie chciała zapocić. A potem w pośpiechu, bo musiały uciekać, gdyż była północ blisko, zapomniała nałożyć je z powrotem.
2: Książę nakazał, by umyślni odnaleźli właścicielkę morelowych rajtek.
1: I każda niezamężna niewiasta musiała przymierzyć te rajtaski.
2: Był to dość niezwykły produkt pończoszniczy, gdyż Terka miała 1,30 m wzrostu i tyleż obwodów w pasie oraz stópki rozmiar 46.
1: No bo była niewywrotna, przypomnę. Jedne więc panny tonęły w tych morelowych rajtuskach, inne dociągały je jedynie do kolan, ale na żadną tak naprawdę nie pasowały.
2: Aż w całym księstwie pozostała tylko jedna chatka do sprawdzenia, chatynka dobrej cioci Graszki i pacunelek. Tymczasem widząc, że umyślni się zbliżają, Kopciuszek znów zamknęła dobre kobietki w piwnicy. A sam, gdy umyślni zsiedli z konia pod domem, nadstawiła stópkę i raj do mierzenia.
1: Niestety, stópka w rajstopy weszła, raj zresztą też, ale widać było, że wszystko jest o 4 rozmiary za duże. To nie ta, orzekł główny umyślny. I spojrzał na Kopciuszka i pyta, czy są w domu inne niezamężne niewiastki.
2: Kopciuszek powiedział, że nie i zapytał umyślnych, czy nie potrzebują tanich szarf nagrobnych.
1: Tak zapytał.
2: I z piwnicy przez uchylone okienko dało się słyszeć nagle wołanie.
1: To, bo zamknięte
2: tak,
1: było,
2: tak, tak.
1: To nie słychać. To Graszka wołała o pomoc. I gdy chwilę po uwolnieniu kobietek umyślnie kazali tym dziewczętom przymierzyć rajtki, okazało się, że pasują na każdą. Idealnie.
2: No, książę Krzysiek, gdy się o tym dowiedział, oszalał ze szczęścia. Specjalnym dekretem wprowadził w księstwie wielożeństwo.
1: Tak.
2: I pojął za żony wszystkie trzy pacunelki, a do Graszki zaczął mówić: mamusiu.
1: Ach, słuchajcie, jakież to było wspaniałe i cudowne i ileż należnego szczęścia spłynęło na cierpiące dotąd kopciuszkową niedolę niewiasty. I żyli wszyscy długo i przede wszystkim szczęśliwie.
2: A Dorota Z., gdy jej zbrodnie wyszły na jaw, została oddana swojej matce chrzestnej w Różce Dzierzlice. A ta zabrała ją do zaczarowanej przychodni, gdzie zrobili Kopciuszkowi magiczną lobotomię.
1: I tak oto, aż do dziś dnia, Kopciuszek sprzedaje wieńce pod cmentarzem i miło uśmiecha się do wszystkich klientów.

0: nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek, do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Marlena Chudzio.
2: Zapraszam. W Polsce jest już 21 pasażerów autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Przylecieli specjalnym samolotem. Prawdopodobnie organizowane będą kolejne transporty. W faktach też o kontrolach, które przeprowadzać będzie Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie. Powiemy też o sukcesie Mateusza Dobrowolskiego, 17-latka z Legnicy. Wieczorem do Polski powróciło specjalnym samolotem 21 osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. 5 z nich trafiło od razu do szpitali. W węgierskich placówkach hospitalizowanych jest nadal 18 osób.
3: Jesteśmy i będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Jeżeli tylko stan zdrowia będzie pozwalał, te osoby będą transportowane do Polski. Jestem po rozmowach z przedstawicielami ministra obrony narodowej i mamy samolot CASA, o którym już mówiłam, który jest gotowy w każdej chwili przewieźć pacjentów, zwłaszcza tych pacjentów, którzy będą transportowani należąco.
2: Podoba wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Spośród 12 ofiar udało się zidentyfikować 7. Będzie pilna kontrola przewoźnika po wypadku na Węgrzech. Zlecił ją Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Pismo w tej sprawie zostało wysłane wczoraj do Wojewódzkiego Inspektoratu w Rzeszowie. O tym, co dokładnie sprawdzą kontrolerzy, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: W pierwszej kolejności kontrolerzy zweryfikują czas pracy kierowców w tej konkretnej firmie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W tym celu m.in. przeanalizują dane z tachografów. Sprawdzą też stan techniczny 6 autokarów, które należą do tej firmy. Tempo kontroli zależy od działań prokuratury w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku autokaru. Materiały są zbierane m.in. właśnie w siedzibie firmy przewozowej, do której należy autokar. Ta firma w ostatnich latach była kontrolowana 11 razy i 2 razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty.
2: Tragiczna akcja nad polskim morzem. W rejonie Darłowa prąd porwał 2 osoby. Ratownicy przystąpili do działań.
5: Obie osoby zostały odnalezione i wydobyte z wody. U jednej z nich nasi ratownicy rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Na miejsce przybył śmigłowiec LPR, którego załoga przejęła prowadzenie RKO. O 20.04 lekarz LPR stwierdził zgon poszkodowanego.
2: Przekazał nam rzecznik SAR Przemysław Soiński.
6: Bulwersujące doniesienia w faktach RMF FM.
2: Pijana kobieta ciągnęła za samochodem psa uwiązanego na łańcuchu w jednej z miejscowości w gminie Nowy Targ na Podhalu. Świadkowie uniemożliwili jej dalszą jazdę i wezwali policję. Poraniony pies został przekazany weterynarzowi. Kobieta trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi jej do 5 lat więzienia. Za jazdę po alkoholu do 3. Nie dla świadczeń socjalnych obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ultraprawicowa partia Reform Nigela Farage'a zapowiada zniesienie zasiłków dla wszystkich obcokrajowców mieszkających na wyspach, w tym Europejczyków. Więcej na ten temat wie nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
7: Po dojściu do władzy partia Reform UK zapowiada cięcia budżetowe rzędu 50 miliardów funtów, z czego 21 miliardów miałoby przynieść odebranie zasiłków obcokrajowców. Zapowiedź dotyczy niemal wszystkich form wsparcia socjalnego, w tym dla obywateli Unii Europejskiej ze statusem osoby osiedlonej. Choć najpierw, by zrealizować swój program, partia Nigela Farage'a musiałaby wygrać wybory. Takie deklaracje już teraz wywołują oburzenie. Padają oskarżenia o brak wyobraźni. Ukaranie w ten sposób obywateli Unii Europejskiej mieszkających na wyspach wymagałoby renegocjacji umowy brexitowej, na co Bruksela nie musi się zgodzić.
2: A teraz doniesienia z kortu. Magdalena Fręk przegrała z wiceliderką rankingu tenisistek kazaszką Jeleną Rybakiną 4-6, 6-7 w trzeciej rundzie turnieju WTA na twardych kortach w Cincinnati. Wcześniej zwycięstwo odniosła Iga Świątek, która wygrała z Greczynką Marią Sakkari. Mateusz Dobrowolski, 17-latek z Legnicy, został laureatem nagrody Young Courage Awards. Przyznaje się ją za działalność społeczną. W tym roku szwedzka Akademia Wallenberga uhonorowała młodych ludzi z 15 krajów, w tym drugi raz wyróżniła osobę z Polski. Młody mężczyzna jest aktywistą Amnesty International oraz radnym Dolnośląskiego Sejmiku Młodzieży. Gratulujemy. Zapraszam na kolejne fakty. Przygotuje je Karol Płaczkiewicz. Polecam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: mówiło w RMF FM.
1: Działa po raz kolejny w tym roku, po raz drugi, czy po raz ostatni program CPN, czyli ceny paliw niżej. Rządowy program ma działać do końca wakacji. Podatek VAT na paliwa został obniżony z 23 do 8%. Razem z nami pani Dorota Gudaś, analityczka rynku paliw BM Reflex. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry. Gdyby nie było tego programu CPN, jak pani się spodziewa, ile by dzisiaj kosztowała benzyna?
2: Dzisiaj benzyna kosztowałaby około 7,30, napęd powyżej 8 zł.
1: No to rzeczywiście, to jest pewna różnica, bo ten program CPN jest obliczony przede wszystkim na nasze, na krajowe potrzeby, na powroty z wakacji, na to, co się działo wokół długiego weekendu. A jak to się ma do tendencji światowych? Ropa na rynkach rośnie?
2: W tym momencie obserwujemy wyhamowanie, pomimo tego, że w dalszym ciągu nie ma żadnego porozumienia pomiędzy stronami zarówno irańskie, jak i amerykańską, to nie ma też żadnych ataków dodatkowych, są tylko groźby słowne. Prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że jak się wojna zakończy, kontrolę nad cieśniną przejmą Stany Zjednoczone. No, trudno przewidywać.
1: Nie ma mądrych pani, bo pani Doroto, powiem pani na to, żeby przewidzieć, co się wydarzy wokół cieśniny Ormus i co się będzie działo na Bliskim
2: Wschodzie. Dokładnie tak. W każdym bądź razie widać, że ten pakiet CPN, który miał obniżyć ceny, on je obniży oczywiście, ale bieżąca sytuacja na rynku też nie będzie pozostawała bez echa. To znaczy, jeżeli będziemy obserwować wzrosty, to te ceny będą niższe, ale te obniżki będą korygowane przez wzrosty na rynku. I odwrotnie, jeżeli dojdzie do tego, że ceny ropy i produktów gotowych zaczną spadać, to obniżki mogą być na stacjach większe.
1: Już się trochę nauczyliśmy podczas tego pierwszego momentu, kiedy obowiązywał CPN, że należy też zwracać uwagę nie tylko na ceny ropy na światowych rynkach, ale także na te marże rafineryjne, bo to one też w znaczący sposób wpływają na cenę benzyny. Jak tutaj wygląda
2: dokładnie
1: sytuacja?
2: Dokładnie tak, dlatego że przede wszystkim my musimy brać pod uwagę poziom cen produktów gotowych, nie tylko cen ropy. A tutaj biorąc pod uwagę napiętą sytuację w cieśninie Ormus, te ceny są wyższe. Dlatego też marże rafineryjne, my w Europie w ogóle odchodziliśmy od budowy rafinerii, stąd też ten problem.
1: Bo rozumiem, że te marże rafineryjne, wyjaśnijmy, to są te pieniądze, które potrącają sobie rafinerie za przygotowanie paliwa na potrzeby
2: rynku. Tak, to jest koszty transportu i wyprodukowanie z ropy produktów gotowych.
1: Jeżeli teraz, powiedzmy, te ceny się utrzymają, to po 2 tygodniach, gdy przestanie obowiązywać

0: Zobacz, program CPN. Jak pani sądzi, o ile nam skoczy cena benzyny?
1: Pytanie, co się będzie działo w ciśnienie Ormus, bo to jest kluczowe, jaka będzie reakcja rynku, czy tam dojdzie do jakichkolwiek niepokojących incydentów. To oczywiście znajdziemy to przełożenie w cenach, natomiast przed pakietem tym CPN BIS, że go tak określę, średni poziom cen oleju napędowego to był 8,07, benzyny 7,26 według naszych badań. I ten poziom możemy oczekiwać, że on po zaprzestaniu pakietu CPN będzie jak najbardziej aktualny. Może się okazać, że on będzie plus minus 10 groszy wyżej lub niżej w zależności od tego, od sytuacji w ciśnieniu.
0: Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, jeśli chodzi o drugą połowę roku? Generalnie jak to jest? Czy na rynku ceny, powiedzmy, od września do grudnia zazwyczaj rosną? Czy to jest taki okres stabilności, a może to jest taki czas, kiedy te ceny na rynku spadają?
1: No głównie wzrastają ceny diesla, ale musimy mieć też pod uwagę, że wrzesień jest miesiącem huraganów w Zatoce Meksykańskiej, także tam też, jeżeli chodzi o ceny benzyn, jeżeli nie będzie żadnych zagrożeń, nie będą rafinerie u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej narażone na działanie szkodliwe i wstrzymane ich działanie, to oczywiście to będzie dobra informacja, natomiast tych okoliczności też nie możemy przewidzieć.
0: Sądzi pani, że to jest ostatni raz, kiedy mamy do czynienia z CPN-em w tym roku? Czy że ceny mogą być tak męczące dla naszych kieszeni, że rząd zdecyduje się na kolejne wprowadzenie tego typu programu?
1: To znaczy, czy ceny są męczące, czy nie, to pytanie ze strony budżetu. Czy jest na to stać nas, żeby ten CPN kontynuować, po pierwsze. Po drugie, ustawa o podatkach nadzwyczajnych trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Podobno rząd ma przedstawić nowy projekt. Pytanie, co w tej kwestii? No bo oczywiście, jeżeli doszłoby do porozumienia, prezydent by podpisał taką ustawę, no to jakieś tam środki na pokrycie ewentualne kolejnego pakietu CPN mogłyby się znaleźć. Natomiast tak jak obserwowaliśmy to przed ogłoszeniem tego drugiego pakietu CPN, rząd bardzo wnikliwie zastanawiał się, czy go na to stać, czy już to jest ten moment, żeby interweniować na rynku. Tak się stało, natomiast musimy w dalszym ciągu mieć na uwadze to, że jest to środek jedynie tymczasowy.
0: Tak nam mówi pani Dorota Gudaś, analityczka rynku paliw z BM Reflex. Bardzo pani dziękujemy za spotkanie w Radiu RMF24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Ceny paliw bez zmian. Minister energii ogłosił maksymalne stawki. W radiu RMF 24 sprawdzamy, co dokładnie czeka nas przy dystrybutorach. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 41 groszy. Z kolei za litr oleju napędowego 7 zł i 37 groszy. A razem z nami w radiu RMF 24 jest nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Igorze, można mówić o zaskoczeniu?
2: Niejako można, bo gdy spojrzymy na to, co działo się ostatnio w cennikach hurtowych paliw, na przykład w cennikach Orlenu, no to to paliwo, ostatnia aktualizacja była w sobotę, to paliwo nam drożało i to benzyna 95-oktanowa i olej napędowy, więc w porównaniu z piątkiem nie mamy teraz właściwie żadnej zmiany. 6,41 za benzynę, 7,37 za olej napędowy. No, spodziewaliśmy się, że jakaś tutaj korekta nastąpi i to korekta w górę, no, niestety dla kierowców, natomiast się to nie wydarzyło. Ja przypomnę tylko, jak ta cena maksymalna jest obliczana. Minister energii bierze pod uwagę jako źródło 5 największych sprzedawców paliw w Polsce. No więc wychodzi z tego, że okej, Orlen trochę te stawki podwyższył, no ale pozostali być może jeszcze tego nie zrobili, stąd tej zmiany nie ma. No natomiast pojawia się też pytanie, co dalej, co czeka nas w kolejnych dniach. No i gdy spojrzymy na międzynarodowe rynki, no to tam raczej nie mamy najlepszych wieści. To znaczy w ostatnim czasie ropa może nie drożeje jakoś drastycznie, no ale baryłka ropy Brent, czyli wydobywanej z Morza Północnego, czyli to jest taki benchmark, taka skala porównawcza dla całego rynku ropy, no kosztuje w tej chwili $89. To nie jest tak drogo jak na wiosnę, kiedy widzieliśmy ropę Brent nawet po $120 i więcej za baryłkę, no ale blisko 90 to też nie jest tak mało. I to może oznaczać, że w kolejnych dniach te stawki przy dystrybutorach będą się nieco już różnić na niekorzyść kierowców.
3: Ceny benzyny między 6,40 a 6,50 mniej więcej, ceny oleju napędowego 7,30, 7,40, gdzieś w tych granicach byśmy się poruszali, będą się znajdowały te ceny.
2: Przewiduje Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl, a więc mogą tu być takie wahania o kilka, może nawet kilkanaście groszy w górę w kolejnych dniach, a być może także w przyszłym tygodniu. To, co działa na korzyść kierowców w Polsce, to kurs dolara, który w ostatnim czasie sporo nam spadł, bo jeszcze na początku sierpnia dolar kosztował ponad 3,80, 3,81 na przykład, a w tej chwili za dolara płacimy 3,71 zł. A ponieważ ropa jest sprzedawana, właśnie przeliczana w dolarach, rozliczana w dolarach, no to ta różnica 10 groszy przy takich naprawdę dużych zakupach może robić różnicę. Oczywiście kierowcy pozostają zakładnikami tej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Na razie nie widać na horyzoncie takiego stałego, trwałego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a nawet to nie do końca wygasiłoby nam tę sytuację, no bo porozumienie to jedno, ale przywrócić ten cały szlak przez cieśninę Ormus, te moce logistyczne, moce przerobowe w Zatoce Perskiej, no to musi potrwać, więc ta droższa benzyna, droższy olej napędowy pewnie z nami jeszcze na jakiś czas pozostanie, no ale na razie mamy ten pakiet CPN w trochę okrojonej wersji, no ale się cieszmy z tego obniżonego podatku VAT, szczególnie, że prawdopodobnie nie potrwa to zbyt długo, te 2 tygodnie mają kosztować budżet kraju około 500 000 000 zł, a że rząd szuka każdej złotówki w tej chwili, bo deficyt coraz większy, no to się nie spodziewajmy, że we wrześniu pakiet CPN zostanie przedłużony.
1: Cieszmy się z małych rzeczy, jak tak mawiał, a raczej śpiewał klasyk, a razem z nami w radiu RMF 24 był Igor Skrzypek. Igorze, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: To był rekordowy weekend pod Tatrami. Jeszcze nigdy tak wiele samochodów nie przejechało tunelem na Zakopiance. Od piątku do niedzieli było ich aż, uwaga, uwaga, 155 tysięcy. Łączymy się więc z naszym zakopiańskim reporterem Maciejem Pałachickim. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: W Tatrach było widać ten rekordowy najazd, może tak to nazwijmy?
2: No tak, oczywiście, że było widać, szczególnie na tych popularnych szlakach, tam ustawiały się długaśne, naprawdę długaśne kolejki, to widać na zdjęciach, na filmikach turystów, którzy zamieszczali je w mediach społecznościowych. Były takie miejsca, gdzie trudno się było wyminąć, kolejka stała w jedną stronę i przepuszczała turystów na przykład wychodzących i pozostali musieli czekać, żeby wejść do góry albo zejść na dół. No naprawdę było bardzo tłoczno. O dziwo nie było wielkich korków na ulicach Zakopanego, ale to pewnie dlatego, że była piękna pogoda i wszyscy wybrali się w góry. No a na Zakopiance rzeczywiście działy się rzeczy niesamowite. Nie mieliśmy wprawdzie takiego rekordu dziennego, bo do niego zabrakło 2000 samochodów w tunelu na Zakopiance. W niedzielę przejechało 52 800 samochodów, a przypomnę, dokładnie tydzień wcześniej, czyli w poprzednią niedzielę, 54 800 i to był, właściwie jest nadal ten wyjątkowy i niepobity rekord. Natomiast mieliśmy rzeczywiście rekord taki weekendowy, przez te trzy dni ponad 155 tysięcy samochodów. Tego jeszcze nikt nie widział na Zakopiance. No a powiem tylko, że w piątek tylko w stronę Zakopanego pojechało ponad 30 tysięcy samochodów, a to jest więcej niż Zakopane ma stałych mieszkańców. Także naprawdę był to niesamowity weekend. Widać to także w statystykach TOPR-u. Przez trzy dni udzielili pomocy 55 osobom. To też taki rekord tych wakacji. Było kilka poważnych wypadków, ale zazwyczaj były to zasłabnięcia, takie wyczerpanie całodzienną wycieczką w tej wysokiej temperaturze. No było też dużo urazów nóg, no ale też były ciekawe przypadki, na przykład jednemu z turystów spadł plecak na kazalnicy. To taka jedna z kultowych ścian wspinaczkowych w Tatrach, bardzo trudna, i postanowił zejść tą ścianą bez żadnego ubezpieczenia, oczywiście bez liny, no i utknął w którymś momencie. Musieli ratownicy polecieć śmigłowcem mu z pomocą. Niestety doszło do jednej tragedii. W niedzielę nad ranem około 6:00 turyści znaleźli mężczyznę leżącego na szlaku z Morskiego Oka w stronę Czarnego Stawu pod Rysami. Mężczyzna nie dawał żadnych oznak życia, próbowali go reanimować, wezwali TOPR. TOPR-owcy użyli drona, zanim jeszcze doleciał śmigłowiec na miejsce, który dokuje w takiej specjalnej automatycznej stacji przy schronisku nad Morskim Okiem, i ten dron przyleciał z defibrylatorem. To pierwsza taka akcja w naszych Tatrach, kiedy automatycznie dron zostaje wysłany z takim właśnie też automatycznym defibrylatorem. Potem dolecieli ratownicy, przejęli reanimację, zabrali śmigłowcem tego mężczyznę do szpitala w Zakopanem, ale niestety okazało się, że życia nie udało mu się uratować. Także bardzo dużo wypadków, jeden śmiertelny, mnóstwo ludzi na drogach, masa na tatrzańskich szlakach, no ale od dzisiaj ma już być znacznie, znacznie spokojniej, bo jak się dowiedziałem, liczba rezerwacji od dzisiaj spadła już o około 30%. No i w związku z tym też spadają ceny wynajmu noclegów pod Tatrami. Już w tej chwili w porównaniu do soboty to jest prawie 10%, a spodziewamy się, że te ceny jeszcze bardziej będą spadać aż do końca wakacji.
1: I to są bardzo dobre informacje o tym, co działo się w ten rekordowy weekend pod Tatrami, opowiadał w radiu RMF24 Maciej Pałachicki. Dziękujemy i pozdrawiamy.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Czyli jak starożytni Rzymianie ogarnęli GPS.
2: Tak jest, tak. Jestem, to powiedz jeszcze proszę coś.
3: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy.
2: Najpięknie, ślicznie i magicznie. Macie tam w zapisie tą?
4: Próbuję tutaj, czekaj, tak, bo żeby nas ładnie złapało we dwóch.
2: To co? Są w rekordzie? Dobra, to ja tutaj też nagrywam. Taśma se leci.
1: Zibi, zibi, zibi, zibi, zibi, zibi, zej.
3: Dobre. Dobre. Fajne, ale nie, ja tak pomysłowe.
1: A to a propos czego? Przepraszam.
2: Nie, ja się rozgrzewam po prostu.
1: Aha.
3: Myślałem, że Zibi Boniek będzie naszym gościem. Dzisiaj nie. Dzisiaj akurat nie.
2: Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy na przykład.
1: Tak.
2: Cztery, pięć, sześć, chcę coś zjeść. O Ludku, ciebie prosili słuchacze jakoś.
1: Aha, o ten
3: 789.
1: 789, Baba Jaga wystawiła pięść.
3: Dobra, nad tym jeszcze popracujemy, ale nie musimy pracować nad historią dla dorosłych, bo to już jest wszystko gotowe. O czym dzisiaj?
1: A dzisiaj będzie tak, jak starożytni Rzymianie ogarnęli GPS, a w zasadzie Grecy.
2: Dokładnie.
1: No, a Grecy też wymyślili automat do napojów.
3: O. A
2: napoje kto wymyślił?
1: Napoje wymyśliła natura.
3: Dobra, jeszcze raz od początku.
1: Nie, ale też się włączacie, tu jest to napisane, że
2: zdjęcia. No
3: od początku.
2: No to w takim razie, uwaga, historia dla dorosłych, jedziemy.
4: Nagrywam.
1: Ja może tak zacznę. Dawno, dawno temu.
3: To, żeby ci się nie pomyliło, bo dzisiaj jest historia dla dorosłych, tak jak powiedziałeś, nie bajki dla dorosłych, także dawno, dawno
1: no
3: temu.
1: No właśnie, ale dlaczego nie moglibyśmy zaczynać każdego odcinka od dawno, dawno temu?
2: Ale to co ty, Olbratowski, jesteś, to jesteś Andersen, czy to jesteś bracia Pero?
1: Nie, ja jestem Olbratowski, jak powiedziałeś, i jeśli chodzi o Andersena, to daleko mi do tego z Wyrola.
2: Ale o Andersenie to jest inna historia, kiedyś o tym opowiemy. Dzisiaj o wynalazkach, które wymyślono dużo wcześniej, niż nam się wszystkim wydaje.
3: To zaskocz mnie.
2: No to już cię zaskaczam, zaskakuje cię alkohol.
1: Cud technologii.
2: Tak, pierwsze zapiski o ważeniu piwa są na przykład sprzed 4000 lat przed naszą erą, przed Jezusem, z Mezopotamii.
1: Czyli najpierw było być, a dopiero później mieć.
2: Potem pić, tak.
3: No. Jaja będą, jak ktoś znajdzie butelki, które Mezopotamczycy wymieniali za kaucję. To by było odkrycie archeologiczne, nie?
1: Ale czekajcie, no to my o takich wynalazkach będziemy mówić dzisiaj? Szanuj.
2: Nie, dzisiaj będzie o bardziej skomplikowanych wynalazkach, których plany na przykład powstały już w starożytnej Grecji.
3: Ty się nie dziwię. Siedzieli ci filozofowie w łaźniach, nudziło się, co tu robić?
1: No. Oj, nudziło im się w tych łaźniach, nudziło, ale o życiu seksualnym starożytnych Greków innym razem.
2: A, bo tam się różne rzeczy działy, prawda, w tej parze. Także. Więc był na przykład taki Heron z Aleksandrii.
3: To nie znam.
1: Nie znasz? Syn starego Herona z Aleksandrii.
3: I starej Heronowej.
1: No, dokładnie.
3: To coś słyszałem.
1: Tak.
2: Uwaga. I otóż on, tenże Heron, najprawdopodobniej na kilka wieków przed Chrystusem wymyślił automat do napojów.
1: O! I co, kawa wylatywała?
2: Znaczy wylatywałaby, tylko że wtedy jeszcze w Europie nie wiedzieli nic o kawie. Nie znali kawy, prawda? Wtedy się kawę chyba na rzodkiewkach robiło, czy tam na soczewicy, nie wiem. Dlatego tam się wrzucało się pieniądz do tej maszyny wymyślonej i wypadała woda do obmycia rąk w świątyni.
3: Woda wypadała za pieniądz. Panie Heronu, to się pan nie dziwi, że pan biznesu nie zrobił. No.
2: Tak jest. O kolejnych wynalazkach, troszeczkę bardziej udanych, opowiemy już za chwilę. Między innymi o tym, co miał wspólnego, uwaga, Platon z budzikiem.
1: A więc dawno, dawno temu...
2: Bardzo mi się podoba ta twoja nowa tradycja zaczynania audycji, że dawno,
1: za
2: dawno.
1: Górami, za lasami...
3: Żyło sama z talibami. Możecie przejść do konkretów?
2: Dzisiaj same konkrety w historii dla dorosłych, jak zawsze, bo my inspirujemy, my czarujemy, my pokazujemy świat, jaki jest piękny i jaki piękny był kiedyś.
1: To jest najlepszy opis tego, co robimy. Tak, każę to sobie na nagrobku wyryć. Inspirował, czarował, pokazywał piękno świata.
3: Czas mam wrażenie, że nie przechodzimy do konkretów.
2: A ja sobie każę wyryć i on też. Taki napis. Dobrze.
3: To w nas kochacie. Mam nadzieję, że to w nas kochacie.
2: Dzisiaj o nowinkach technologicznych starszych niż myślicie i teraz o tym, co miał wspólnego Platon z budzikiem.
1: No on jeszcze wtedy nie miał smartfona, więc musiał mieć budzik. Taki analogowy, typu ja wiem, no kogut, kura.
3: Tak, z ptaków, kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: Ale otóż nie, bo Platon zaprojektował miał prototyp budzika i to była taka klepsydra z wodą i jak ta woda naciskała, to wylatywało powietrze, się robił taki świst, takie
1: genialne, no. Genialne. No, no ale nie przyjęło się, bo ciężko się śpi z klepsydrą przy poduszce.
3: No i ciężko na tym ustawić drzemkę.
2: Troszeczkę. A jeszcze wracając do tego Herona z Aleksandrii, to on jeszcze na przykład rozkminił, uwaga, automatyczny teatrzyk. No, tak przynajmniej, jak czytam, z dołączonymi propozycjami sztuk.
1: Czyli taki sztuczny teatr z chodzącymi automatami.
2: Dokładnie.
1: A? No to do dzisiaj działa. M jak miłość na przykład. Ja nigdy nie wiem, czy Mroczkowie to są prawdziwi, czy to jest syntezator mowy Iwona. Nie, że
3: na potwierdzenie tej teorii jest ich dwóch takich samych. To znaczy, że to jest masowa produkcja, także prawdopodobnie automat.
2: To ja mam jeszcze jeden hicior Herona z Aleksandrii. Organy, takie jak te kościelne organy, napędzane przez wiatr. Wiatr
1: domu. Geniusz, Churchill, no. Tylko jakby było bezwiecznie, to organista w kościele by nie miał za wiele roboty,
3: tak,
1: nie?
3: A bez organów wszystkie braki w wokalu proboszcza wychodzą. I dlatego kolejny wynalazek Herona do kosza.
1: Cóż.
2: Ale w planach na dzisiejszą historię dla dorosłych mamy też takie wynalazki, które wyprzedziły swoją epokę, działały i o nich za moment.
1: Historia dla dorosłych w wykonaniu radiowców bez cenzury stanowi niewątpliwy wkład.
3: Tak, tak. Da?
1: W co to jeszcze trzeba ustalić?
3: Powiedzmy, że w rozwój historii, która jest niby przeszłością, a jednak trwa i frapuje.
2: Właśnie, frapuje. Nasze poprzednie opowieści o starożytnych technologiach zaczynaliśmy od powiedzenia dawno, dawno temu, prawda? No to ja teraz też powiem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, a nawet jeszcze dawniej.
1: To nas zafrapowałeś, ale się wytarliśmy i słuchamy dalej.
2: Otóż niedaleko amerykańskiego miasta Londyn.
3: Chyba angielskiego. Londyn to jest stolica Angolii.
1: Nie Angolii, tylko Wielkiej Brytanii.
2: Jest takie amerykańskie miasto, też się nazywa Londyn, tak? I w jego okolicy znaleziono latem 1934 roku młotek o długości 15 cm i średnicy 3,5 cm.
1: No nieprawdopodobne znalezisko. No rozwaliłeś nas i musimy to rozchodzić. Młotek znaleziono.
3: A ja latem 2005 znalazłem w okolicach domu rodziców śrubokręt. Co go tato zgubił? To jest ciekawa historia z tym śrubokrętem.
2: To kiedyś opowiesz, teraz posłuchajcie. Młotek znajdował się w skale, której to wiek oszacowano na 140 milionów lat. O przejacie. Przeprowadzone badania chemiczne okazało się na podstawie tych badań, że tak czystego żelaza nie udało się otrzymać w całej historii metalurgii, jak to, z którego był zrobiony młotek. Nawet podobno dzisiaj nie można tego zrobić. Młotek był wykonany zupełnie nieznaną techniką i stwierdzono, że jego wiek wynosi 65 do 140 milionów lat.
3: A to nie, to śrubokręt taty trochę jednak zardzewiał, a miał tylko, no nie wiem, z 10 lat.
1: Ale to bardzo stary młotek. No. Teraz już takich starych młotków nie robią.
2: A zgodnie z oficjalną, uwaga, nauką, ludzie nauczyli się wyrabiać żelazne narzędzia jakieś 10 tysięcy lat temu, no.
3: Ale czekaj, moment. Bo tam mówiłeś 65 do 140 milionów lat. A to przecież jeszcze wtedy ludzi nie było na świecie.
2: No i jakiś się musiał gdzieś, nie wiem, tam zamieszać, nie wiem. Zrobił sobie młotek, tak? Umarł spełniony. Pewnie jakiś rzemieślnik, podejrzewam, młotkowy, czy coś, jego nie ma, młotek został.
1: Ale pewnie miał niezłą bekę, jak się zdał sprawę, jak się nad jego młotkiem będą w przyszłości naukowcy głowić, nie? Skubany.
2: Reasumując, historia niesie za sobą wiele ciekawych historii, o których zresztą niedługo będziemy tutaj w RMF FM opowiadać.
3: Radiowcy bez cenzury prezentują historię dla dorosłych i nie tylko dla dorosłych, bo na naszych wykładach skorzysta również młodzież, do czego zachęcamy.
2: Tak, bo dzięki nam można błysnąć na lekcji historii albo na przykład na WF-ie, prawda?
1: A, na WF-ie?
2: Jak pan każe, WF-ista pan każe, biegać, to go zagadacie. A wie pan, o co biega w tych dziwnych urządzeniach z przeszłości? Nie, i tu już macie jego uwagę. Na przykład słyszał pan WF-ista o tym starożytnym greckim GPS-ie?
1: Jakim greckim GPS-ie?
2: No GPS grecki, takie to jest greckie pozycjonowanie starożytne.
1: Aha.
2: Chodzi o słynny mechanizm Zanty Kitiry.
3: Nie znam takiego materiału.
2: Bardzo dobrze, bo to jest wyspa, koło której wyłowiono w 1900 roku ten mechanizm, którego powstanie datuje się na, no, jakoś tak setny rok przed Chrystusem. On budzi zdziwienie naukowców, bo do czasu XVIII-wiecznych zegarów nie jest znany żaden mechanizm o podobnym stopniu złożoności.
1: Czyli teoretycznie nie powinien ten mechanizm ten powstać wtedy, kiedy powstał.
2: Tak, bo to był cud starożytnej greckiej mechaniki, bo mechanizm służył żeglarzom i obliczał pozycję ciał niebieskich typu planeta, typu Słońce, typu Księżyc, prawda? No. I mechanizm z antyki Tiry pozwalał również na wyznaczanie dat organizowanych cyklicznie igrzysk olimpijskich, a także wydarzeń sportowych mniejszej rangi.
3: Mniejszej rangi, czyli mniejszej. Te takie typu mistrzostwa pływackie juniorów, hrabstwa Siusiaje, nie? Tak. Tam mecz siatkówki plażowej między domem w czasowym Stokrotka, a domem w czasowym Metaloplast.
2: Dokładnie, tam o 17 idziemy ciupnąć w gałę i tak. No coś takiego właśnie.
1: A czy to greckie pozycjonowanie starożytne, dobrze mówię?
2: Tak.
1: Mówiło marynarzom w ogóle coś tak? Co? Na przykład, no nie wiem, za dziewiątą falą steruj w lewo.
3: Tak, takie na rondzie drugi spływ.
2: Z tego, co wiadomo, to mechanizm tak nie mówił. Nie mówił. I pewnie dlatego się nie przyjął. No bo nie było zabawy, prawda? Ty pojedziesz do Zakopca, nastawiasz GPS na Gdański, wkurzona Marielka z GPS-u szaleje, a nie tam mówi, na najbliższym rondzie załóż, a ty masz bekę i się cieszysz, czas mija.
1: Prawda ci to, prawda. No, starożytność ma nam dużo do zaoferowania, ale też dużo może się od nas nauczyć.
3: Tak, czy skorzysta, to już jest jej sprawa.
2: Historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury, czyli całe piękno eteru i magia podcastu w jednym miejscu.
3: Tak, my tu mówimy głośno o tym, o czym inni cicho milczą.
1: O ile można cicho milczeć.
3: No.
1: Dobrze, dziś o technologiach i wynalazcach, którzy wyprzedzili swój czas.
2: XVIII-wieczne roboty teraz. Być może słyszeliście o grze carycy Katarzyny w szachy z robotem, albo o szachowym pojedynku Napoleona z automatem.
3: Nie. Opowiedz nam, Przemku, bite, please.
2: W szachiście Waldemara Łysiaka Brytyjczycy spiskują przeciwko cesarzowi przy użyciu automatu, takiego grającego w szachy. Podczas gry z nim Napoleon zaczyna oszukiwać i maszyna wpada w złość.
1: Tylko nie mów, jak to się kończy.
2: To nie powiem. I ta sama opowieść jest też w dwóch francuskich filmach. Tam, uwaga, z robotem szachowym gra caryca Katarzyna, ale w robocie schowany jest polski oficer Woroński, któremu na wojnie urwało nóżki.
1: Biedny.
3: O, proszę. A my mawiamy, że Henryk Sienkiewicz jest chory, bo wymyślił wsadzanie dzieci do pieca na trzy zdrowaśki.
2: I uwaga, w filmie caryca nie wie, że w maszynie jest Polak, zasiada do gry, też oszukuje i robot się nagle okazuje złość i Kaśka każe go rozstrzelać, tego robota.
1: Ale to jest historia, a ma być o tym, co było naprawdę.
2: I otóż widzisz, ta opowieść ma swój początek w tak zwanej rzeczywistości, w historii, bo był taki węgierski konstruktor Wolfgang von Kempelen.
3: Mało węgierskie imię.
1: Trudne.
2: No. I on, ten Wolfgang, zbudował taką maszynę grającą w szachy. Oczywiście w środku schowany siedział człowiek, prawda?
3: Dobre.
2: Ale dzięki lustrom i brakowi nóg zdawało się, że to jest automat. Jeździł z tym po Europie, w tym i po Rosji. Robot przebrany był za baszę, więc na ten automat mówili wszyscy Turek.
1: Fakt. Ostatnią rzeczą, jakiej pomyślisz, widząc Turka, jest pytanie: przepraszam, czy w środku siedzi szachista bez nóg?
2: No, nie spytasz o to.
1: No i?
2: No i Wolfgang zrobił furorę w Rosji i Kaśka, ta caryca znaczy, się zwiedziała się i zaprosiła go na dwór. Chciała kupić Turka, żeby zobaczyć, co jest w środku, nie? Ale ten Wolfgang nasz von Kempelen go nie sprzedał.
3: A to szkoda. No to, wiecie, otwiera Kaśka Turka, a tam polski oficer mówi: jest pani aresztowana! Ona: za co? A za bicie konia?
2: Tak mogło być.
3: No.
2: Mogło. Czy było, nie wiem. Ale to jest temat na inną historię dla dorosłych. Pomyślcie dziś o tym, patrząc niewidzącym wzrokiem na waszych bliskich.
3: Mówi się, że historia nie podlega interpretacji, a to wiadomo, gówno, prawda? Podlega, a mówimy gówno, by uzasadnić, że to jest historia dla dorosłych.
1: Dobra, i mamy to z głowy.
3: No.
2: Zapewne każdy z nas jechał kiedyś taksówką. Nie ma w tym niczego złego, prawda? I każdy z nas widział taksometr. To takie urządzenie do naliczania opłaty za przejazd. Tak. Ale się okazuje, że taksometr wynaleźli starożytni Rzymianie, konkretnie niejaki Witruwiusz.
3: I to przez tego gnoja płacimy za taksówki teraz? Bo tak, to byśmy za darmo jeździli. Albo za co łaskę. Tak.
1: Ale dobrze, jak to działało?
2: Otóż uwaga, sercem było takie urządzenie połączone z osią wozu w postaci koła zębatego i ono wykonywało 400 obrotów na jedną rzymską milę, czyli 1480 metrów.
1: Jaś to sobie ułatwili. Podziel 1480 na 400.
2: I ten mechanizm, to koło było połączone z pojemnikiem na kamyczki. Uwalniało po jednym z kamyczków na każdą milę.
1: Aha.
2: Potem się liczyło kamyczki i już ciach i płaci, masz i wiesz.
3: A czekaj, a mieli taryfę nocną? Że na przykład szybsze kółko albo mniejsze kamyczki?
1: Tak, wam wypadało po półtora kamyczka na milę rzymską.
3: Aha, okay.
2: Ale nie, generalnie reasumując, bo ja ten temat przemyślałem, to powiem wam, że troszeczkę nie niepoważni byli ci Rzymianie, bo oni mogli po prostu wprowadzić opłatę za trzaśnięcie drzwiami i już.
3: Ty głupi, przecież ich wozy nie miały drzwi.
2: No właśnie, to mogli zamontować, nie?
1: Ale mnie co innego ciekawi.
2: No.
1: Czy mieli dla taksówkarzy napiwki ci Rzymianie?
3: Tak, mieli. Dorzucali dla kierowcy ekstra kamyczki. Aha. Albo kamienie. Przepraszam, ma pan wydać z głazu? Pytał po kursie Patrycjusz Bezdrobny na przykład. Tak było.
2: Tak, tak, tak. A jak był na przykład nadziabany, no to rzucał kamulcem w taksiarza i mówił: reszty nie trzeba, gościu. Tylko po rzymsku, nie?
1: No. I tak to było i żadne fochy tego nie zmienią, bo to jest przeszłość. Tak.
2: I uwaga, podobne urządzenia, co ciekawe, mieli w Chinach.
3: A to na pewno były podróbki. Ale tam się to nie przyjęło, bo ponoć zamiast kamyczków był ryż.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: No i dzieci.
2: W dzień jeżdżono na zwykłym ryżu, prawda? A w taryfie nocnej to jeździli na ryżu basmati albo na jaśminowym.
1: No, no. Taka to jest historia i tego nie zmienisz. Możesz cofnąć auto albo taksometr, ale nie czas.
3: Mądre.
1: Dwoje.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Zderzenie osobówki z busem na drodze S61 w Podlaskiem. To wydanie zaczniemy od ważnych wieści dla kierowców. W południowo-wschodniej Polsce wciąż obowiązują alerty przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. W faktach także wspomnienia zmarłego wczoraj Jana Frycza. Wybitny aktor miał 72 lata. Ostrzegamy kierowców na drodze S61 w Podlaskiem. Na odcinku Ełk-Łomża w pobliżu miejscowości Murawy osobówka zderzyła się z busem. Droga jest zablokowana. W południowo-wschodniej części Polski obowiązują alerty przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Strażacy w związku z pogodą interweniowali 830 razy. W Śląskiem zerwanych zostało 19 dachów domów. Silne burze przeszły m.in. nad Katowicami, Rudą Śląską i Chorzowem. Tam wystąpił też grad. Na Dolnym Śląsku najwięcej interwencji odnotowano w powiatach złotoryjskim, legnickim i bolesławieckim. Na Opolszczyźnie po ulewach z brzegów wystąpił potok bodzanowski w Rudawie i Bodzanowie.
1: Biorąc pod uwagę to, że dobre kilkanaście dni nie padało na terenie województwa opolskiego. Ta wysuszona ziemia nie potrafiła po prostu przyjąć tak dużej ilości wody, która spadła, więc ten nawalny deszcz spowodował lokalne podtopienia, można byłoby to w ten sposób nazwać. Stąd taka ilość zgłoszeń i interwencji, szczególnie w powiecie nyskim, a głównie w mieście Głuchołaz.
0: Opowiedział nam rzecznik Opolskiej Straży Pożarnej kapitan Łukasz Nowak. Ponad 200 interwencji związanych z pogodą odnotowali strażacy w Małopolsce. Sporo pracy mieli w Krakowie i w powiecie chrzanowskim.
2: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń można wskazać powalone drzewo na budynek gospodarczy w Chełmku w powiecie oświęcimskim oraz uszkodzone poszycie dachowe w Karniowicach w powiecie krakowskim.
0: Przekazał rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły. Skutki burz i ulew możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Na zegarach 2 minuty po godzinie pierwszej to są fakty w RMF FM. Program CPN, czyli ceny paliw niżej, wrócił na stację paliw. Według nowego obwieszczenia ministra energii dziś za litr benzyny 95 zapłacimy tyle samo co wczoraj, 6 zł i 41 groszy. Diesel będzie kosztował 7 zł i 37 groszy. W związku z powrotem rządowego programu wczoraj na stacjach w całym kraju panował duży ruch.
3: Akurat jadę w trasę, więc dla mnie to jest rewelacyjne. To jest duża różnica.
4: Czyli jest taka ulga w portfelu?
3: Oczywiście, że tak, oczywiście.
5: Pewnie, że różnica jest bardzo duża, tylko się dziwię, czemu tego nie zrobili prędzej. Także niektórzy są ludzie poszkodowani według mnie.
4: Czuć różnicę?
6: Zdecydowanie czuć, zawsze parę litrów do przodu.
0: Usłyszała na jednej ze stacji benzynowych w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar. Nie znam nikogo, kto by podważał umiejętności zawodowe Jana Frycza. Był naprawdę wielkim aktorem. Był naprawdę inspirującym aktorem. Tak o Janie Fryczu mówił Jan Englert. Aktor odszedł w wieku 72 lat. Do końca był aktywny zawodowo. Aktorzy, którzy współpracowali z nim na planie, wspominali, że nigdy nie podchodził do roli schematycznie.
7: Wszyscy na planie zamieniali się w widzów, jak oglądali to, co on robi. I chociaż były duble, powtarzało się i za każdym razem był zupełnie... Był trochę inny, zawsze stawał na pozycji, wszystko wydawało się takie samo, ale jednak to było zawsze z dubla na dubel coś więcej. Także z nim pracować to była naprawdę czysta przyjemność.
0: Wspominał na antenie RMF 24 Cezary Pazura. Jego kunszt docenia także Dawid Muszyński, naczelny redaktor na ekranie.pl.
8: Pan Jan Frycz mówił dość otwarcie, że nie ma małych ról. Są tylko ludzie, którym nie chce się nad nimi pracować. Że z każdego można coś wyciągnąć, znaleźć to jedno ziarenko, na którym można zbudować coś nowego. Ta myśl, która łączyła wszystkie produkcje z nim.
0: Wspomnienia o Janie Fryczu publikujemy na rmf24.pl.
9: Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
0: Sobotnia defilada z okazji Święta Wojska Polskiego została upolityczniona przez Donalda Tuska. Tak mówił na antenie RMF FM były minister obrony narodowej, wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Oświadczył też, że Polska nie powinna przekazać Ukrainie pocisków do wyrzutni Patriot, bo to towar deficytowy. Posłuchajcie fragmentu wywiadu prowadzonego przez Piotra Salaka.
10: W naszym warszawskim studiu Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony. Raz jeszcze jeszcze dzień dobry, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, wróćmy do tego, co się działo w sobotę. W sobotę przed południem, wczesnym popołudniem, czyli mówię o defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego, to musiała być polityczna defilada?
11: No tak chciał Donald Tusk, tak próbował
10: Jak słuchałem prezydenta Karola Nawrockiego, to też miałem takie wrażenie, że też tego chciał.
11: A nie widział pan tych banerów, safę?
10: Ale też słuchałem prezydenta Karola Nawrockiego, pan słuchał prezydenta?
11: Ale to była odpowiedź. Proszę pana, kiedy wchodziłem na trybunę na defiladzie, to nawet wykleili część Wisłostrady, asfaltu. Wykleili tą folią taką.
10: A to powinno być święto, które nas powinno jednoczyć?
11: No ale to proszę pytać Donalda Tuska, dlaczego próbował przekształcić Święto Wojska Polskiego w demonstrację polityczną, przy czym cała ta pożyczka SAFE nie jest dobrym rozwiązaniem.
10: Dlaczego pan mówi SAFE, a nie SAFE?
11: No tak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Skrót ten podczas swojego wystąpienia tak rozwiązywał.
10: Powinniśmy przekazać pociski do patriotów Ukraińcom?
11: Nie, dlatego że jest to towar deficytowy. Te pociski powinny chronić polskiego nieba. Przypomnę, że kilkanaście dni temu na głębokość prawie 100 kilometrów wleciał rosyjski...
10: W patriotów się nie strzela do pocisków manewrujących.
11: No ale można strzelać na przykład z systemu Narew. Taki system jest na wyposażeniu Wojska Polskiego od czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Sam powołałem jednostkę wojskową w Sitańcu pod Zamościem na Lubelszczyźnie, która dysponuje takim sprzętem.
10: Czyli rozumiem, że nie przekazujemy pocisków do patriotów Ukraińcom, a powinniśmy je produkować?
11: Oczywiście, że tak.
10: Nawet z Niemcami w kooperacji? Panu to nie przeszkadzało.
11: Niepotrzebni nam są Niemcy. Wystarczą Stany Zjednoczone.
10: Amerykanie mówią, że sami wskazują na niemiecki przemysł, że mogłoby dojść na przykład do takiego połączenia. Część robią Niemcy, część robią Polacy.
11: No podobałoby
10: się to panu?
11: Jeśli szefem polskiego rządu jest polityk Donald Tusk, który jest antyamerykański, to ja się nie dziwię. A jest proniemiecki, to ja się nie dziwię, że Amerykanie tak mówią.
10: Panie ministrze, panie przewodniczący, porozmawiamy chwilę jeszcze o tej defiladzie, o tym, co się dzieje wokół Wojska Polskiego. Dlaczego pan uważa, że program SAFE jest zagrożeniem? Skoro minister Obrony Narodowej mówi, 89% środków będzie inwestowanych i jest inwestowanych w polski przemysł zbrojeniowy.
11: Taką poprawkę chcieliśmy złożyć do ustawy i koalicja 13 grudnia taką poprawkę odrzuciła, wie pan?
10: Ale jaką poprawkę?
11: No taką, żeby było zapisane ustawowo, że 89% z tych pieniędzy zostanie wykorzystanych w polskim przemyśle zbrojeniowym.
10: Ale
11: odrzucili.
10: Minister mówi, podaje twarde dane podczas przemówienia. To uważa pan, że się
11: mija się
10: z prawdą?
11: Dlaczego się nie chciał zgodzić na taką poprawkę? Dlaczego?
10: Ale pańskim zdaniem to jest nieprawda, że to trafia do Stalowej Woli, do Skarżyska Kamiennej, do Pionek.
11: Proszę pana, to jest tak, że kiedy obejmowaliśmy władzę w 2015, wie pan, jakie były przychody Huty Stalowa Wola? 150 milionów. A wie pan, jakie były przychody Huty Stalowa Wola w 2023 roku? Ponad 2 miliardy złotych. No i to jest różnica.
10: Ale dzisiaj pieniądze z SAFE pomagają uzbrajać polską armię. Pan się z tym nie zgadza.
11: Nie możemy zamykać naszego bezpieczeństwa w sejfie, do którego klucze są w innych stolicach Europy. To
10: tak
11: jest
10: mówi
11: cytat
10: Karol Nawrocki.
11: Z pana prezydenta, z wystąpienia. I ono daje istotę, tak. Klucze do tego sejfu są w Brukseli i w Berlinie.
10: Ale nasze sojusze to jest również powiązanie z Europą, powiązanie z innymi krajami. To co, nie powinniśmy zawierać żadnych sojuszów w takim razie, pańskim zdaniem?
11: No, powinniśmy. Mamy taki sojusz. To jest sojusz północnoatlantycki. Wzmocniony świetnymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi. One byłyby bardzo dobre, gdyby był inny rząd, gdyby był rząd Prawa i Sprawiedliwości.
10: Północnoatlantyckiego przystępują do programu SAFE, który ma pomóc temu, żeby Europa mogła sama odpowiadać za własne bezpieczeństwo. Pamięta pan, kto mówił o tych słowach?
11: Warunkowość, panie redaktorze, warunkowość podważa całą tą ideę. Ale warunkowość, czyli z powodów politycznych Unia Europejska, Bruksela, Berlin mogą nam w każdej chwili wstrzymać transzę tego kredytu.
10: A na razie nikt nie wstrzymuje, na razie pieniądze płyną do Polski.
11: No bo na razie mamy w Warszawie rząd, który jest proniemiecki, ale dajmy na to, że będzie zmieni się rząd na propolski i taki, który bardzo dobrze współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi. Wstrzymają. Albo powiedzą, że nie przyjmujemy migrantów, w związku z tym wstrzymają. Albo powiedzą, że nie jesteśmy gorliwymi wyznawcami polityki religii klimatycznej. Wstrzymają. Albo, że nie jesteśmy gorliwymi wyznawcami ideologii LGBT. Wstrzymają.
10: Legion Europejski to jest siła, która może uzupełniać siły NATO. To jest też pomysł Radosława Sikorskiego. Podoba się to panu?
11: Nie, dlatego że jest konkurencyjny wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego.
10: Wyraźnie to zaznacza szef polskiej dyplomacji, że to nie ma nic wspólnego z konkurencją.
11: Słowa, ale czyny są zupełnie inne.
10: Przeciwko słowu, panie przewodniczący.

0: taki oddział, taka brygada w sile brygady, tak mówi o tym Radosław Sikorski.
1: Trzeba koncentrować swoją uwagę, zasoby finansowe na wzmacnianiu polskiego wojska.
0: A to nie by wzmacniało naszej obronności?
1: Ale oczywiście, że nie.
0: Najbardziej doświadczeni żołnierze w Europie dzisiaj to są Ukraińcy, a mogliby wstępować do takiego legionu.
1: Pamiętajmy, że mamy oprócz wspólnych interesów, mamy też różne interesy. Wojsko Polskie powinno stanowić podstawę bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wojsko Polskie, nie żadne legiony europejskie.
0: Sam Donald Trump mówi, że sama Europa powinna zadbać o swoje bezpieczeństwo konwencjonalne, własnymi możliwościami, własnymi siłami.
1: No, dlatego, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, zwiększyliśmy liczebnie Wojsko Polskie z 95 tysięcy do ponad 200 tysięcy. Dlatego ustanowiliśmy obronę na granicy, a nie dopiero na linii Wisły. Dlatego przezbroiliśmy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt amerykański i koreański. Europejski nie jest tej klasy, co amerykański i koreański.
0: Dobrze, pan wspomniał o koreańskim sprzęcie. To ile była oprocentowana ta pożyczka, którą pan wziął?
1: To była komercyjna pożyczka, a nie polityczna, jak w przypadku SAFE.
0: Komercyjna, czyli ile oprocentowana, panie przewodniczący?
1: Ale takie są warunki. Komercyjny kredyt nie zostanie nam wstrzymany, dlatego że nie chcemy przyjmować migrantów.
0: No dobrze, ale musimy za niego zapłacić. Ile w takim razie? Pan potrafi powiedzieć, czy nie?
1: Pożyczkę negocjował Bank Gospodarstwa Krajowego,
0: ale
1: nie
0: przecież pan się musiał pod tym podpisać.
1: Nie ja się podpisywałem, tylko Bank Gospodarstwa Krajowego. Na tym też różnica polega.
0: Chce pan powiedzieć, że pan kupował koreański sprzęt, nie wiedząc, jak będzie oprocentowana pożyczka
1: pana,
0: z Banku Gospodarstwa Krajowego?
1: Instrumenty finansowe powinny należeć do finansistów. Władysław Kosiniak-Kamysz nie zna się na finansach publicznych, a podpisywał tą pożyczkę.
0: No, ale przed chwilą pan powiedział, że to Bank Gospodarstwa Krajowego brał koreańską pożyczkę, czyli pan też nie w gruncie rzeczy nie uczestniczył w tych negocjacjach finansowych, tak?
1: I proszę pana, widzi pan, mamy tutaj dowód tego, że SAFE jest działaniem politycznym, bo SAFE zostało podpisane nie przez Donalda Tuska, który ucieka od odpowiedzialności, tylko wystawił Władysława Kosiniaka-Kamysza, a ten podpisuje wszystko.
2: Tak mówił na naszej antenie wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Całej rozmowy, którą poprowadził Piotr Salak, już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o drugiej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: Teraz porozmawiamy o tym, co zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, a zapowiedział wzmocnione kontrole firm przewozowych po tragicznym wypadku polskiego autokaru, do którego doszło w weekend na Węgrzech. Na linii rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego pan Wojciech Król. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
1: Co dokładnie oznacza to, że będą wzmożone kontrole?
2: Inspekcja Transportu Drogowego, szczególnie w tym okresie wakacyjnym, kiedy ten ruch pojazdów autokarowych jest wzmożony, prowadzi działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów, no i wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tylko w te wakacje już ponad 2,5 tysiąca kontroli, takich kontroli realizowanych w trasie, w drodze, na punktach kontrolnych, na głównych szlakach komunikacyjnych. Inspektorzy koncentrują przede wszystkim swoją uwagę na tym, czy stan techniczny pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu, czy układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo jazdy, czyli kierowniczy, układ hamulcowy, układ zawieszenia są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, posiada wymagane uprawnienia, czy odpoczywa w sposób określony w przepisach ustawy o transporcie drogowym, czyli czy przestrzega limitów czasu prowadzenia pojazdu, czasu jazdy, czasu pracy. To szereg takich, szereg czynności zmierzających do tego, ażeby pasażerowie mogli czuć się bezpiecznie. Oprócz tego prowadzone są kontrole w firmach, w siedzibach przedsiębiorstwa. Tam już wnikliwie analizowane są wszystkie aspekty i wymogi, które muszą spełnić przewoźnicy w zakresie ustawy o transporcie drogowym, czyli licencje, zezwolenia, obowiązki przewoźnika w zakresie nadzoru i kontroli czasu pracy kierowców, roli zarządzającego transportem w firmie, okresowych badań technicznych. To już takie szczegółowe działania mające na uwadze a przede wszystkim cały aspekt, konspekt prowadzenia działalności gospodarczej, tak czy ona jest prowadzona zgodnie z literą prawa.
1: Ale tych kontroli będzie więcej, będą one po prostu dokładniejsze. I pytanie, panie Wojciechu, czy te kontrole są, można powiedzieć, robione z zaskoczenia, że tak się wyrażę?
2: Nie, kontrole nie są prowadzone z zaskoczenia. Jeżeli mówimy tutaj o kontrolach realizowanych w przedsiębiorstwie, tutaj działamy na podstawie ustawy o transporcie drogowym, czyli i przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, czyli to są kontrole, można powiedzieć, zapowiedziane. My zawiadamiamy przewoźnika o tym, że taka kontrola w siedzibie przedsiębiorstwa się odbędzie. No i wtedy po takim zawiadomieniu, po wyznaczeniu terminu takiej kontroli, inspektorzy udają się do firmy, do siedziby i tam takie działania realizują. No a oczywiście takie kontrole drogowe, to można powiedzieć, są realizowane z zaskoczenia, bo pojazdy zatrzymywane są z ruchu, ale też chciałbym zaznaczyć, że szereg tych kontroli prowadzonych jest w ramach akcji Bezpieczny Autokar. My apelujemy też i szeroko informujemy o tym, ażeby organizatorzy takich wycieczek, rodzice bądź sami uczestnicy tych wycieczek zgłaszali się do nas z prośbą o przeprowadzenie kontroli w miejscu zbiórki, w miejscu odjazdu autokaru. Wtedy inspektorzy przyjeżdżają na takie miejsce i kontrolują jeszcze przed samym wyjazdem taki autokar.
1: Wróćmy do tego, co wydarzyło się na Węgrzech. Podkarpacki wojewódzki inspektor transportu drogowego zapowiedział, że zostanie przeprowadzona kontrola firmy transportowej, której autokar brał udział w tym feralnym wypadku na Węgrzech. Co konkretnie w tym przypadku sprawdzą kontrolerzy?
2: Nie jest to przypadek odmienny od innych kontroli. Inspektorzy przy każdej kontroli realizują jej pełen zakres. Tak więc obszar tej kontroli będzie taki wynikający również też między innymi z przepisów. Działamy w granicach prawa i na jego podstawie i tutaj trudno szukać wyjątkowości. Inspektorzy przy każdej kontroli dokładają należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków i kontrolują cały obszar działalności.
1: A pana zdaniem te kontrole powinny jeszcze zostać rozszerzone? No i taka, niestety przykra konstatacja, panie Wojciechu, czy za każdym razem musi się coś stać, musi się wydarzyć jakaś tragedia, żeby zapadała ta decyzja o wzmożeniu kontroli?
2: No działamy konsekwentnie. Inspekcja już 25 lat, mija teraz w tym roku 25 lat już działalności Inspekcji Transportu Drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego działa konsekwentnie, realizuje swoje zadania, ustawowe zadania z pełną odpowiedzialnością. Te działania są realizowane, już powiedziałem wcześniej, w tym w czasie tych wakacji ponad 2,5 tysiąca autokarów skontrolowanych. Te działania są prowadzone systematycznie, tak więc no, nie zgodzę się do końca tutaj ze stawianą przez pana tezą, że coś musi się stać, żeby prowadzić te kontrole. Te kontrole są realizowane, one się odbywają. Rzeczywiście te, można w pewnym zakresie wzmożyć te działania kontrolne, między innymi na drogach, zwiększając liczbę kontrolowanych autokarów, ale tu mimo wszystko chciałbym zaznaczyć, że obszar działalności Inspekcji Transportu Drogowego jest ściśle określony w przepisach prawa. Blisko 700-800 pojazdów dziennie różnego rodzaju jest kontrolowanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
1: To jeszcze na koniec zapytam, dlaczego nie ma obowiązku zapinania pasów w autokarach? I pytanie, czy uważa pan, że taki obowiązek powinien być?
2: Ale to jest nieprawda. Mhm. Każdy pojazd, który wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, każdy uczestnik, pasażer pojazdu, który wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, ma obowiązek te pasy zapinać.
1: A co robią pasażerowie, to już kwestia inna, tak? Jak rozumiem.
2: No trudno mi się tutaj odnieść do zachowań pasażerów. Nie jest to obszarem mojej oceny i mojej tutaj ewentualnej spostrzeżeń. Daleki jestem od jakichś moich subiektywnych przekazywania tutaj subiektywnych spostrzeżeń.
1: Rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, pan Wojciech Król, był razem z nami w radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF 24.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Drony brytyjskiej produkcji po raz pierwszy zostały wykorzystane do atakowania celów na terytorium Rosji. Donoszą o tym brytyjskie media, a my mówimy sprawdzam i łączymy się z naszym londyńskim korespondentem Bogdanem Frimorgenem. Dzień dobry, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich.
1: Powiedz, czy te doniesienia są zaskoczeniem?
2: No nie jest tajemnicą, że Wielka Brytania dostarcza drony Ukrainie, ale po raz pierwszy mamy potwierdzenie, że są one wykorzystywane do ataków na terytorium Rosji. W kwietniu brytyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że dostarczy Ukrainie dziesiątki tysięcy takich maszyn. No i wszystko wskazuje na to, że obietnica ta jest obecnie w fazie pełnej realizacji. Drony konstruowane są przez dwie niezależne firmy brytyjskie i wykorzystywane do szeroko zakrojonych ataków na cele wojskowe i przemysłowe. Mogły one już spowodować szkody gospodarcze szacowane na ponad 35 miliardów funtów, łącznie oczywiście z dronami ukraińskimi. W konflikcie używane są także wyprodukowane w Wielkiej Brytanii pociski manewrujące Storm Shadow, które są bardzo drogie, a ta nowa faza z masowym użyciem dronu wywiera najbardziej decydujący wpływ na obecny przebieg konfliktu.
1: Bogdanie, te potwierdzenia nadchodzą z różnych stron, także z Moskwy. Pytanie, od kogo?
2: Rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maria Zacharowa, oświadczyła, że drony wykorzystujące brytyjskie komponenty i konfiguracje były używane do atakowania terytorium Rosji. Także potwierdzenie tutaj pochodzi z kilku źródeł, w tym bazy paliwowej w obwodzie rostowskim, to atak, do którego doszło niedawno. Brytyjskie Ministerstwo Obrony nie komentuje tych słów, oświadcza jedynie, że jego wsparcie dla Ukrainy jest niewzruszone i będzie stać u boku swojego sojusznika, aż i tutaj cytuję, do zwycięstwa. Rzecznik resortu powiedział, że jesteśmy zaangażowani w dostarczanie sprzętu, którego Ukraina potrzebuje do obrony przed nielegalną inwazją Putina. Według doniesień kontrakty na dostarczanie dronów opiewają nawet na 150 tysięcy sztuk tej broni tylko w tym roku.
1: To jeszcze dopytam, Bogdanie, dlaczego atakowane są magazyny Wildberries?
2: Magazyny Wildberry, znane jako taki rosyjski odpowiednik Amazona, stały się wielokrotnie celem ataków. Kijów zaznacza, że atakuje węzły logistyczne wykorzystywane przez Rosjan do zakupu sprzętu wojskowego oraz zakłócania dostaw dla rosyjskiej armii. Faktycznie na stronach internetowych Wildberries można zakupić artykuły o charakterze militarnym, na przykład mundury polowe czy hełmy. Chodzi też o to, by uprzykrzyć Rosjanom życie. Tak samo jak ataki na rafinerie, które powodują długie kolejki przed stacjami benzynowymi w samej Rosji, a także i na nielegalnie okupowanym Półwyspie Krymskim. Z moralnego punktu widzenia jest przepaść między niszczeniem magazynów handlowych, a ślepymi atakami na bloki mieszkalne, których często dopuszcza się Rosja. Oczywiście najlepiej, żeby takich ataków w ogóle nie było, ale jak doskonale wiemy, wojna rządzi się własnymi prawami. Straty w ludziach są po obu stronach. Nie należy jednak zapominać, kto w tym konflikcie jest agresorem i kto tę wojnę rozpoczął.
1: Londyn i Bogdan Frimorgen dla Radia RMF24. Bogdanie, bardzo dziękujemy.
0: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w Radiu RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Na Bliskim Wschodzie bez zmian. Wojna iracko-irańska.
1: Jest 22 września 1980 roku. Irackie lotnictwo przeprowadza serię ataków na obiekty wojskowe i lotniska w Iranie.
2: W tym samym czasie wojska Iraku przekraczają granice i rozpoczynają inwazję lądową.
1: Iracki dyktator Saddam Hussein wierzy, że będzie to wojna błyskawiczna. Uważa, że pogrążony w porewolucyjnym chaosie Iran nie będzie w stanie stawić skutecznego oporu.
2: Jednak kolejne miesiące odzierają go z nadziei na szybkie zwycięstwo. Iranowi udaje się zatrzymać natarcie. Pomimo tego wtedy jeszcze nikt nie przypuszcza, że wojna potrwa prawie 8 lat.
1: Konflikt będzie niezwykle krwawy, a obie strony poniosą podczas walk ogromne straty.
2: Dlaczego Irak zdecydował się na zaatakowanie Iranu? I co sprawiło, że działania wojenne toczyły się aż przez 8 lat? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej.
1: W 1979 roku w Iranie wybucha rewolucja, w wyniku której władzę traci szach Mohammad Reza Pahlavi.
2: Nowym przywódcą kraju zostaje szyicki duchowny Ruhollah Khomeini. Przeprowadza w kraju reformy, które przekształcają Iran w Republikę Islamską.
1: Przewrót w Teheranie bardzo niepokoi Saddama Husajna. Sądzi, że niepokoje mogą rozlać się na cały region i doprowadzić do upadku jego reżimu.
2: Nie są to zresztą bezpodstawne obawy. Większość ludności Iraku stanowią szyici, którzy są nieprzychylni rządzącym sunnitom.
1: Dodatkowo Khomeini zachęca Irakijczyków do obalenia Husajna i rozpoczęcia rewolucji islamskiej. W jednym z przemówień stwierdza:
3: chcemy stworzyć islamskie państwo, które pod sztandarem jedynej prawdziwej religii zjednoczy Arabów, Persów, Turków i inne narodowości.
2: Kolejnym powodem wzrostu napięć jest wieloletni spór o kształt południowej granicy, który sięga jeszcze początków XX wieku.
1: Przebiega ona na linii rzeki Shatt al-Arab, która wpada do Zatoki Perskiej i stanowi jeden z najważniejszych szlaków wodnych w regionie.
2: Stosunki dyplomatyczne chwilowo poprawił podpisany w 1975 roku traktat w Algierze, który dokładnie określił przebieg granicy.
1: Irak jednak wciąż nie jest usatysfakcjonowany i w kolejnych latach Saddam Hussein stara się podważyć umowę.
2: Dodatkowo Irakijczycy roszczą sobie prawa do kontroli nad przygraniczną prowincją Chuzestan, gdzie znajdują się bogate złoża ropy.
1: Te wszystkie zatargi sprawiają, że gdy w Iranie zostaje obalony szach, a kraj zmaga się z porewolucyjnym chaosem, Hussein postanawia zaatakować. Tłumaczy:
4: Iran jest w tej chwili osłabiony i targany wewnętrznymi niepokojami. Jeżeli uderzymy teraz, będziemy mieli szansę odnieść szybkie i zdecydowane zwycięstwo.
2: Hussein wierzy też, że wygrana wojna uczyni Irak dominującą siłą w regionie i zapewni krajowi kontrolę nad Zatoką Perską.
1: Dlatego dyktator nakazuje przygotowania do wojny, która według optymistycznych planów ma potrwać jedynie kilka tygodni.
2: W czasach rządów szacha Iran miał silną i dobrze uzbrojoną armię, która posiadała na wyposażeniu nowoczesne zachodnie czołgi i samoloty.
1: Jednak rewolucja islamska i późniejsze czystki w wojsku sprawiają, że w siłach zbrojnych panuje chaos.
2: Co więcej, wielu irańskich oficerów i dygnitarzy nie popiera rządu Khomeiniego i istnieje realna szansa, że w przypadku inwazji nie będą bronić reżimu ajatollahów.
1: W tygodniach poprzedzających inwazję irackie samoloty przeprowadzają misje zwiadowcze, a wojska lądowe szykują się do ataku.
2: 17 września 1980 roku Irak ogłasza, że nie będzie dłużej respektował postanowień traktatu algierskiego. Saddam Hussein demonstracyjnie podarł dokument przed kamerami.
4: To porozumienie zawsze było szkodliwe dla naszego kraju.
1: 22 września 1980 roku bez formalnego wypowiedzenia wojny irackie lotnictwo rozpoczyna serię nalotów na Irak. Irańskie bazy wojskowe.
2: Udaje im się zniszczyć wiele samolotów, ale operacja nie kończy się pełnym sukcesem. Siły powietrzne Iranu nie zostają całkowicie zniszczone i wkrótce przeprowadzają ataki odwetowe.
1: Tymczasem siły lądowe przekraczają granice, początkowo niemal nie napotykając żadnego oporu. Irakijczycy walczą głównie z lokalnymi bojówkami i oddziałami milicji.
2: Jednym z głównych celów staje się zajęcie miast Horramshahr i Abadan, leżących nad rzeką Shatt al-Arab.
1: Pierwszy szturm na Horramshahr kończy się jednak niepowodzeniem. Irańczycy stawiają zaciekły opór i miasto zostaje ostatecznie zdobyte dopiero po miesiącu niezwykle krwawych walk.
2: Rozpoczyna się też oblężenie Abadan, ale mimo wielu prób jego zdobycia obrońcy nie kapitulują.
1: Armia iracka nie osiąga spodziewanych sukcesów i do końca listopada 1980 roku udaje jej się wejść jedynie na 80 km w głąb terytorium Iranu.
2: Staje się jasne, że nie udało się zrealizować planu wojny błyskawicznej. 7 grudnia 1980 roku Hussein wydaje rozkaz.
4: Wszystkie oddziały mają przejść do defensywy.
1: Tymczasem władze w Teheranie starają się zmobilizować jak najwięcej żołnierzy, by móc stawić skuteczny opór najeźdźcy i wypchnąć go z zajętych terenów.
2: Irańska armia mocno odczuwa jednak brak wykształconej i doświadczonej kadry oficerskiej. Wielu kompetentnych dowódców przebywa w tym czasie w więzieniach. Chomejni postanawia:
3: wypuśćcie z więzień oficerów i pilotów. Teraz potrzebny nam będzie każdy wyszkolony żołnierz.
2: Co więcej, wiele irańskich frakcji, które dotąd nawzajem się zwalczały, niespodziewanie jednoczy się w obliczu inwazji. Nowi ochotnicy wstępują do armii, która zaczyna odbudowywać swoją siłę.
1: W styczniu 1981 roku Iran przeprowadza pierwszą ofensywę, mającą na celu złamanie irackich linii obronnych, ale operacja kończy się niepowodzeniem.
2: W kolejnych miesiącach obie strony podejmują próby przełamania obrony wroga, ale przebieg linii frontu w zasadzie się nie zmienia.
1: Jednak 27 września 1981 roku Iran przeprowadza udaną ofensywę, która uwalnia miasto Abadan spod oblężenia.
2: Podczas walk obie strony ponoszą duże straty i mają znaczące problemy z uzupełnianiem zniszczonego sprzętu.
1: Iran korzysta z zachodniego uzbrojenia pochodzącego z czasów szacha. Jednak z powodu sankcji nie jest w stanie pozyskiwać części zamiennych do czołgów czy samolotów.
2: Również Irak zmaga się z problemami. Choć z większą łatwością może kupować broń, przedłużające się działania wojenne mocno osłabiają gospodarkę kraju.
1: Co niezwykłe, Hussein jest jednak popierany zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki. Oba mocarstwa chcą wykorzystać konflikt do osłabienia reżimu ajatollahów.
2: Jednak wraz z początkiem 1982 roku armia irańska zaczyna coraz wyraźniej zwiększać swoją przewagę.
1: Wiosną przeprowadza ofensywę, w wyniku której 24 maja 1982 roku udaje jej się odbić miasto Khorramshahr.
2: Do niewoli dostaje się prawie 20 tysięcy irackich żołnierzy, co jest ogromnym ciosem dla armii Husajna.
1: Iran przeprowadza kolejne udane ofensywy i w kolejnych tygodniach odbija niemal wszystkie tereny zajęte przez Irak.
2: Saddam Hussein, poważnie obawiając się przegranej, stwierdza:
4: Irak jest gotowy na rozpoczęcie rozmów pokojowych.
1: Jednak Iran nie jest na tym etapie zainteresowany żadnymi negocjacjami. Chomejni stanowczo odpowiada:
3: będziemy kontynuować walkę aż do osiągnięcia zwycięstwa, a jest ono już bliskie. Wszyscy dzielni bojownicy, którzy zginą w tej wojnie, otrzymają nagrodę w raju.
2: Iran przypuszcza nawet atak na największy port Iraku, Basrę, ale operacja kończy się niepowodzeniem.
1: W latach 1983-1985 walki zaczynają przypominać front zachodni z czasów I wojny światowej. Armia iracka buduje okopy, a Iran wysyła do ataku oddziały fanatycznych bojowników, którzy starają się zdobyć umocnienia wroga.
2: Obie strony ponoszą ogromne straty, jednak żaden z ataków nie przynosi większych rezultatów.
1: Ponieważ żadna ze stron nie jest w stanie odnieść zwycięstwa, od 1984 roku oba kraje zaczynają ostrzeliwać tankowce przeciwnika, przepływające przez Zatokę Perską i cieśninę Ormus. To sprawia, że Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja wysyłają na Bliski Wschód okręty, które mają chronić statki przewożące ropę.
2: Kuwejt, który wspiera Irak, prosi nawet USA, by ich tankowce mogły pływać pod amerykańską banderą. Iran i Irak rozpoczynają też bombardowania miast, co prowadzi do śmierci wielu tysięcy cywili.
1: Iran wspomaga także kurdyjskich bojowników, którzy rozpoczynają zbrojne powstanie przeciwko Irakowi.
2: Hussein nakazuje stłumić kurdyjską rebelię i zezwala na użycie broni chemicznej. Wojna staje się coraz bardziej brutalna.
1: Na początku 1986 roku wojska irańskie przeprowadzają serię udanych ataków, w efekcie których przejmują kontrolę nad półwyspem Al-Fau.
2: Jest to ważne zwycięstwo Iranu, które w ten sposób odciął Irakowi dostęp do Zatoki Perskiej.
1: Jednak na początku 1988 roku Irak z wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu przeprowadza ofensywę, w wyniku której udaje mu się odzyskać kontrolę nad półwyspem Al-Fau.
2: Saddam Hussein ostrzega też władze w Teheranie:
4: jeżeli nie rozpoczniecie rozmów pokojowych, zaatakujemy wasze miasta przy pomocy broni chemicznej.
1: Wielu irańskich dygnitarzy stara się przekonać Chomejniego, aby przystąpił do rozmów pokojowych. Ajatollah początkowo odmawia.
2: 3 lipca 1988 roku ma miejsce tragiczne wydarzenie. Amerykański okręt USS Vincennes zestrzeliwuje irański samolot pasażerski. Ginie 290 cywili.
1: Władze USA tłumaczą, że doszło do tragicznej w skutkach pomyłki.
4: W wyniku katastrofalnego błędu samolot pasażerski został błędnie zidentyfikowany jako irański myśliwiec.
2: Wielu Irańczyków nie przyjmuje tego tłumaczenia, uważając, że zestrzelenie odrzutowca było celowym działaniem.
1: Jednak irańskich dygnitarzy niepokoi coś innego. Praktycznie żaden kraj nie wyraża ubolewania i nie przesyła kondolencji w związku z tragedią.
2: Ich zdaniem świadczy to o tym, że Iran nie ma już praktycznie żadnych sojuszników. Co więcej, pojawiają się obawy, że Stany Zjednoczone mogą wkrótce włączyć się do wojny.
1: W końcu politykom udaje się przekonać Chomejniego do rozpoczęcia rozmów pokojowych. 20 sierpnia 1988 roku zostaje podpisany traktat kończący prawie 8-letnią wojnę.
2: W Bagdadzie wieść o końcu wojny zostaje przyjęta z ogromnym entuzjazmem. W Teheranie mało kto świętuje.
1: Sam przywódca Iranu, niezadowolony z tego, że musiał zgodzić się na traktat pokojowy, mówi:
3: szczęśliwi ci, którzy odeszli jako męczennicy i teraz przebywają w raju. Jakże jestem nieszczęśliwy, że wciąż żyję i muszę teraz wypić ten zatruty kielich.
2: Wojna iracko-irańska jest jednym z najkrwawszych i najdłuższych konfliktów, które stoczono na Bliskim Wschodzie w XX wieku.
1: Oba kraje poniosły ogromne straty, choć bardzo trudno jest ustalić dokładną liczbę zabitych.
2: Szacuje się, że Irak stracił w walkach od 200 do nawet 600 tysięcy żołnierzy i cywilów.
1: Po stronie irańskiej zginęło w sumie od 750 tysięcy do nawet miliona osób. Żadna ze stron nie odniosła zwycięstwa, a przebieg granic powraca do stanu sprzed wybuchu konfliktu.
2: Jednak wojna będzie miała długofalowe skutki dla całego Bliskiego Wschodu.
1: Konflikt paradoksalnie umocnił władzę ajatollahów w Iranie i sprawił, że niechęć władz do Zachodu i Stanów Zjednoczonych jeszcze bardziej wzrosła.
2: Saddam Hussein utrzymuje się przy władzy, ale jego kraj tonie w długach.
1: Największe pożyczki zostały zaciągnięte w Kuwejcie i by ratować sytuację, w 1990 roku Irak najeżdża to niewielkie państwo leżące na Półwyspie Arabskim.
2: Rozpoczyna w ten sposób pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej, która będzie jednym z wielu międzynarodowych konfliktów, które przez następne lata będą wstrząsały Bliskim Wschodem.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

Zbliżamy się do godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Wieczorem do Polski wróciła pierwsza grupa pielgrzymów, którzy ucierpieli w niedzielnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainę. W Zaporożu zginęły dwie osoby. Czy były już minister